usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Jest długie lato w Portofino i dużo go.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tatę.

Umalowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. I wschodzi słońce.

0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Artur Żmijewski.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś.

Kochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skradł.

0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Tak jak słyszeliście, to jest program Tydzień w Warszawie. Marta Kaźmierowska przed mikrofonem, zapraszam. Dzisiaj będzie o sytuacji Szpitala Południowego w Warszawie, ale również o Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Zanim jednak do tego przejdziemy, sprawdźmy, co wydarzyło się w Warszawie i na Mazowszu, a to wszystko w subiektywnym przeglądzie wydarzeń tygodnia. Marcin Sikora jest dzisiaj moim gościem. Cześć Marcin.
2: Cześć.
1: A to jest subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia i będziemy przyglądać się temu, co wydarzyło się w Warszawie i na Mazowszu. I na pewno takim tematem, który nie schodzi z ust warszawiaków, no i nie tylko warszawiaków, bo w całym kraju ten temat obił się szerokim echem, to jest to, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym.
2: Sądzę, że tam ktoś czuł się za bardzo pewny siebie, aż w końcu ktoś połączył kropki, że tak powiem, i zauważył, że coś jest nie tak. No bo siłą rzeczy, raz, że przepracować tyle godzin, to jest niebezpieczne dla własnego zdrowia, już nie mówiąc o zdrowiu pacjentów. Dwa, jakby astronomiczne kwoty, które tam ta osoba zarobiła.
1: 28-letnia osoba, to należy podkreślić, bez specjalizacji lekarskiej. Która była kierownikiem SOR-u.
2: Tak, i jeszcze była radnym dzielnicy w międzyczasie, występowała w telewizji i tam mogło dojść do jakby niedopełnienia obowiązków zawodowych, no bo jeżeli w momencie, kiedy powinien być na dyżurze w szpitalu, robił inne rzeczy poza szpitalem, to znaczy, że mógł narazić zdrowie pacjentów i życie.
1: Tak, i tutaj o tym pisze chyba też portal Zero.pl, prawda? Że...
2: Tak, bo to portal Zero akurat ujawnił tę historię.
1: To mamy jedną stronę medalu, druga strona medalu jest taka, że stołeczny ratusz podjął już pewne kroki w stosunku i do tej osoby, ale też kontroluje bardzo wnikliwie teraz Szpital Południowy.
2: I nie tylko południowy aktualnie, i tylko wszystkie szpitale, w których są SOR-y.
1: Tak, ale mam wrażenie, że ta sytuacja pozwoli się przyjrzeć nie tylko szpitalom w Warszawie, ale myślę, że tak stanie się też w całej Polsce. Wczoraj bodajże czytałam, że podobna sytuacja miała miejsce, czy ma miejsce w Grójcu, w Szpitalu Grójeckim.
2: Zgadza się. Tak, no też o tym słyszałem na antenie telewizji publicznej. No cóż, no to jeżeli jest drugi przypadek, to może będą następne, więc trzeba to sprawdzić.
1: Nie wiem, czy byłeś bardzo zaskoczony tym, co pojawiło się w przestrzeni medialnej właśnie w związku z tym tematem i Szpitalem Południowym.
2: No wiesz, jakby na początek powiedzmy, no spoko, duża kwota, no ale dobra, no ale za co on to dostał, tak? I jak potem zaczęły wychodzić kolejne informacje, że opuszczał, nazwijmy to na chwilę, swoje miejsce pracy, mimo tego, że powinien być w pracy i robił inne rzeczy, no to zaczęło być coraz gorzej. Jeszcze potem pojawiła się informacja, nie wiem, czy już została zweryfikowana na 100%, bo to też jest istotne, że istniał w Szpitalu Południowym salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
1: Tak.
2: To jeżeli jest to prawda, to jest to bardzo oburzające.
1: Byłam na konferencji radnych Warszawy, ale nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili między innymi, że z takich usług korzystali również urzędnicy czy radni, warszawscy radni. Nie tylko politycy, nie tylko posłowie, ale również nasi tutaj lokalni urzędnicy.
2: No ja chciałbym tylko wiedzieć, kto konkretnie może tak, bo powiedzieć, że ktoś korzystał, to może każdy. Nawet my możemy powiedzieć, że ktoś korzystał i że to był ktoś konkretny, ale dopóki nie ma nazwisk, to nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to prawda, czy nieprawda.
1: I my tematowi będziemy się wnikliwie przyglądać, będziemy was informować o tym, jakie są postępy, jak wyglądają kontrole, no i na czym tak naprawdę finalnie się skończy.
2: No bo tam też NFZ wszedł, weszła prokuratura, no i mogą się pojawić kolejne zawiadomienia do prokuratury, na przykład o oszustwie ze strony lekarza, który powinien pracować, a nie pracował.
1: To z jednej strony, ale też właśnie wspomniałeś o Narodowym Funduszu Zdrowia. To chyba najbardziej oburza w tej całej sytuacji, że od kilku miesięcy, nawet dłużej, mówimy już o zapaści Funduszu Zdrowia, o tym, że szpitale są niedofinansowane, że szpitale się zamyka, a tutaj mamy przykład lekarza, który zarabia krocie.
2: I to z publicznych pieniędzy.
1: Dokładnie tak. Ale tak jak wspomniałam, do tematu będziemy jeszcze wracać. Tematy równie istotne na pewno z punktu widzenia warszawiaków to są remonty drogowe, remonty torowisk, czyli wakacje pełną parą. I to już się zaczęło między innymi w Alejach Niepodległości, ale przesuwamy się też nieco dalej, prawda?
2: Tak, jest już Aleja Niepodległości, są Aleje Jerozolimskie, których, uwaga, mogą nie skończyć do końca lipca, bo tam się okazało, że na moście Poniatowskiego od 2007 2007 roku było odwodnienie, które jak się okazało po ściągnięciu tej całej nawierzchni nie działało, więc trzeba je wymienić i tam zaprowadzić porządek, więc tramwaje warszawskie negocjują teraz z wykonawcą prac, dodatkowe prace do wykonania i nie wiadomo, czy uda się termin, prawdopodobnie nie uda się terminu lipcowo-sierpniowego dotrzymać, ale pozostałe prace w Alejach Jerozolimskich idą podobno zgodnie z planem, poza tym jednym momentem na Moście Poniatowskiego. Jeśli chodzi o kolejne remonty, no to 29 czerwca ma ruszyć remont na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Aleją Jana Pawła II, tramwajowy remont torów i tam najpierw będzie w relacji północno-zachodniej zamknięty ruch, później w południowo-wschodniej, no i będą utrudnienia i dla kierowców, i dla pasażerów tramwajów na pewno. Pierwszy etap potrwa, zdaje się, do sierpnia, a w sierpniu będzie drugi etap prac. Kolejne prace to będą prace Tarchominie w zasadzie, tak byśmy to nazwali, bo tramwaje linii 2 dojadą tylko do Nowodworów. Tam będzie, jak przed oddaniem trasy do Winnicy, rozjazd nakładkowy i tramwaje potem będą wracać do Młocin. 17 dojedzie tylko do Tarchomina Kościelnego. A czemu? Dlatego, że będzie pogwarancyjna naprawa torowiska między Nowodworami a Winnicą. I jeszcze będą mniejsze też inne remonty tramwajowe punktowo. Trzeba będzie naprawdę te wakacje znowu, bo w zeszłym roku też trzeba było, mocno śledzić informacje na stronie warszawskiego transportu publicznego, żeby wiedzieć, czym i gdzie pojechać, bo będzie wiele linii zawieszonych, wiele linii zastępczych, wiele linii będzie miało zmienione trasy. To będzie naprawdę rozmontowanie całego układu, który mamy nawet teraz.
1: I tutaj nie mamy się co obrażać na te remonty, bo te remonty kiedyś trzeba zrobić, a no niestety ten okres letni jest tym okresem najlepszym
2: no tak,
1: do remontowania.
2: Nie dość, że jest ciepło i to też jakby uwarunkowanie materiałów różnych budowlanych jakby są takie, że trzeba pewne prace robić, kiedy jest ciepło, a druga sprawa jest taka, że są wakacje, nie ma jakby podróży do szkół, nie ma podróży na uczelnie, bo studentów też w pewnym momencie już nie ma i studentów to nie ma nawet do października, więc to jest ten moment, kiedy teoretycznie ruch jest mniejszy.
1: A skoro powiedziałeś o utrudnieniach, to warto powiedzieć o tym również, co będzie działo się, no i będzie trochę trudno. Co będzie działo się teraz na przestrzeni tych dni, które teraz mamy, sobota, niedziela, i będzie trochę biegów, bo między innymi przed nami bieg kobiet, bieg wolności, będzie trochę przemarszów przez Warszawę.
2: I bieg Ursynowa będzie, więc w Alei Ken będą bardzo duże utrudnienia, jeśli by ktoś tam w sobotę chciał się poruszać, to lepiej metrem, naprawdę, zwłaszcza, że metro w sumie biegnie pod Aleją Komisji Edukacji Narodowej. No i będą też objazdy autobusów, bieg kobiet to w Łazienkach, prawda, więc w okolice
1: Dokładnie.
2: Łazienek, rozbrat Myśliwiecka, Aleje Ujazdowskie, kawałek jeszcze Traktu Królewskiego, tam może być ciężko. No a w Ursusie to parking przed Urzędem Dzielnicy i okoliczne ulice, tam też będą objazdy dla autobusów i oczywiście dla samochodów też, bo te miejsca będą wyłączone z ruchu.
1: Ale jeżeli mowa o Ursusie, to warto wspomnieć o tym, że przed nami, to w niedzielę, przez cały dzień niemal, będzie parada traktorów. No w końcu Ursus, no to jest taka marka dosyć znanych traktorów, no i będzie można te traktory podziwiać, a to wszystko ma związek z okrągłą rocznicą strajków, które miały między innymi właśnie w Ursusie, które obchodzimy teraz od już kilku miesięcy. 25 czerwca, 76 rok. Tych wydarzeń towarzyszących jest całkiem sporo i zachęcamy tym bardziej, żeby zaglądać i do dzielnicy Ursus, i do Domu Spotkań z Historią, które również w przygotowania tych wydarzeń się włączyło. Na koniec jeszcze smutne wieści płyną z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Nie tak dawno cieszyliśmy się z nowego wybiegu dla pingwinów, ale nie tylko, bo okazuje się, że tych wybiegów, remontowanych wybiegów, będzie jeszcze więcej. No ale smutna wieść napływa, tak jak wspomniałam, z warszawskiego ogrodu zoologicznego, bo zmarła Sabina, a Sabina była niedźwiedzicą.
2: Tak, ostatnią już niedźwiedzicą w Warszawie, ponieważ dwa niedźwiedzie trafiły do Czech, z tego co pamiętam, w momencie, kiedy zamykano wybieg dla niedźwiedzi przy Parku Praskim. No i została się tylko Sabina, bo była najstarsza, zresztą to żyła 40 lat, co dla zwierzęcia sporo, chociaż żółwie mają na ten temat inne zdanie, bo one żyją dużo dłużej. Sabina była niedźwiedzicą, która razem z dwoma innymi, które też już odeszły z tego świata, trafiła z Julinka, z takiej, nazwijmy to, szkoły cyrkowej, do warszawskiego zoo. No i sobie sporo tych lat tutaj w Warszawie żyła i była jedną z takich symbolicznych postaci, bohaterek warszawskiego zoo.
1: Doczytałeś może, czy zoo ma plany, żeby ściągnąć jakieś inne niedźwiedzie z innych ogrodów zoologicznych? No wiemy w końcu o tej współpracy między ogrodami.
2: Na razie chyba nie. Natomiast jeżeli powstałby taki wybieg z prawdziwego zdarzenia dla niedźwiedzi, to wtedy pewnie tak.
1: No, wszystko przed nami. No, mamy wybieg z prawdziwego zdarzenia dla pingwinów. Wiem, że też flamingi doczekają się swojego nowego domu. Odnowiona zostanie również małpiarnia, więc może również czas przyjdzie na wybieg dla niedźwiedzi.
2: Oby, bo niedźwiadki są fajne.
1: I tym nieco smutnym akcentem kończymy subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moim i waszym gościem był mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Dzięki, Marcin.
2: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Zmieniamy temat.
3: Znajdujemy się dzisiaj przy placu budowy szkoły numer 215 na Pradze Południe. Szkoły, która miała otworzyć swoje podwoje dla uczniów już 1 września. Teraz dowiadujemy się, że najprawdopodobniej tak się nie stanie.
4: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Maranda, jestem przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły 215. Jeszcze w kwietniu burmistrz zapewniał, że rozpoczęcie nauki w roku szkolnym 2026-2027 planowane jest w nowo otwartym budynku przy kwatery. Tuż przed Bożym Ciałem burmistrz powziął informację i tuż po Bożym Ciele przekazał ją rodzicom, że niestety budowa nie zostanie ukończona. Pretekstem do tej informacji były jakoby problemy ze stoenem, który nie wyrobi się z przyłączem. No jest w tym trochę prawdy, natomiast nie jest to prawda, która powstała w maju czy w czerwcu, ponieważ dzielnica rozmowy ze stoenem prowadziła od bardzo dawna i od 2025 roku w umowach z tym operatorem był wpisany termin zakończenia prac na sierpień 2026 roku, co biorąc pod uwagę 1,5-2 miesiące odbiorów w zasadzie nie dawało żadnych szans na otwarcie szkoły we wrześniu.
3: Wszystko wskazuje na to, że nauka od września będzie kontynuowana w trybie dotychczasowym, w trybie nazwijmy to remontowym. Gdyby mogli Państwo powiedzieć, jak ten tryb wygląda, dlaczego jest uciążliwy?
5: Sytuacja jest taka, że jeżeli nie nastąpi przeniesienie się z powrotem do jednego budynku, no to dalej dzieci będą w klasach mniejszych miały zajęcia na Mińskiej, a w klasach starszych na Kobielskiej, więc to są dwie lokalizacje, więc dalej będzie problem logistyczny, bo te budynki nie są w 100% dostosowane do dzieci, zwłaszcza, że w jednym z nich jest również nauczanie ludzi dorosłych.
3: Duży niepokój rozwój sytuacji budzi wśród rodziców, których dzieci dopiero naukę będą rozpoczynać.
6: Mama pierwszoklasistki przyszłej z klasy sportowej. My się czujemy szczególnie zmanipulowani i oszukani. Moja 6-latka, jak się dowiedziała, że dostała się do tej klasy, to po prostu się popłakała ze szczęścia. Normalnie jakby się dostała do Harvardu. Odetchnęliśmy, dziecko się dostało, pójdzie do wymarzonej szkoły, świetne warunki lokalowe, wszystko idzie zgodnie z planem i nagle teraz dosłownie kilka dni temu taka informacja.
3: Z zarzutami rodziców nie zgadza się zarząd dzielnicy. Urzędnicy przyznają, że w trakcie przygotowywania remontu wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną. O opóźnieniu w jej zapewnieniu mieli jednak dowiedzieć się dopiero w maju.
7: Andrzej Opala, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Okazało się, że kuchnia szkolna jest gazowo-elektryczna. Po kalkulacjach, rozmowach zdecydowano, że przejdziemy na całkowicie elektryczną kuchnię. Ale to spowodowało, że potrzebowaliśmy kolejne 100 kW mocy. Podpisaliśmy aneks, wszystko było w zgodzie. Mieliśmy 30 czerwca tego roku, czyli za 2 tygodnie dostać 350 kW, a później 450, czyli 100 jeszcze więcej. 19 maja dostaliśmy informację ze Stoen Operator o przesunięciu terminu dostawy stacji transformatorowej na koniec sierpnia lub wręcz początek września. W strasznej sytuacji się znaleźliśmy, bo wszystkie nasze zapewnienia i uzgodnienia, to wszystko wzięło w łeb. Strasznie sfrustrowani jesteśmy tą sytuacją, że trzeba było odwoływać zapewnienia i te nadzieje dawane rodzicom, szczególnie nadzieje dawane dzieciom, które 1 września miały w ogóle rozpocząć naukę. Jesteśmy w stałym kontakcie ze Stoenem, żeby przyspieszyć, co się da. Będą kary umowne. Wiem, że trwają negocjacje w tej chwili i nasz zespół prawny się nad tym pochyla.
1: Rodzice uczniów mówią o skierowaniu petycji do burmistrza, w której będą apelować o to, aby w szkole częściowo mogły odbywać się lekcje.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Teraz mamy dla Was zaproszenie na 8. Warszawską Olimpiadę Seniorów, skierowane w szczególności do osób po 60. roku życia. Olimpiada co prawda będzie dopiero we wrześniu, a dokładnie 19 września się rozpocznie, ale teraz zachęcamy do tego, żebyście się na nią zapisali. Zapisy trwają tylko do 22 czerwca, a więcej na temat samego wydarzenia, konkurencji, w jakich możecie wziąć udział, mówi dyrektorka Aktywnej Warszawy. Pełniąca obowiązki dyrektora Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa Katarzyna Łęgiewicz jest dzisiaj gościem radia. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: I będziemy mówić o 8. Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Zanim przejdziemy do tego, co czeka na nas, a właściwie na seniorów w tym roku, zapytam o początki tej olimpiady. Jak to się w ogóle wszystko zaczęło?
8: Zaczęło się... dobre pytanie. Powiem szczerze i uczciwie, nie byłam przy początkach Warszawskiej Olimpiady Seniorów, ale pamiętam, jak jeszcze jako burmistrzyni dzielnicy Ochota starałam się zebrać taką delegację dzielnicową na tę pierwszą olimpiadę. I to było wtedy bardzo trudne. Kilka osób zgłosiło się na nasze prośby. Mieliśmy wtedy kontakty w różnych środowiskach seniorskich, w klubach seniora i wtedy startowało, no nie pamiętam, nie wiem, czy było więcej niż 5 osób z Ochoty i każdy startował w takiej liczbie konkurencji, jak tylko mógł, żeby no, reprezentować te różne konkurencje i reprezentować dzielnice w olimpiadzie. Więc początki były przed COVID-em, początki były takie trudne, mozolne, każdy podchodził do Warszawskiej Olimpiady Seniorów z takim dystansem i niepewnością, bo seniorzy bali się, że nie podołają, że nie są dość wytrenowani, że mogą łatwo ulec kontuzji w związku z tym. Potem już było coraz lepiej i tak nam się napędza Warszawska Olimpiada Seniorów. Teraz już jako dyrektorka Aktywnej Warszawy jestem po tej drugiej stronie, czyli organizatora, który promuje zapisy i dzisiaj właśnie tutaj jestem z Państwem, żeby promować zapisy na Warszawską Olimpiadę Seniorów. Jeszcze do 22 czerwca możemy się zapisywać, więc gorąco Państwa zachęcam. Zawsze znajdziecie nasz kontakt na naszej stronie internetowej, ale warto też zajrzeć na stronę dzielnicy, znaleźć koordynatora dzielnicowego. On pomoże, jeżeli macie Państwo problem, nie czujecie się łatwo w komputerze, to koordynator pomoże, zapisze, potem będzie z Państwem w stałym kontakcie, żeby przypominać, informować o kolejnych dyscyplinach, o tym jak dojechać na Warszawską Olimpiadę Seniorów, więc naprawdę warto ten kontakt z dzielnicą mieć.
1: Powiedziała Pani, że początki były, no nazwijmy to, trudne i to potwierdziła mi również ostatnio w rozmowie Pani Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, że na początku ciężko było seniorów wyciągnąć z domu, że to było raptem nieco ponad chyba 100 osób wzięło udział w pierwszej olimpiadzie, Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Dzisiaj, zanim weszłyśmy na antenę, Pani powiedziała, że mamy rekord.
8: Mamy rekord, tak. Warszawska Olimpiada Seniorów rozwija się nam jak śnieżna kula w Tatrach, bo naprawdę pięknie, pięknie rośnie. W ubiegłym roku zapisało się 1530 osób, a w tym roku już mamy zapisanych 1606. Więc jest rekord i są jeszcze wolne miejsca, bo limit wynosi 2000 osób.
1: Czym tegoroczna edycja różni się od poprzednich? Mamy więcej konkurencji?
8: Mamy tyle samo konkurencji, co w ubiegłym roku. Jest ich 13 w różnych dyscyplinach. Startować można w lekkiej atletyce i tutaj mamy w ofercie biegi, pchnięcie kulą i skok w dal. Jest też pływanie, pływamy stylem dowolnym i klasycznym. Będzie także Nordic Walking i takie nietypowe dyscypliny, ale sportowe, czyli szachy, brycz, łucznictwo, strzelanie z broni pneumatycznej i taki zestaw rakietowy, czyli tenis i tenis stołowy oraz ergometry wieślarskie. Te wszystkie Zawody będą się odbywały w różnych lokalizacjach, na obiektach sportowych aktywnej Warszawy i dzielnicowych, ponieważ dzielnice są zaangażowane w organizację Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Otwarcie Warszawskiej Olimpiady Seniorów będzie na stadionie na Podskarbińskiej, na Pradze Południe, tutaj podobnie jak w ubiegłym roku. Natomiast finał w tym roku w Parku Sowińskiego w Wolskim Centrum Kultury i myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Warto przyjść nie tylko z przyjaciółmi, ale z rodziną. Będzie piknik, podobnie jak w ubiegłym roku, współorganizowany przez dzielnice, przez miejskie jednostki. Chcemy, żeby był jak najbardziej atrakcyjny.
1: I szczególnie zapraszamy, tutaj pani powiedziała o rodzinie, ale no my szczególnie też zapraszamy tutaj wnuków, żeby kibicowali swoim babciom i dziadkom.
8: Absolutnie. Kibicowanie rodzinne jest fantastyczne. W ubiegłym roku na stadionie na Podskarbińskiej były różne grupy kibiców. Pięknie to wyglądało, jak no widać było, że dorosłe dzieci ze swoimi dziećmi z transparentem kibicowali. Była taka fajna atmosfera. Warto jest wspierać swoich rodziców, swoich dziadków. To jest taki sposób na oddanie im też tej miłości, ciepła i opieki, troski, którą darzą nas na co dzień.
1: Wspomniała pani o koordynatorach dzielnic i o dzielnicach i z tego co pamiętam, tak rozmawiałyśmy też w ubiegłym roku, że właśnie dzielnice aktywnie się włączają, ale też dzielnice włączają się pod tym względem, że dają jakby taką przestrzeń seniorom, żeby oni mogli przygotować się do tych zawodów, do tych konkurencji, prawda?
8: Zarówno Aktywna Warszawa, jak i dzielnice, dzielnicowe ośrodki sportu, wydziały sportu prowadzą różnego rodzaju zajęcia i treningi dla seniorów. Warto jest uczestniczyć w tych zajęciach nie tylko po to, żeby przygotować się do zawodów, do występów w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów, ale po prostu czuć się lepiej i być w lepszej kondycji.
1: A z jakich zajęć możemy korzystać w ramach Aktywnej Warszawy?
8: Aktywna Warszawa prowadzi zajęcia senior aktywny w wodzie, senior na sali, to są różnego rodzaju ćwiczenia gimnastyczne. Mamy też zajęcia na siłowni i tak generalnie jesteśmy otwarci na propozycje naszych seniorów, gdy pojawiają się nowe pomysły, a mamy do tego przestrzeń, to staramy się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom. Organizujemy na przykład zajęcia taneczne, ale też spacery, Nordic Walking i nie tylko. Nawet takie spacery, które kończą się ogniskiem z kiełbaskami. Mhm. Jest taka okazja do spędzenia czasu w gronie już właściwie znajomych, do pobycia razem ze sobą, porozmawiania po prostu.
1: A państwo, tak jak obserwujecie, z roku na rok seniorzy coraz bardziej otwierają się na tą aktywność fizyczną? Jest coraz więcej osób, które uczestniczą w tych zajęciach?
8: Tak, rzeczywiście to zainteresowanie wzrasta. Dochodzimy do takiego etapu, że czasem naprawdę trudno jest nam sprostać oczekiwaniom, bo...
1: A to akurat dobrze.
8: to dobrze, oczywiście. Ale wiadomo, że są różne grupy, które potrzebują korzystać z naszych obiektów sportowych. I to są młodzi, którzy trenują w różnego rodzaju klubach, szkołach sportowych. Są to naprawdę bardzo profesjonalne treningi, tak jak pływacy trenują dwa razy dziennie. Są też różne kluby sportowe, które prowadzą zajęcia dla dzieci, dla młodzieży. Właśnie bardzo coraz bardziej rosnąca grupa aktywnych seniorów. I te zajęcia odbywają się no właściwie prawie w każdym naszym ośrodku pływackim. Zwiększamy liczbę zajęć, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać. I gdzieś tam się pojawia już taka trochę no, konieczność wyważania. Chcieliby seniorzy z jednej strony, żeby ich zajęcia były dłuższe, a z drugiej strony chcieliby, żeby było jak najwięcej grup. No a czas mamy ograniczony, więc staramy się wyważać, żeby pogodzić jedno z drugim. Naprawdę to zainteresowanie sportem w każdej kategorii wiekowej wśród warszawiaków rośnie.
1: I całe szczęście, że na mapie Warszawy no prawdopodobnie już niedługo pojawią się nowe obiekty, w tym pływackie i chyba właśnie tego typu problemy nie będą już problemami, że zabraknie miejsc na to, żeby te grupy sportowe gdzieś ulokować, prawda?
8: Aktywna Warszawa buduje na nowo pływalnię na Namysłowskiej, więc gdy się otworzy, będzie takim nowoczesnym, fajnym ośrodkiem pływackim. Buduje się pływalnia na Białołęce, będzie się budowała na Bemowie, więc myślę, że ta oferta wzrośnie, tylko no mówię, czy ona będzie wystarczająca? Zobaczymy. Myślę, że ten apetyt na sport, na zdrowie też stale rośnie wśród warszawiaków, więc staramy się za nim nadążyć, na ile to jest tylko możliwe.
1: Powróćmy do warszawskiej Olimpiady Seniorów. Powiedziałyśmy o tym, że do 22 czerwca mamy zapisy, powiedziałyśmy o limicie miejsc, ale powiedzmy jeszcze, kto dokładnie może wziąć udział w Olimpiadzie Seniorów.
8: W warszawskiej Olimpiadzie Seniorów mogą wziąć osoby, które ukończyły 60 lat, czyli te, które w 1966 roku się urodziły, bądź wcześniej. Drugim warunkiem jest to, że trzeba być mieszkańcem Warszawy. I nasi seniorzy startujący w warszawskiej olimpiadzie reprezentują swoją dzielnicę. Potem ta reprezentacja startuje w różnych konkurencjach. Jest ich w sumie 13, a startować może jedna osoba w trzech maksymalnie. I te osoby startujące zdobywają punkty, najlepsi zdobywają medale, a potem w klasyfikacji dzielnicowej zliczamy medale, przyznajemy za to odpowiednie punkty i wybieramy tę dzielnicę, która zdobyła najwięcej punktów. Więc jest oprócz zabawy i sportu, jest naprawdę też dużo emocji, dużo takiej atmosfery sportowej, zdrowej rywalizacji.
1: A jak myśli pani o warszawskiej Olimpiadzie Seniorów, to na przykład przychodzi pani na myśl konkretny senior? Ma pani wspomnienie z warszawską Olimpiadą Seniorów?
8: Mam wiele wspomnień z warszawską Olimpiadą Seniorów i zastanawiam się, czy tylko jeden. Na pewno bardzo zapadający w pamięć był pan Jan, który w ubiegłym roku skończył 100 lat i startował w warszawskiej Olimpiadzie Seniorów jako stulatek.
1: A w jakich konkurencjach?
8: W ucznictwie. Więc to był taki bardzo zapadający w pamięć uczestnik. Ale można też spotkać gwiazdy estrady, na przykład pani Urszula Dudziak, która gra w tenisa, też startuje w warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. W tym roku zaangażowała się też w promocję zapisów. Dziękujemy pani Ulu za wsparcie. Inna ciekawa osoba to taki pan Marek, który też gra w tenisa, ale znany jest z tower runningu, czyli z wbiegania po schodach. Jest niezwykłym człowiekiem, ma w sobie mnóstwo energii, potrafi pięknie, ciekawie opowiadać i jest taki bardzo, bardzo zachęcający. Ta jego postawa sprawia, że samemu chce się spróbować, nawet powiedz po schodach. Na pewno ci seniorzy, którzy startują w olimpiadzie, to są takie osoby, które wyróżniają się taką postawą sportową. I świadczy ta ich postawa o tym, że aktywność ruchowa jest bardzo ważna, że pomaga przedłużyć się taką sprawność fizyczną. Jeżeli można mieć lat 70, 80, a nawet 100 i znaleźć dla siebie odpowiednią kategorię i wystartować, to znaczy, że każdy może poszukać dla siebie takiego sportu, w którym może się realizować. Pamiętajmy, że to są nie tylko dyscypliny lekkoatletyczne, nie tylko takie ruchowe, ale też umysłowe i naprawdę gorąco polecam, także przez atmosferę, którą uczestnicy tworzą. Bardzo ważne jest to budowanie relacji. Widzimy z roku na rok, że powtarzają się takie składy podstawowe reprezentacji. One się rozszerzają, dzięki czemu mamy właśnie coraz więcej zapisów, ale to, że seniorzy spotykają się na olimpiadzie, ale spotykają się też na przygotowaniach, na treningach, na różnych wspólnych wydarzeniach, jeżdżą na olimpiadę taką ogólnopolską seniorów, też przedstawiciele z Warszawy.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Teraz mam dla Was niesamowitą historię. Historię, która wydarzyła się naprawdę i która moim zdaniem nadaje się na scenariusz gotowy, scenariusz na film fabularny z nutką sensacji i romantyzmu. Jest to historia wielopłaszczyznowa, wielowątkowa. Opowiada o Warszawie lat 20-30 ubiegłego wieku, o Warszawie wojennej. Opowiada o pewnej kobiecie, bo to o niej będziemy mówić. Ona jest główną bohaterką tego materiału, a mowa o Stanisławie Umińskiej, aktorce, niezwykle utalentowanej aktorce, która zachwyciła samego Leona Schillera. Mówi się, że ona jako jedna z nielicznych wiedziała, o co chodzi w teatrze Leona Schillera. I o nim również trochę powiemy. Powiemy trochę o warszawskich teatrach, o kondycji pomocy społecznej w tamtym czasie, o tak zwanych kobietach upadłych i o domach dla kobiet upadłych, o policji obyczajowej, bo taka również w tamtym czasie istniała. I tak, od tego wątku zaczniemy, bo warto opowiedzieć o tle historycznym tamtych czasów i warto zbliżyć się do tego okresu, kiedy dorastała nasza bohaterka. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a przed wami mój gość, mój pierwszy gość, Bartłomiej Włodkowski z Fundacji AWE.
9: Stanisława Umińska to przede wszystkim dla mnie postać, która przeżywa przemiany i tych przemian w życiu przeszła wbrew pozorom wiele. To osoba, która potrafi wyciągać wnioski i jest tak wrażliwa, tak emocjonalnie wrażliwa, że dostrzega różne niuanse, których pewnie by nikt z nas, zwykły człowiek, nie dostrzegł i bardzo się tym zmianom poddaje. Ma taki zmysł dostrzegania tego, co istotne. Na warszawskiej Pradze Stanisława Umińska znalazła się w 1937 roku, kiedy powierzono jej obowiązki przełożonej zakładu dla upadłych dziewcząt przystań przy Modlińskiej 257, to dzisiejsza warszawska Białęka i właśnie wyremontowana, oddana do użytku prześliczna, secesyjna kamienica z początku wieku, z 1900 roku, z takim falującym dachem, dwiema oficynami. Budynek wyjątkowy, zwłaszcza na praskim brzegu Wisły Warszawskiej, gdzie, jak wiemy, wszystko, co przedwojenne, jest cenne, ponieważ te tereny były mocno przetrzebione, chociażby przez przechodzący front w 1934 roku, we wrześniu, w październiku. Mówię o Białęce, mówię o dużej części Brudna. Tam bardzo mało zabytków, bardzo mało obiektów historycznych, ponieważ front to wszystko zniszczył, a Modlińska ocalała, ocalała cudem. Ten obiekt jeszcze wcześniej, bo w końcu lat 20. postanowiono przeznaczyć właśnie na taki zakład, który by resocjalizował nieletnie prostytutki. Tych dziewczyn wychodzących na ulicę wieczorami było mnóstwo, 25 tysięcy, tak się szacuje. Najczęściej to były biedne dziewczyny, które przyjeżdżały ze wsi do miasta w poszukiwaniu pracy. Nie mogły jej znaleźć, albo gdzieś tam się zaczepiały na jakąś służbę u państwa, po czym pan po pewnym czasie oczekiwał nieco innego zakresu usług niż ten, który był umówiony. Dziewczyny z hukiem odchodziły, no a potem okazywało się, że nie mają się z czego utrzymać, więc wychodziły na ulicę i nikt się nimi nie zajmował. To, co zrobiły władze w Warszawie, to była policja obyczajowa, która miała zapanować sanitarnie nad tym problemem, to znaczy policjant uzbrojony w taką damę do towarzystwa, z towarzystwa charytatywnego, chodzili wieczorami po bramach i wyłapywali prostytutki, sprawdzając, czy mają aktualne badanie. Jeżeli nie miała taka dziewczyna aktualnych badań, była kierowana do Szpitala Chorób Wenerycznych Świętego Łazarza przy ulicy Książęcej. No i tam, krótko mówiąc, była leczona, ale też nabywała jeszcze większych kontaktów w środowisku i jeszcze bardziej w tę profesję wchodziła. I tutaj pojawia się niezwykła osoba, Jadzia Jaroszewska. Jeszcze nie Benigna, ale Benigna stała się w latach 30. jedną z najbliższych współpracownic Jadzi Jaroszewskiej. Była jej prawą ręką i właściwie taką powiernicą i kontynuatorką jej misji. A ta Jadzia Jaroszewska od najmłodszych lat urodziła się w Piotrkowie, biegała po jakichś rynsztokach i szukała ludzi biednych. Wszyscy mówili o niej trochę tak przekornie, wariatka, w pozytywnym sensie oczywiście, bo całe swoje kieszonkowe wydawała na chleb i zanosiła różnym ludziom z marginesu. Opatrywała rany takim osobom. I kiedy dorosła, postanowiła robić to w sposób zawodowy, systemowy, więc wstąpiła do Zgromadzenia Zakonnego. Kiedy chciała te swoje idee takie bardzo ewangeliczne wcierać w życie wprost, czyli zaczęła sprowadzać dziewczyny ulicy, no to w zakonie jej podziękowano. Poszła do drugiego, historia się powtórzyła, poszła do trzeciego. Ona zresztą nie miała za złe tym zakonom, ja nie będę ich nazw wymieniał celowo, natomiast ona mówiła o tym, że tam nie było tego charyzmatu, nie było tego skierowania, które ona w sobie czuła i wtedy zatrudnia się właśnie w tym Szpitalu Świętego Łazarza jako taka pomoc. Ona nie dostawała pieniędzy, miała po prostu mieszkanko, miała wyżywienie i za to miała wspierać sanitariuszy i rzeczywiście zrobiła rewolucję w tym szpitalu Świętego Łazarza, bo ona te dziewczyny pokochała. Jak któraś wychodziła, to dostawała od Jadzi Jaroszewskiej pieniądze, żeby zrobić jakieś kursy, żeby rozpocząć nowe życie. I w ten sposób narodziło się nowe zgromadzenie zakonne, przez którym przez długi czas księża przestrzegali benedyktynek, samarytanek, ponieważ dołączyły inne dziewczyny do Jadzi Jaroszewskiej. Taki punkt zwrotny to jest 6 dzień stycznia 1926 roku. I właśnie to zgromadzenie otrzymało w końcu lat 20. za sprawą jednej z pierwszych kobiet radnych, radnej Kołaczkowskiej, ten obiekt przejęty przez miasto od Leona Hajdzionego za jego długi wojenne, celem urządzenia tam właśnie takiego zakładu, który by te młode dziewczyny wspierał. Co ciekawe, już ta próba została podjęta rok wcześniej, tam się pojawiły siostry pasterzanki, ale one sobie totalnie nie dawały rady z dziewczynami, więc radna Kołaczkowska, zobaczywszy, co robi ta Jadzia Jaroszewska, powierzyła jej to dzieło i rzeczywiście to był sukces. To znaczy Jadzia Jaroszewska i współsiostry podeszły do tego przedsięwzięcia zupełnie inaczej niż wówczas podchodzono. Nie zrobiły zakładu karnego pod tytułem zakład resocjalizacyjny, tylko zrobiły prawdziwy dom. Tam dziewczyny rzeczywiście czuły się bardzo naturalnie, bardzo swobodnie i miały szansę na błędy. To jest bardzo ważne, bo w takich zakładach w tamtych czasach raczej błędy nie były aprobowane, tylko bardzo mocno ci ludzie, którzy byli w takim zakładzie, byli poddawani takiej musztrze. Tutaj było inaczej. Któraś dziewczyna poczuła zew i na wiosnę wybywała z tego domu, uciekała, po czym wracała jesienią, czasem w ciąży, była przyjmowana, więc tam był zupełnie inny klimat, a jednocześnie oczywiście nauka, możliwość zdobycia wykształcenia, kursy rozmaite. I właśnie w tym domu, który zupełnie zmienia takie nasze postrzeganie pracy społecznej, był taką rewolucją, jeśli chodzi o pracę społeczną, nowatorstwem, jeśli chodzi o pracę społeczną w tamtych czasach, w 1937 roku zostaje jego szefową siostra Benigna, która wcześniej nazywała się Stanisławą Umińską.
1: I tutaj warto postawić przecinek, a właściwie wstawić się słowo wyjaśnienia, bo o ile padło o siostrze Benignie, to oczywiście mowa o naszej bohaterce, o Stanisławie Umińskiej, ale jak to się stało, że ona zakonnicą została, no to o tym już w kolejnej części materiału, o tym posłuchacie za moment, ale zacznijmy od początku, czyli od tego, jakim dzieckiem była Stanisława Umińska, jak do tego aktorstwa i do tej kariery aktorskiej doszło, jak ona się potoczyła i o co chodzi z wyjazdem do Paryża, o co chodzi z tą miłością, która doprowadza do szaleństwa i doprowadza nas do pewnych czynów, do pewnych dylematów, które są trudne życiowo, po ludzku i moralnie, ale o tym posłuchacie już za moment. Co takiego zadziało się w życiu Stanisławy Umińskiej, że dokonywała takich, a nie innych wyborów? Na czym polegała jej przemiana i dlaczego musiała rzucić aktorstwo?
9: Urodziła się jako dziecko w sześciosobowej rodzinie bardzo biednych ludzi. Jej ojciec był tragarzem na dworcu głównym. Dziewczyna, która tak po ludzku mówiąc, właściwie nie miała żadnych szans na żadną karierę. Natomiast od dziecka, to potwierdzają wszystkie wspomnienia i ona sama o tym pisze w swoich wspomnieniach, uwielbiała występować, uwielbiała recytować. Kontakt z poezją dawał jej niebywałe, niebywałe odczucia. Zresztą sama wspomina, że miała 6 latek i przy choince postawiono ją na krześle i ona cały wieczór wigilijny deklamowała i śpiewała i sama pisze, znajdowała w tym wielką radość. I oczywiście czasy były trudne, ona poszła do szkoły w 1909 roku jako 8-latka, ale musiała tę naukę przerwać ze względu na pierwszą wojnę światową. Wtedy pojawił się też w rodzinie kryzys, ojciec stracił pracę. Musiała pracować jako nastolatka, u kapelusznika zresztą, po czym w 1919 roku dostaje się na taką pensję, na taki wydział aktorsko-wokalny pani Hryniewickiej. To był taki kurs

0: ale tą dziewczyną, która grała zupełnie inaczej, która grała, jakbyśmy to powiedzieli, duchowo. Ona pokazywała zupełnie nowe wymiary teatru, że teatr to nie jest tylko miejsce, które bawi, ale które ma misję do spełnienia. Wtedy tak nie myślano jeszcze. Tę dziewczynę zatrudniają w Teatrze Polskim i tam się spotyka z wielkim Leonem Schillerem, chciałoby się powiedzieć, twórcą rewolucji w teatrze. Leon Schiller, który de facto tworzy teatr duchowy, niektórzy mówią ewangeliczny, to znaczy nie chodzi tu wyłącznie o przesłanie biblijne. Chodzi o to, że Schiller twierdzi, iż teatr ma wielką misję do spełnienia. Teatr ma zmieniać nasze postawy, ma zmieniać widzów. Nie tylko dawać im rozrywkę na krótki czas, nawet nie tylko katarzis, żeby mogli zrzucić swoje emocje, ale ten teatr ma inspirować do jakościowej zmiany życia, do dokonywania wyborów. To jest zupełnie nowa perspektywa. I Schiller właśnie w tym Teatrze Polskim, on sam to pisze w swoich wspomnieniach, że pamięta rozmowę z tą młodziutką aktorką, że tylko ona spośród całego zespołu teatralnego rozumiała tę jego ideę, rozumiała, czym jest teatr ducha. No i rzeczywiście zaczynała się wielka kariera aktorska Stasi Umińskiej, wielkie role, słynny Orcio, słynny Puk, to są rzeczy, o których Makuszyński, Lechoń, Pojrzeleński piszą w peanach, mówią, że to jest najlepsza aktorka młodego pokolenia, wieszczą jej karierę światową. I pewnie by tak było, bo kolejne sezony są niezwykle intensywne. Gra dużo, podejmuje bardzo różne wyzwania. Gra także w filmie, w Pani Twardowskiej.
1: Dla niej też pisze przecież w pewnym momencie Tuwim. Numer kabaretowy, byśmy dzisiaj rzekli, bo numer Mała Żigolet to jest właśnie specjalnie napisana piosenka dla Stasi Umińskiej, która też miała taki epizod w Teatrze Kwi Pro Quo, prawda, w tym momencie. Ale przede wszystkim Teatr Polski i Teatr Mały, który funkcjonuje przy Teatrze Polskim, to jest to miejsce, w którym Stasia się realizuje.
2: Przed mikrofonem Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
1: Wydaje się, że ludzie przychodzą na Umińską, ponieważ ona gra jednak trochę w innej manierze niż wówczas przyjęło się grać na scenie i że to jest jej wielka siła. Ona też reprezentuje taki inny typ fizyczny kobiety. To jest osoba, która się inaczej trochę ubiera, ma taką szczupłą sylwetkę, taką krótko ścięte włosy. To jest takie lansowanie też innego wizerunku. Stasia wyróżnia się zdecydowanie w tym czasie pod różnymi względami i kto wie, co by to było, gdyby nie miłość, prawda? Tutaj ta historia miłosna to jest coś, co bardzo do dzisiaj, to jest ten element jej życiorysu, który chwyta nas za serce i bardzo wielkie budzi emocje, bo to są rzeczy ponadczasowe. To jest taki wątek, takie postawienie człowieka w takich sytuacjach, których zawsze się zastanawiamy, jak byśmy się sami zachowali, prawda? Jakie byśmy podjęli decyzje, wybory. To jest też moment, w którym ludzie robią różne głupstwa, robią straszne rzeczy. Jeśli się jest zakochanym, to po prostu wszystko jest możliwe. I to jest też ten punkt zwrotny w życiu Stanisławy Umińskiej. Związek z Janem Żyznowskim, krytykiem, pisarzem, no w ogóle postacią, dużo starszym człowiekiem od niej, osobowościowo myślę, że całkowicie różnym. Obopólna fascynacja i bardzo szybko przerwana przez ciężką chorobę. Bardzo szybko ci ludzie zostali postawieni w obliczu tragedii, takiego dramatu życiowego, rzeczy nieodwracalnych. I ten wybór, który jakby został dokonany przez Stanisławę Umińską, to jest taki wybór moralny, do którego odnosimy się też często do dzisiaj. Co zrobić? Co jest właściwe w takiej sytuacji? Czy można? To jest cały czas pytanie, które zadaje sobie świat. Czy wolno? Czy można? I gdzie jest ta granica? Bo Stanisława Umińska strzela, zabija swojego narzeczonego, raczej nie męża, w sytuacji, kiedy on już nie ma szans i bardzo cierpi, chory na raka wątroby w Paryżu w lipcu 1924 roku.
2: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi i Bartłomiej Włodkowski z Fundacji AWE, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
2: Warszawianka, aktorka, następnie zakonnica, mowa o Stanisławie Umińskiej. To jest bohaterka mojego dzisiejszego programu. Bohaterka, która zrewolucjonizowała pomoc społeczną, która zainicjowała teatr resocjalizacyjny, ale również miała bardzo ciekawy życiorys.

0: bardzo ciekawą historię, na pewno historię miłosną, która doprowadziła do tego, że zastrzeliła swojego partnera, za co odpowiedziała przed paryskim sądem. Ale o jej życiorysie, ale również o tym, co działo się potem, opowiedzą moi goście, a są to Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi i Bartłomiej Włodkowiak z Fundacji AWE. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
1: Ta wielka miłość, która między nimi wybuchła, która rozpalała prasę, bo ta młodziutka aktorka, tak dobrze zapowiadająca się, na którą były reflektory wszystkich mediów zwrócone, rzeczywiście zakochuje się w starszym mężczyźnie, mężczyźnie z historią, mężczyźnie też takim, który ma swoją pozycję, bo też był plastykiem, przecież robił znakomite scenografie teatralne w tamtym czasie, więc był kimś, kto w środowisku był znany, no więc taki romans rozpalał wyobraźnię na różnych poziomach, tak jak teraz, ja się śmieję, że wszystkie pudelki przedwojenne o tym pisały i on rzeczywiście dowiaduje się, że ma chorobę nowotworową i w Warszawie, w Polsce w ogóle mówią mu, że nie ma żadnych szans, natomiast wskazują na te naświetlania radowe, które rozpoczęły się pod Paryżem. On jedzie do tej kliniki, ona kończy sezon, jedzie za nim, natomiast okazuje się, że te naświetlania nie dają żadnej nadziei. I on w pewnym momencie, leżąc i strasznie cierpiąc, on rzeczywiście wył z bólu i żadne leki uśmierzające ból, morfiny nie działały. Działały bardzo krótko. To się też we wspomnieniach Umińskiej przewija. I on w pewnym momencie, bo miał taki zwyczaj od czasów pierwszej wojny, że zawsze nosił ze sobą pistolet. To wynikało z jego doświadczeń wojennych i on w pewnym momencie na tym łożu boleści leżąc, wyciąga spod poduszki pistolet i wciska Stasi, krzycząc: pomóż mi, ulżyj mi, ulżyj mi. A ona wtedy stanowczo mówi: nie, absolutnie nie mogę ci odebrać życia. Tym bardziej, to trzeba też dodać, że ona go ubóstwiała. Ona sama o tym mówi wielokrotnie, że ona miała go za Boga. On był dla niej wszystkim. To była taka miłość na przepadłe. To była miłość, która się bardzo rzadko zdarza. I też to jest ten wątek, który rozpala. Ona weszła całą sobą w zakochanie w mężczyznę i była w stanie zrobić dla niego wszystko. I chociaż odmówiła, są jakieś przesłanki, które wskazują, że być może właśnie wtedy wzięli taki tajny, cichy ślub, chociaż nie ma na to żadnych dokumentów. Kiedy przyszła do niego powtórnie i zobaczyła, jak on śpi, jak ciężko oddycha, jak się męczy, to był taki moment, kiedy była sama z nim w tej sali. Na chwilę weszła jeszcze jedna z sióstr, pielęgniarek, która podała mu jakiś lek. Wyszła i ona w tym momencie zrozumiała, że wyrazem jej miłości do niego jest to, żeby mu w tym momencie pomóc. A jedyne, co jej przychodziło do głowy, to spełnić jego prośbę, zrobić to, co chciał. I wtedy podeszła, tak to bardzo plastycznie opisuje, podeszła do niego, zrobiła mu znak krzyża na czole, odwróciła głowę, sięgnęła po ten pistolet, który leżał obok, przyłożyła mu do skroni, strzeliła i wybiegła z krzykiem na korytarz, krzycząc: zabiłam męża. Te słowa są też taką poszlaką, która mówi o tym, że ten ślub być może nastąpi.
2: Z drugiej strony funkcjonuje też druga wersja tych wydarzeń. To znaczy ta, w której w pewnym momencie wypowiedź Stanisławy Umińskiej, której mówi, że on w zasadzie tylko raz mnie zapytał w Warszawie, czy to zrobię. Ja powiedziałam wtedy, że nie. Więc jakby tutaj te dwie wersje troszeczkę się nam mijają, ale myślę, że dramat, który towarzyszy tej sytuacji, jest taki, że my pewnie nigdy nie dowiemy się, na pewno nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę. Na pewno tutaj te emocje, to współczucie i dramat tej sytuacji był decydujący.
1: I tutaj zaczyna się ta największa przemiana w życiu Umińskiej, ponieważ ona chwilę po tym, jak sama pisze w tych wspomnieniach, zaczyna rozumieć, że nie powinna tego robić, że przekroczyła jakąś cienką granicę i dochodzi do takiej bardzo głębokiej przemiany duchowej. Ona tam spotyka też księdza, który jej bardzo pomaga, jak gdyby odbywa taki czas, nazwalibyśmy to rekolekcjami. Jednocześnie odbywa się proces w Paryżu, no bo zabiła człowieka. Co ciekawe, ten proces, który też rozpala całą Europę, bo informacje o nim...
2: Błyskawiczny proces, bo to wszystko działo się... Stanisława zastrzeliła Jana Rzeznowskiego 25 lipca 1924 roku, a proces, zakończenie procesu było już w lutym 25 roku. To z punktu widzenia współczesnej perspektywy to był proces błyskawiczny i jakby toczący się całkiem innym trybem, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
1: Nacisk opinii publicznej był bardzo duży, bo wszyscy oczekiwali rozstrzygnięcia tej sprawy. To był trochę taki plebiscyt, byśmy powiedzieli. To życie rozpalało publiczność i nad Sekwaną, i nad Wisłą, i w innych miejscach w Europie. Biegli orzekli, o to było kluczowe, mam wrażenie, kiedy przegląda się dokumenty związane z tym procesem, biegli orzekli, że ten człowiek był w takim stanie, że koniec jego życia nastąpiłby, nawet niektórzy mówili, w ciągu kilkunastu minut. W związku z tym to przesądziło o tym, że Stanisława została uniewinniona, wraca do Polski, ale jest już pod wpływem tej przemiany. Ona wtedy zaczyna rozumieć, i to jest ważny wątek duchowy tej postaci, że jej problemem było nawet nie to, że zastrzeliła Jana, chociaż potem przez całe życie o tym mówiła, że nie powinna tego zrobić, że nie powinna nawet tej minuty odbierać jego życia. W tej miłości poszła za daleko.
0: I teraz w końcu przenosimy się z Paryża do Warszawy. Tak jak słyszeliśmy, Stanisława Umińska zostaje uniewinniona. Co dalej? Chce kontynuować karierę aktorską, ale jak się okazuje, jest z tym mały problem, bo lokalna prasa nie daje jej spokoju.
1: Mam przesłanki na bazie tych jej wspomnień pisanych, które nie było publikowane, że ona chciała grać, bo we wszystkich biografiach się czyta, że ona wróciła już po tej przemianie, nie chciała grać, rzuciła teatr, zajęła się działalnością społeczną. To jest nieprawda. Ona chciała grać, podjęła próby, spotkała się z Schillerem, wznowiła próby, ale prasa warszawska zgotowała jej tak życzliwe, w cudzysłowie, przyjęcie, jak to u nas, w naszym polskim piekiełku bywa bardzo często, że ona, krótko mówiąc, nie mogła tych prób kontynuować, nie mogła wyjść na scenę. Wszyscy, którzy oferowali jej możliwość grania w spektaklach, wycofywali się, ponieważ bali się po prostu tego ostracyzmu, który mógłby spotkać instytucje, kolejne premiery i tak dalej. I wtedy natrafia na to nowe zgromadzenie, przed którym przestrzegali księża, benedyktynek, samarytanek, założone przez Jadzię Jaroszewską.
2: Takie paradoksalne, że szefową tego miejsca, szefową przystani, stała się w pewnym momencie osoba, miejsca dedykowanego tym, jak Bartek powiedział, upadłym kobietom, tak wtedy mówiono, też z tamtego punktu widzenia też w jakimś sensie upadła kobieta. Nie daj, że aktorka, też był, jest taki w tym okresie zawód na pograniczu przyzwoitości. To jeszcze osoba, która żyła bez ślubu z mężczyzną, prawda? I to jakby był taki publiczny związek. Osoba, która popełniła zbrodnię z punktu widzenia, niezależnie od tego, jak sąd to ocenił, z punktu widzenia jakby takiej publiczności, opinii publicznej, to był czyn, który nosił znamiona zbrodni, niezależnie od tego, czy osoba, która to popełniła, była uniewinniona, czy nie. Więc tak naprawdę to, że Stanisława Umińska staje się w pewnym momencie szefową takiego miejsca, nie jest przypadkowe. Myślę, że to też wynikało z pewnej świadomości, predyspozycji, jakby tego, że Stanisława Umińska jest w stanie podejść w sposób inny, znaleźć jakiś klucz do funkcjonowania przystani. To myślę, że też był argument dla Wincenty Jaroszewskiej, że w tym kierunku jakby te decyzje zapadły.
1: Stanisława Umińska po wstąpieniu do zakonu rzeczywiście bardzo szybko zostaje prawą ręką Jaroszewskiej. Jest taką osobą, w której widzi, o tym jeszcze pewnie Jola opowie, widzi Jaroszewska swoją kontynuatorkę. Zostaje szefową tego domu, domu wyjątkowego, bo to był dom, który z racji tego, że prowadzony w Henrykowie razem z miastem, był też pewną szansą dla zgromadzenia, żeby się wykazać, żeby pokazać, że ta metoda, ta myśl jest skuteczna. I kiedy tam przychodzi Jaroszewska, robi jeszcze większą rewolucję niż do tej pory przez prawie dekadę zrobiły samarytanki, bo ona chyba jeszcze bardziej, tak jak Jola powiedziała, czuje te dziewczyny. Pierwszą jej decyzją było, to mnie niezwykle ujmuje, że chociaż w kasie były pustki, tam wciąż były niedobory finansowe, miasto to dotowało w jakiś sposób, ale zawsze te dotacje były niewystarczające. Nawet siostry robiły jakieś robótki z dziewczynami, była Oknie Modlińskiej 257 taka wystawa, żeby ludzie kupowali i w ten sposób wspierali to przedsięwzięcie, ale po paru latach w prasie się ukazywały takie notacje, że siostry z tego zrezygnowały, bo w ogóle było to niedochodowe i już lepiej było uprawiać pole i mieć jakieś warzywa i sprzedawać płody, bo to dawało konkretny zysk. Ale pierwszą jej decyzją było to, że wszystkim dziewczynom z tego zakładu, a tam jednorazowo przebywało nawet 100-150 dziewczyn, a przez całą historię tego obiektu przeszło przez ten dom 1000 dziewczyn. Ja czytałem ich wspomnienia już po latach pisane, kiedy miały już swoje rodziny, kiedy wyszły na prostą. Ja się po prostu popłakałem, chociaż zwykle nie płaczę. Tymi listami się wzruszyłem, bo zobaczyłem, jak wiele ten dom dał tym dziewczynom. Więc pierwszą decyzją było to, że zabrała Stasia, siostra Benigna, te dziewczyny do najlepszego krawca w Warszawie i uszyła im nowe garsonki według najnowszych trendów. I to pokazuje dobitnie, że ona rozumiała potrzeby tych dziewcząt. Zabierała te dziewczyny nad Wisłę z patefonem, robiły tam sobie podwieczorki, czytały tam poezję. Zaczęła włączać do tego programu resocjalizacji Jaroszewskiej również kulturę. I to było niezwykle ważne, bo pokazywała tym dziewczynom zupełnie nowe obszary. Ponieważ miała kontakty w świecie artystycznym, zapraszała artystów, także za okupacji i oni, proszę sobie wyobrazić, okupacja, ciemna wojna, każdy się boi, a oni w ogrodzie za domem, ci artyści na rolę czytają Wesele tym dziewczynom. A dziewczyny się cieszą niebywale. Nie z tego, że czytają Wesele, tylko że będzie lemoniada, bo dzięki temu siostry robiły z okazji tych wizyt lemoniadę. Ale to pokazuje nowatorstwo podejścia takiego bardzo indywidualnego w pracy z tymi dziewczynami. Tam jest mnóstwo historii, które moglibyśmy przytaczać poszczególnych dziewcząt, które widziały rzeczywiście w Stanisławie Umińskiej swoją matkę i tak nawet o niej piszą. Jak były jakieś konflikty z siostrami wychowawczyniami, to zawsze się uciekały do niej i zawsze znajdowały zrozumienie.
0: I w tym momencie trafiamy na bardzo magiczny moment tej historii. Historii, w której pojawia się Leon Schiller i jego teatr resocjalizacyjny. Ale zanim do tego przejdziemy, to wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest bardzo ciemny, mroczny okres, moment w historii Polski, w historii świata. Mowa o II wojnie światowej. Zakonowi brakuje wszystkiego. Brakuje opału, brakuje pieniędzy na jedzenie, więc siostra Benigna naprawdę ma co robić dla podopiecznych, a ma ich pod sobą około 200 osób. Mimo to decyduje się na pewien ruch w stronę teatru.
1: I w środku tej ciemnej wojny wysyła liścik do Leona Schillera, który już był po Oświęcimiu, bo Leon Schiller trafił do Oświęcimia i został wykupiony przez znajomych, poprzez jedną kobietę, która przyjaźniła się z Niemcami, po prostu złożyli się, furę złota zanieśli i dzięki temu Leona Schillera zwolniono z więzienia. Pisze mu liścik, który dociera do niego w jednej z kawiarni warszawskich, z taką prośbą, żeby przysłał kogoś, jakiegoś aktora, reżysera, żeby z tymi dziewczynami zrobił teatr. I chodziło Benignie o taki teatr, ja bym to nazwał teraz resocjalizacyjny, żeby im dać trochę oddechu od tej wojny i też taki impuls do zobaczenia innego świata. A Schiller tak jest zaintrygowany tym, co mu pisze ta jego podopieczna, bo tak by trzeba było to nazwać, która zresztą rozumiała jego wizję, on to pamiętał, że przyjeżdża sam w końcu listopada wąskotorówką do tego Henrykowa i z tymi dziewczynami w ciągu 3 tygodni na Boże Narodzenie robi swoją pastorałkę. A ta pastorałka, to trzeba powiedzieć, to w latach 20. to był szok, to był przełom w historii polskiego teatru. To był pierwszy spektakl, który w zasadzie wyznacza zmianę myślenia o teatrze, bo tam się zatarła w tej pastorałce granica między aktorami a widzami. Wszyscy byli w jednym wielkim misterium. Aktorzy grali w środku, widzowie otaczali aktorów i czuli się jak gdyby częścią tego wszystkiego, co się działo. A sama pastorałka to był zebrany z różnych kantyczek taki zestaw dawnych, średniowiecznych tekstów opisujących Boże Narodzenie, czyli taka najbardziej polska tradycja. I dotyka też tych najdelikatniejszych strun, no bo Boże Narodzenie przecież każdy kocha. Pastorałka okazała się nie tylko korkiem milowym w rozwoju, przemianie, w rewolucji polskiego teatru, ale też była niezwykle żywiołowo odbierana przez publiczność do tego stopnia, że przez parę sezonów grano ją non-stop przez cały sezon, czyli można było pójść na pastorałkę w maju czy w kwietniu i to wielkie dzieło on postanawia wystawić z tymi upadłymi dziewczynami w tych skromnych warunkach tej niedużej kamienicy. No i jest sukces. Ludzie walą drzwiami i oknami. Oczywiście wszystko dzieje się w tajemnicy, bo takich rzeczy nie wolno robić. Ludzie walą drzwiami i oknami. Ja miałem jeszcze takie szczęście porozmawiać z ludźmi, dziś seniorami, wtedy dziećmi, którzy po prostu z rodzicami tam poszli na to i mówią, że to było dla nich w tym ciemnym czasie wojny, bo jak promyk słońca. To było autentyczne święto, to było coś, czym żyły przez kilka tygodni. To z kolei pokazuje, to kolejny wymiar siostry Benigny, Stanisławy Umińskiej, że ona nam uświadamia poprzez tę historię, jak ważna jest sztuka i kultura w naszym życiu. My sobie na co dzień tego nie uświadamiamy, ale w tych momentach skrajnych, newralgicznych, momentach ciemnych, to właśnie tam możemy znaleźć siłę, nadzieję, odwagę i po to robiła tak naprawdę Umińska. Schiller, widząc to, co się dzieje, zostaje tam. Zamieszkuje w jednej z oficyn, jest tam do końca wojny.
0: I to na razie wszystko, jeżeli chodzi o życiorys, o historię Stanisławy Umińskiej, warszawskiej aktorki, która przechodzi przemianę i która zostaje siostrą zakonną, siostrą Benigną, która zajmuje się tak zwanymi kobietami upadłymi. A o tym wszystkim miałam przyjemność rozmawiać z Bartłomiejem Włodkowiakiem z Fundacji AWE i z Jolantą Wiśniewską z Muzeum Warszawskiej Pragi. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Reklama.

Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.

0: Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar bryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślniej. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać, bez snów, sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
8: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Została ostatnia reklama.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka. Reklama.
1: Prezydent odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
3: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
4: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
3: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
1: Dalsze informacje. Premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, by możliwie szybko wyjaśnił aferę w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
5: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
1: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: To ma być najgorętszy dotąd weekend w tym roku. Prawie wszędzie powyżej 30 stopni, na zachodzie do 34, ale z zachodu płyną też burze i ulewy, podobnie jak wczoraj. Znowu pogoda będzie gwałtowna, możliwe są lokalne podtopienia i grad. Jutro też bardzo gorąca, a burze mogą już wędrować po całym kraju.

0: promocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
13: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny!
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
19: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Została ostatnia reklama.
15: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
16: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Reklama.

0: autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: A, ale mi gorąco, Barbara.
11: Mnie też, Marian.
10: To co, klima?
11: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
10: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
11: No przecież.
10: No.
12: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
14: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis, polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
15: Na godzinę 8 na wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzenia atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
14: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju, we wszystkich województwach z wyjątkiem podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
14: Niemal w całym kraju możliwe dziś burze, ale także upał. Powyżej 30 stopni niemal wszędzie, na zachodzie do nawet 34, ale z zachodu dziś będą nadchodzić fale burzowe i ulewne. Podobnie jak wczoraj, znowu pogoda będzie gwałtowna, możliwe będą lokalne podtopienia i grad. Jutro też gorący dzień i burze możliwe w całym kraju.

0: to promocja.
1: Telefon do przyjaciela, limeryki, najgorsze dowcipy świata i oni.
2: Świnki 3.
3: Zapraszam Państwa do słuchania setnego odcinka Świnki 3, jeszcze nie stuletnie, w Radiu Pogoda.
4: Zobaczycie, jak będzie wyglądał 200. odcinek Świnek.
5: To ja Państwu powiem, będzie beznadziejnie i słuchajcie nas koniecznie, bo wtedy będziecie mogli ocenić, kto miał rację.
1: Pijanowski, Szewczyk i Ziendarski. Już dziś od 14.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
1: Została ostatnia reklama.
16: Dwie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
17: do mojej idę.
18: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.

99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.
2: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: To dla kochanka.

0: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor, dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Została ostatnia reklama.
16: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Reklama.
17: Proszę Państwa, jest sobotni poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry. Co oznacza, że zaraz po najświeższych wiadomościach i po prognozie pogody zaczynamy koncert życzeń pełen dobrych wiadomości od Państwa, jak zawsze.
18: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami te dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załońskiemu. Warto zapolować się na bon turystyczny. System uruchomi taką możliwość za godzinę.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
18: Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina Dariusz Szacht.
19: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody z zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
18: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
20: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
18: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
21: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny na pobyt minimum 3 nocy.
18: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
22: Radio Pogoda.
15: Pogoda.
18: Upalnie dziś w całym kraju. Do 30 stopni, a na zachodzie do nawet 34. To będzie najgorętszy weekend tego roku, ale popołudnie gwałtowne w pogodzie z zachodu płyną burze i ulewy.
15: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
17: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski, koncert życzeń nasz sobotni. Przed nami dzisiaj mnóstwo, pełno wzruszeń, uśmiechów też. A to wszystko dzięki życzeniom, które mogą Państwo wysyłać i wysyłacie Państwo na mojego maila robert@radiopogoda.pl albo poprzez wypełnienie zgłoszeń na naszej stronie radiopogoda.pl albo nagrywając swoje życzenia na moją Basię. Moja Basia ma numer 22 444 4004. A ja chciałem przywitać się z Państwem piosenką Katarzyny Bowery, Gdy radości tyle.
15: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I zacznę dzisiaj od Grażynki, która przesłała do mnie takie życzenia. Panie Robercie, mam serdeczną prośbę o nadanie tych życzeń 20 czerwca. No to idealnie się składa. Są to życzenia urodzinowe dla Wojtka Gąsowskiego. Życzę mu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, najpiękniejszych chwil w życiu. Oczywiście dołączamy się do życzeń. Wojtusiu, wszystkiego dobrego. Nie wiem, czy jesteś w Polsce, czy we Włoszech. Nie mogę do ciebie zadzwonić, bo nie masz komórki. Wojtek nigdy nie miał komórki przez całe swoje życie. I dla ciebie, Wojtusiu, w takim razie. Dream a little dream of me na twoje urodziny.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: A teraz na sekretarkę się nagrało co? Posłuchajmy.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Mówi Ryszard, obchodzimy w czerwcu 50. rocznicę naszego ślubu. By też 11. rocznicę, tak się fajnie składa. Chciałem prosić o przekazanie mojej małżonce najlepszych życzeń. I dziękuję Ci, Basiu, za 50 lat szczęścia. I Wam też życzę następnych 50 lat szczęścia w Radiu Pogoda ze słuchaczami. Ryszard.
3: No, z takimi słuchaczami jak wy, to na pewno szybko dobijemy do 50. Rysio dla Basi. Ryśki to fajne chłopaki, się mówi. No, a przecież, a moja sekretarka, dlaczego ma na imię Basia? Bo Basie są cudowne. I dlatego wam tak się dobrze wiedzie. I niech wam się wiedzie. Aż po świata kres. Za chwilkę wracamy.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Marian, a ty komu kibicujesz?
11: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
10: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroën.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
17: Co

0: czego ci nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czego ci chcę od ciebie.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu pięknie pan Andrzej, czyli mąż, dla swojej żony, droga Krystyno. Z okazji 45. rocznicy ślubu życzę dalszej wytrwałości, uśmiechu codziennego, miłości do mnie i wspaniałych naszych synów. Jesteś niezastąpiona dla naszej rodzinki i jak w piosence, którą ci wysłałem, każdy dzień i każdy zakręt pokonamy razem do końca naszych dni. Kocham cię i wiedz, że jesteś miłością mojego życia. Po 45 latach małżeństwa. Widzicie? Można? Pan Andrzej dla pani Krysi. Italiano vero, ta da da, i to Cotugno teraz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz wiadomość z mojego maila od pani Janiny. Bardzo proszę, panie Robercie, złożyć życzenia dla pana Władysława. Jest fantastycznym i dobrym człowiekiem. Mimo skończonych 85 lat stara się żyć samodzielnie. Życzę mu dużo zdrowia i aby miał cały czas siły wchodzić na czwarte piętro, ojejku, po schodach, wnosząc 3 kg zakupów, czasem więcej. Nie, więcej nie wnosi, bo potwierdzi, że jest mu ciężko. Te życzenia są podwójne, ponieważ urodziny w maju miał, a teraz w czerwcu imieniny. Wszystkiego dobrego. Podpisała się pani Janina, czyli teściowa twojego synka, Ładziu. No, widzisz. Wspaniale, no rzeczywiście, no to nie wnoś więcej tam, po co? Chociaż współczuję tego czwartego piętra. Kiedyś mieszkałem też w blokach bez windy, to nie był najszczęśliwszy okres w naszym życiu.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: to promocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie w Nigach Rusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj od poniedziałku o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej.

0: wyście dam, wyście dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Wyście dam.
1: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

0: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Jest godzina 11. No i co? Zaraz po wiadomościach i po prognozie wracamy. Kolejne piękne Państwa życzenia.
9: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu. Będzie to widać na murawie.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
9: Agnieszka Trojanowska, BIS. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
10: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
9: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
11: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
9: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw, to alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
12: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
9: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To tysięczne spotkanie w historii Mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowane na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.

0: Pogoda.
1: Upalnie i burzowo. Dziś do 30 stopni niemal w całym kraju, ale na zachodzie jeszcze upalniej do 34. Z zachodu napływają burze i ulewy. Dziś pierwsze burze mogą pojawić się około godziny 14.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Drodzy Państwo, patrzę w kalendarz i widzę, że dzisiaj jest... No, jak dla kogo w Polsce, to mniej chyba można to robić. Międzynarodowy Dzień Surfingu. Chociaż w Gdańsku, tam w Zatoce Gdańskiej są takie obozy, tam specjalne są miasteczka przecież na Helu. To widziałem. Oraz Światowy Dzień Żonglerki. Umiem dwa jabłka podrzucać, ale trzech nigdy nie, zawsze mi jedno spada. Czyli to nie mój dzień. Wychodzi, że sobota na sportowo. Ciekawe, czy ktoś z was dzisiaj sobotę właśnie spędza aktywnie. A tymczasem piosenka o sąsiedzie śpiewa Irena Santur.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Jerzego teraz będziemy dzwonić.
2: Tak, słucham.
1: Panie Jurku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń, albo wiem, tutaj Bartek się podpisał. Bartek i Wiktoria, panie Jerzy.
2: To jest mój wnuk,
1: wiem.
2: Kochany Wiktoria również.
1: Tak, to jego żona, tak? Czy dziewczyna?
2: Nie, narzeczona.
1: Narzeczona
2: dziewczyna.
1: Jeszcze. Dziewczyna.
2: Tak.
1: A Bartek pisze, no z okazji pańskich urodzin, panie Jerzy, 82, gratuluję.
2: No za tydzień.
1: No, za tydzień. Jak zdrówko?
2: Odpukać.
1: Wszystko dobrze.
2: Kolana, jak to starszego pana, jak to mówią.
1: No muszą trochę boleć kolana.
2: Tak, ale ogólnie jak to się mówi, jakoś idzie. Tak.
1: Jakoś idzie. Jestem jego jedynym wnukiem, pisze Bartek. Więc tylko ja mogę sprawić taką niespodziankę. Będę bardzo wdzięczny, panie Robercie, jeśli pan zadzwoni. No właśnie to robię. Dziadku mój, gdy patrzę na ciebie, widzę w twoich oczach historię całego życia, pełną mądrości i doświadczenia. Twoja obecność jest dla mnie źródłem inspiracji i siły do pokonywania trudności, czerpania radości z codziennych chwil. I życzę ci, abyś nadal kontynuował swoją podróż przez życie, szczęśliwy, realizując swoje marzenia. Kocham cię, Bartek z Wiktorią.
2: Bardzo miłe słowa, bardzo dziękuję, jestem wzruszony naprawdę, nie wiem co powiedzieć, dziękuję. Panie Robercie, i też wielka przyjemność dla mnie, że pana słyszę na żywo, bo po prostu jednak w sumie oglądam pana jaka melodia, następnie w innych programach, no i radio Pogoda mam w samochodzie, w kuchni. Także po prostu jestem stale na bieżąco.
1: Bardzo dziękuję. Panie Jurku, no to dobrze, niech te kolanka pobolą troszkę, to nie przeszkadza.
2: Tak.
1: Wszystkiego dobrego życzę. Proszę
2: po
1: pozdrowić.
2: Tych na pewno będzie lepiej.
1: Tak jest. Bartka z Wiktorią proszę pozdrowić i Bartusia i Wiktorię. My pana też serdecznie pozdrawiamy.
2: Dziękuję również. Pozdrawiam pana, całą redakcję Radia Pogody i w sumie wszystkiego najlepszego również.
1: Właśnie.
2: Ode mnie.
1: Tak jest. Dziękujemy.
2: Dziękuję również. Do widzenia, pozdrawiam.
1: I piosenkę chciałem dołączyć, Świat bez miłości. Ode mnie do pisek nie ma sensu, a śpiewa Danuta Mizgalska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość od pani Kamili z mojego maila robert@radiopogoda.pl. Dzisiaj jest przyjęcie z okazji 35. rocznicy ślubu moich teściów. W tym szczególnym dniu chcielibyśmy im życzyć jeszcze więcej miłości razem. Ze zrozumieniem, bo to takie zgodne małżeństwo, panie Robercie, jest dowodem na to, że to te dwa uczucia są receptą na małżeński sukces. Czyli poczekaj, miłość i zrozumienie. A, no może tak. No jak działa, to działa. Podziwiamy was, drodzy rodzice, synowa Kamila, syn Maciek i wnuki. PS, teściowa z teściem szaleją w kuchni i w salonie. I zawsze jest włączone Radio Pogoda. Pozdrawiamy serdecznie państwa i cieszymy się z waszej rocznicy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
4: Ale cza cza señorita.
3: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją
8: historię. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
17: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
19: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
20: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
22: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: A, to tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
24: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Została ostatnia reklama.
1: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Halinki teraz zadzwonimy.
2: Halo.
1: Pani Halinko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzwonię z koncertu życzeń, bo przyszły takowe dla pani, bardzo piękne. Mogę przeczytać.
2: O Boże.
1: Dla najwspanialszej kobiety w kilku rolach, czyli dla mamy, dla babci, prababci nawet. Żyj nam 100 lat w zdrowiu i radości. Niech w twoim serduszku zawsze miłość gości. Dziękujemy ci za każdą radę, za każdy uścisk, przytulenie, za dobre słowo. Niech każdy dzień przynosi ci powody do radości, a otaczający świat mieni się tylko jasnymi barwami. Z całego serca ci dziękujemy i bardzo cię kochamy. Córka Agnieszka, wnuczki się podpisały, Martynka, Daniel, Mikołaj, Jezu, ile? Mateusz, Dorian i prawnuki, Jeremy i Oskar, Jeremy i Oskar. Dom pełen dzieci, Halinko.
2: No tak, ale te od prawnuczków to w Anglii.
1: A, no to rzadko bywają u ciebie, co?
2: No, młody tak, a młody jeszcze za małe.
1: No tak, ale ta piątka i tak wystarczy, jak przyjadą, to za dyma jest. W całej...
2: Nie, cały czas w domu mamy 6 osób.
1: To ty masz co
2: bo
1: robić.
2: Mamy jeszcze prababcie.
1: O mój, co? Wielopokoleniowa rodzina, jak pięknie.
2: 91 ma.
1: No brawo, brawo, proszę
2: tak,
1: pozdrowić.
2: Mieliśmy 90 w zeszłym roku.
1: A gdzie mieszkacie, Halinko?
2: W Solec Kujawski, Wiejska.
1: Życzę ci odpoczynku, Halinko. Wszystkiego dobrego ci życzymy.
2: No, dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy od Radia Pogoda. Pa, pa, miłego dnia.
2: Pa.
1: To bym sobie z Halinką pogadał. Całe życie byśmy sobie przegadali. Wszystko byśmy się o sobie dowiedzieli. Dla pani Halinki, po co babcię denerwować? Niech się babcia cieszy, śpiewa Wojtek Munarski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Witamy na parterku. Babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie.

0: fire,
1: the ring of... Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Teraz kolejna wiadomość z mojego maila. Dzień dobry, panie Robercie. Bardzo mi miło zwrócić się do pana z prośbą o przekazanie życzeń dla mojego męża Kamila z okazji 5. rocznicy ślubu, którą obchodziliśmy 12 czerwca. I pragnę z całego serca mu podziękować za to dotychczasową wspólną drogę, pełną miłości, niezapomnianych chwil. I dziękuję za wszystkie wspólne marzenia, za bezpieczeństwo, które daje naszej rodzince, i za to, że jest wspaniałym mężem, cudownym tatą. I życzę nam, abyśmy przez kolejne lata szli przez życie ręka w rękę, z tą samą miłością, wzajemnym szacunkiem i radością, a nasz syn zawsze miał w nas przykład prawdziwej miłości i codziennego ciepła. Żona Ania. Ładnie napisane. No i zobaczę, Żankę. Tego wam życzymy, żeby dobrze wam poszło i wasz syn za 20 lat będzie wam składał życzenia. A na łamach naszego radia, że już macie 20 lat pożycia, nie 5. Także w górę serca. Za chwilkę, proszę państwa, już będzie południe i wtedy się usłyszymy.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Autopromocja. Telefon.

0: kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Została ostatnia reklama.
17: Let's go!
18: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
7: Została ostatnia reklama.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Reklama.
9: Przed nami druga połowa koncertu. Życzeń, ale najpierw standardowo wiadomości i prognoza pogody.
10: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
12: W wysokości 300 zł na pobyt minimum 3 nocy.
10: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
13: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
10: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. 2 miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
14: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność? Naprawdę, no czy leci z nami pilot? No.
10: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.

0: Pogoda.
1: Upał już daje się nam dziś we znaki. W całym kraju maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30 stopni. A około godziny 14, początkowo na zachodzie, później w niemal całym kraju zaczną się burze.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, dzisiaj życzenia można śmiało wysyłać do... Właśnie nie powiedziałem, kto ma dzisiaj imieniny. Bożenka ma. Bogna, Jan, Tomasz, Rafał, Michał i Franciszek. Wystarczy wejść na radiopogoda.pl, napisać maila na robert@radiopogoda.pl albo zadzwonić, zostawić swoje życzenia na naszej sekretarce pod numerem 22 444 4004. Może być dla naszych dzisiejszych sonizantów, a może być też dla kogo sobie Państwo życzą. A teraz piosenka Andy Williamsa, Can't Take My Eyes Off You.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu pisze Piotr: kochana mamo, do pani Agnieszki, z okazji twoich urodzin życzymy ci wszystkiego, co najpiękniejsze i najlepsze. Spełnienia wszystkich swoich marzeń oraz celów, które sobie wyznaczyłaś. Jak najmniej zmartwień, jak najwięcej uśmiechu. Nigdy się nie zmieniaj. Dziękujemy za to, że jesteś. Twoi synowie, Piotruś i Tomek. O, jak ładnie. Mamusia się cieszy, pani Agnieszka. Czy to warto? Śpiewa Zdzisława Sośnicka. To przeróbka Bonnie Tyler, It's a Hard Day, tylko polska wersja.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten taniec, jakie licho przy...

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, Basia, co by nam powiesz?
2: Kłania się Mira. Zwracam się do Pana, Robercie, i proszę, aby w koncercie życzeń Radia Pogoda Antoni z poznańskiego Czerwonaka usłyszał imieninowe życzenia. Drogi solenizancie, 13 czerwca świętujesz imieniny. Wszelkiej pomyślności życzymy oraz czasu pełnego dobrych przeżyć i szczęścia. Tak niedawno przed Tobą były ważne zadania. Może zmarnowałeś okazję, aby tryskać radością. Antku, spojrzyj. Opadły mgły, budzi się nowy dzień. Będzie jeszcze radości wiele. Życzymy Ci niewzruszonego spokoju. Z nim łatwiej będzie podejmować ważne decyzje. Sił i mądrości w obliczu narastających wymogów wobec życia i doskonaleniu wiedzy. Krocz z odwagą ku szczytnym celom. Niech prowadzi się siła wyższa. Familia z Czerwonaku. Pozdrawiamy.
1: Jakże się cieszę, Pani Miro, że co pewien czas ktoś ma urodziny albo imieniny z pani bliskich albo z rodziny. Bardzo miło oczywiście jest słuchać. Pozdrawiamy serdecznie Pana Antoniego. Niech się wszystko spełni, tak jak Pani Mira Panu życzyła prosto z serca. Za chwilkę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
12: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: Travistofast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Krysi zadzwonimy teraz.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Krysiu.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń.
2: Tak.
1: Z okazji pani urodzin.
2: Ojej.
1: No, były?
2: Były.
1: Nie szkodzi, że były. Super. A jak było?
2: Fajnie.
1: Mimo, że siódemka z przodu, co? Skoczyła.
2: Tak jest.
1: No kiedyś tak musiała. Krysia, kiedyś
2: no, musiała. Musiała,
1: no, no właśnie. Poczekaj, kto tu się podpisał? Zaraz ci powiem. Najpierw przeczytam. Z okazji właśnie 70. urodzin. Najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, uśmiechu na każdy dzień. Niech twoje problemy i smutki nie przeszkadzają ci w tej pięknej codzienności, a wszystkie marzenia się spełniają. Samych radosnych chwil, cierpliwości i radości na dalsze lata. Jakieś smutki, problemy, Krysia?
2: Nie ma. No, trochę zdrowie szwankuje, ale to normalne.
1: No to przynajmniej wiemy, że żyjemy. Jak boli, to znaczy, że żyjemy. Tak. Podpisała się Basia i z Dawidem. To twoja córka z mężem?
2: Tak jest.
1: A widzisz. A masz jeszcze więcej dzieci, czy trzy Basie tylko?
2: No, mam jeszcze Agnieszkę.
1: Okej, dwie córeczki. No to one pewnie w porozumieniu pisały, no, na twoje urodzinki.
2: Tak jest. No,
1: gdzie mieszkacie, Krysiu?
2: W Oleśnicy.
1: A, Dolnośląskie. U was zawsze cieplej 2 stopnie niż u nas w Warszawie.
2: No, jest cieplej. No teraz jest taka duchota dzisiaj. No to,
1: tak, akurat tutaj tak samo. No.
2: To chyba w całej Polsce teraz.
1: No właśnie, to gorący, tak, upalne lato. Oby wreszcie się słoneczko więcej pokazało.
2: Tak.
1: Ojej, no to Krysieńko, wszystkiego dobrego od nas też przyjmij, od całego Radia Pogoda. Niech wam się darzy, niech ci się darzy, wszystko spełnia.
2: Dziękuję.
1: Bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy. I dla pani Krysi żółte kalendarze śpiewa Piotr Szczepanik.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość mam od pana Roberta, który do mnie napisał na maila robert@radiopogoda.pl. Drogi imienniku, serdecznie cię pozdrawiam i proszę o przekazanie życzeń na waszej wspaniałej antenie Radia Pogoda dla mojej cudownej żony Agnieszki, moja najdroższa żono. W dniu twoich urodzin pragnę podziękować ci za wszystkie wspólne chwile, stworzenie tak wspaniałego domu. Twoja obecność sprawia, że każdy dzień nabiera wyjątkowego blasku. Życzę ci morza miłości, niegasnącego uśmiechu, dobrego zdrowia, spełnienia wszystkich, nawet najskrytszych marzeń. Bardzo cię kocham, twój mąż Robert i synowie wasi Tomek i Piotrek się podpisali. Pięknie. Oby tak dalej. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte.

0: www.maltyn.pl.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.

serce waży każdą pracę.

0: chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupi jest wiekiem stara ziemia.
1: Radio Pogoda.

0: pan. Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran.
1: Miłość, gdy mija.
2: Autopromocja.
3: Telefon do przyjaciela, limeryki, najgorsze dowcipy świata i oni.
4: Świnki 3.
5: Zapraszam państwa do słuchania setnego odcinka Świnki 3, jeszcze nie stuletnie, w Radiu Pogoda.
6: Zobaczycie, jak będzie wyglądał 200. odcinek Świnek.
7: To ja państwu powiem, będzie beznadziejnie i słuchajcie nas koniecznie, bo wtedy będziecie mogli ocenić, kto miał rację.
3: Bijanowski, Szewczyk i Ziendarski. Już dziś od 14.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Ale mi gorąco, Barbara.
15: Mnie też, Marian.
14: To co, klima?
15: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
14: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
15: No przecież.
14: No.
16: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
17: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: Reklama.
18: Godzina 13, proszę państwa, czyli ostatnia godzina naszego sobotniego koncertu życzeń. Za chwilkę złożymy sobie kolejne, ale pierwsze w kolejności są dobre wiadomości. Mam nadzieję, że dobre i świetna prognoza pogody.
19: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
19: Agnieszka Trojanowska, BIS. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni Rosją agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabocka.
20: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem, zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego orderu zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
19: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11.15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.

0: Pogoda.
1: Popołudnie dziś z burzami. Instytut Meteorologii przestrzega przed nimi niemal cały kraj. Pogodnie jedynie na Podlasiu. A póki nie ma burzy, to jest upał. Ten dziś do 27, miejscami 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 34.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Ostatnia godzina, drodzy Państwo, i najwyższy czas. Jak ktoś jeszcze nie wysłał życzeń dla swoich bliskich, to bardzo proszę. Nie wiem, czy się dzisiaj zmieści, ale jutro albo może nawet za tydzień. Warto czekać. A ja czekam pod numerem 22 444 4004. Na mojego maila oczywiście też bardzo proszę piszcie robert@radiopogoda.pl. Lub mamy zgłoszenia, też taką formatkę na naszej stronie radiowej radiopogoda.pl po prostu. A teraz już czas na Sławę Przebylską. Jak dobrze z balladą wędrować, czy jakoś tak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Szymona zadzwonimy, do Szymona teraz.
2: Słucham.
1: Witam panie Szymonie, dzień dobry, Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń, albowiem twoja Katarzyna, twoja żona, przesłała ci takie miłe życzenie, które chciałem ci przeczytać. I to z okazji waszych 23 roku pożycia.
2: Okrągłe 23 rocznicy.
1: Tak, no to co, oczekuję, że za dwa lata będziecie mieli, będę czytał ci na 25 albo... Albo Kasi od ciebie. W każdym razie ona pisze tak: to dla mojego męża, panie Robercie, Szymona. Chciałem podziękować za wspólne życie przez 23 lata, za każdą radość i za każdy ten smutny moment też. I za to, że jesteś mimo wszystko, wbrew wszystkiemu, w dzisiejszą rocznicę ślubu. Życzę nam jeszcze wielu, wielu wspólnych lat z uśmiechem, trzymając się za ręce. Kasia.
2: Jestem zaskoczony.
1: No.
2: I bardzo mi przyjemnie, że moja małżonka mi to wysłała. Lata były lepsze, gorsze.
1: No jasne, ale, jak w każdym małżeństwie.
2: Ale myślę, że dzieci to wynagradzają. Myślę, że no, pociągniemy to do końca i jeden dzień dłużej.
1: Myślę, że tak. A gdzie tu, słuchaj, gdzie tu chodzić po świecie, szukać czegoś innego? Po co to już właściwie?
2: Ja nie szukałem daleko. Ja miałem od miejsca zamieszkania 160 metrów żonę.
1: A, widzisz.
2: Tam ją znalazłem. No, nie daleko.
1: Najczęściej tak jest, nie? Szukamy nie wiadomo gdzie, a mamy na tej samej ulicy.
2: Tak, właśnie. Bardzo blisko.
1: Gdzie mieszkacie, Szymek?
2: No, mieszkamy w Przeciesynie, to jest koło Brześć. Urokliwa miejscowość.
1: No to pięknie. Dobrze, żeście się znaleźli u całej Kasie i my was serdecznie pozdrawiamy, Szymonie.
2: Ja bardzo, bardzo dziękuję za życzenia i za telefon i bardzo was słuchamy. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dużo miłości i spokoju życzymy. Pa.
2: Dziękuję, pa.
1: Rocco Granata teraz, tak się barwnie nazywa artysta, który zaśpiewa utwór Marina.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu na odmadzie przyszło na mojego maila. Mąż wygrał mnie w konkursie, pisze Madzia. To już 30 lat wspólnej wędrówki przez życie. W tym roku minie 31 lat, odkąd prowadziłam konkurs Autoberek. Pracowałam wówczas w poczytnej gazecie i miałam raptem 20 lat. Każdego tygodnia parkowałam w innym, charakterystycznym miejscu w Warszawie czerwonym polonezem. Pamiętam tę zabawę, bo też słuchałem tego radia i ludzie jeździli i szukali tego samochodu. I właśnie wskazówki podawane na antenie radia zdradzały, gdzie czekam na uczestników, tak. I pierwsza osoba, która odnalazła auto, otrzymywała nagrody. 30 lat temu wygrał Piotr. Niespełna rok później, 15 czerwca, braliśmy ślub. Choć miałam niespełna 21 lat, mój wybór okazał się najważniejszą, najlepszą i najwłaściwszą decyzją mojego życia. Dzisiaj, kiedy większość wspólnej drogi za nami, za miłość do Ciebie dziękuję każdego dnia. Świat nie jest idealny, nie ma idealnych ludzi, ale we wzajemnej akceptacji i zrozumieniu warto trwać pomimo życiowych burz. Wspólnie wygraliśmy z perspektywy czasu, tak myślę. Wygraliśmy miłość. No jakie ładnie. To ładnie, Madziu. Dojrzała ta miłość. Od 30 lat, mając 21, to rzeczywiście była odwaga wtedy. Ale pamiętam ten konkurs. A fajnie, żeście się połączyli. No proszę. To jest świadectwo tego, że jednak radio łączy ludzi. Czasami na zawsze. I daje miłość. Oby jak najwięcej. Pozdrawiamy Magdalenę i Piotra, którzy wygrali się właściwie w loterii wzajemnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: to promocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj od poniedziałku o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
19: Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
20: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz dzwonię do pani Alicji.
2: Po sygnale zostaw wiadomość.
1: Pani Alicjo, zostawiam wiadomość. Robert Janowski, kłaniam się. Radio Pogoda i koncert życzeń. Masz życzenia od swoich synów z okazji urodzin. Niech w twoim życiu nigdy nie zabraknie muzyki, mamo, radości i energii do tańca. Niech każdy dzień przynosi ci powody do uśmiechu, a marzenia, nawet te najskrytsze, spełniają się w rytmie twoich ulubionych przebojów. Dziękujemy, że jesteś, za twoją dobroć, serdeczność i uśmiech, którym zarażasz innych. Bądź zdrowa, szczęśliwa i zawsze gotowa do kolejnej potańcówki. 100 lat. Twoi przyjaciele Mateusz i Kamil. Twoi przyjaciele, mu piszą twoi synowie. Pięknie. Pani Alicjo, to ja też pani składam najserdeczniejsze życzenia. Niech pani dużo tańczy. Taniec podnosi nas na duchu, dodaje młodości i serdecznie panią pozdrawiamy. A teraz, proszę państwa, to już na antenie, już nie w telefonie. Grupa i radość o poranku.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caluję twoją dłoń, madam, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madam, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, ja z twą

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dziękuję Państwu. Dzisiaj tyle. Bardzo miło było spędzić z Państwem tę sobotę. Jutro też oczywiście od 10 do 14. Życząc miłego popołudnia, żegnam się do jutra. Natomiast po 14 nasze sympatyczne Świnki 3, Wojtek Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski. To będzie setny odcinek, setne spotkanie na antenie. Więc polecam Państwu i do usłyszenia wkrótce.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterską.
2: Ale czacza seniorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: A, to tylko przy okazji.
10: W takim razie...

0: posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy?
7: W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Została ostatnia reklama.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Za chwilę będą wiadomości, a potem prognoza pogody i proszę Państwa, będziemy mieli coś wspaniałego. Setny odcinek spotkania z trzema świnkami.
15: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burze burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga jednak nad wodę. Mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
15: Agnieszka Trojanowska BIS. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
17: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
18: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
15: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w warmińsko-mazurskim, lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
19: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzyńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
15: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.

0: Pogoda.
1: Po południu upalne, ale i burzowe, gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w całym kraju oprócz Podlasia. Jutro więcej chmur, jedynie na Pomorzu Zachodnim utrzyma się słoneczna pogoda. Na jutro w prognozach opady deszczu i burze niemal dla całego kraju. W dalszym ciągu burzom towarzyszyć będzie grad.

0: sport, muzyka oraz gry to my.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
1: Witają.
3: Dzień
1: witają.
3: Dobry.
1: Zdajecie sobie sprawę, że
3: nie.
1: Po raz setny mówimy dzień dobry?
4: No właśnie, to jest nieprawdopodobne. 100 razy już byliśmy na antenie jako tak. Świnki 3. A i jak to państwo... z czym wam się kojarzy setka tak w ogóle?
1: Ja nie powiem, no znaczy wiesz, no wiesz, no z czym się może kojarzyć setka?
4: No z 250.
1: Albo no. Literatkami.
4: Tak.
3: Ale... setka, proszę państwa, to jest trudna do przekroczenia granica żywota ludzkiego.
4: O, to ja na ten temat coś mi się przypomniało, ale to...
3: Jak popatrzyłeś na mnie.
4: Blisko, Włodek. Zespół z Australii rozpocznie nasz dzisiejszy program. Zespół Easy Beats. Dokładnie 60 lat temu nagrali tą piosenkę Friday on my mind. Dziś wieczorem zabawię się na mieście. Wydam sporo kasy, stracę głowę. Myślę tylko o piątku.
1: A nie powiedział, jak się będzie rano czuł, tak?
3: Nie, bo rano będzie dopiero w poniedziałek. Monday,

0: muzyka oraz gry to my.
1: Krzysztof, obiecałeś jakąś opowieść o setce.
2: A właśnie, gdy moja mama miała setne urodziny, to niespodzianką rozpoczął się dzień, ponieważ przyszła delegacja z Urzędu Miasta Wilanów, pan burmistrz, jeszcze dwie panie urzędniczki, przynieśli mamie dyplom, przynieśli tort, gratulacje. Było bardzo miło, naprawdę. Super, że tak potrafią docenić takich starszych obywateli zamieszkałych w dzielnicy. I wtedy zapytał pan burmistrz mamę, a co by pani jeszcze chciała na prezent? I ona powiedziała, że chciałabym, żeby tutaj po tej ulicy Sytej, to żeby wolniej jeździły samochody. Słuchajcie, minęły 2 tygodnie, a już na ulicy pojawiły się takie hopki.
1: Leżący policjanci tak zwani, tak.
2: Którzy zdecydowanie wyhamowali ruch na ulicy.
1: To prawda, jak ja jadę do ciebie, to nawet sobie myślę, jaki to był fajny pomysł.
2: A to dzięki mamie stuletniej.
1: Super.
3: Krzysiu, zanim powiesz to z tym żalem, i ci, co najbardziej śmieszy, jak idę do Urzędu Skarbowego, coś tam przeskrobi i każą mi pisać. Czynny żal. Jest takie urzędowe sformułowanie.
1: No to jest chyba jakieś prawne nawet. No.
2: Ja widzę, że ty często chodzisz do tego urzędu.
3: Oj, proszę pana, ja lubię.
2: Wojciech Gąsowski, Tajfuny i tytuł.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Z uwagi na to,
2: tak,
1: że dzisiaj mamy setny program,
2: tak,
1: dopuściliśmy łaskawie słuchaczy do zadawania nam pytań.
2: Tak.
1: Prawda?
2: No dlaczego tak łaskawie? No to znasz trochę sympatyczniejszy dla słuchaczy.
1: Dobrze, nie łaskawie.
2: Nie. Tak? Da, łaskawie to nie ma te słowa.
1: Ale nie łaskawie.
2: Z radością dopuściliśmy.
1: No, z radością. I zaraz tutaj nasza ukochana Agata przeczyta te pytania i my na nie odpowiemy. Tak?
2: Oczywiście.
1: No.
3: Pytań było bardzo dużo. Postanowiłam wybrać dla was kilka. Jedno z nich brzmi, ja sparafrazuję, pozdrowienia dla pani Matyldy. Pytanie brzmi tak. Sport, muzyka oraz gry, tak określacie się w swojej audycji. Mamy sport, mamy muzykę, mamy gry. Kim jest oraz? Panowie, proszę.
2: Oraz to pani kierowniczka, która z nami czasami występuje.
4: Oraz, no to muzyka.
1: No nie, już była
2: nie, muzyka jest.
1: To jest
2: pytanie na inteligencję.
1: Dobre, tak, no. Właśnie trzeba się wykazać, nie? Moim zdaniem oraz to Maurycy, bo przecież ta piosenka powstała 40 lat temu. Jeszcze wtedy miałem psa.
4: Koker wspaniały.
2: Pamiętam.
1: I on mnie inspirował.
2: A ja swoje powiedziałem, pani kierowniczko, pani się teraz wypowiem może, jak się pani czuje jako oraz.
3: Ja nie oraz, nie, to pan Maurycy, tak?
2: Nie.
1: Jest Maurycy.
3: Mamy nadzieję, że słuchacze są usatysfakcjonowani. Kolejne pytanie już wkrótce.
5: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
6: Autopromocja.
7: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
14: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
17: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
20: Castorama.
21: Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się odmalować salon.
22: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
21: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
22: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
24: Została ostatnia reklama.
25: Gabinet masażu, słucham.
26: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
25: Cześć, a co się dzieje?
26: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
25: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
26: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
25: Kochana, sam go stosuję.
27: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Proszę Państwa, czas na wizytę inspektora Oko.
1: Inspektor Oko na tropie.
2: Od rana padał deszcz. Właściwie to lało jak z cebra. Inspektor Oko popatrzył przez okno. Podobały mu się spływające po szybie krople. Nie cieszył się długo tym widokiem, bo do biura wkroczył koks.
3: Panie inspektorze, niestety musimy jechać w miasto. Ktoś kogoś znowu zastrzeliwszy.
0: No cóż, jak mus, to mus.
2: Oko sięgnął po parasol i wyszli. Gdy dotarli do garażu, w którym oprócz samochodu był też niewątpliwie martwy mężczyzna, Oko ze zdumieniem stwierdził, że w garażu są trzej mundurowi policjanci.
0: A panowie co tu robią?
4: Wezwano nas, bo ktoś słyszał strzał. Jestem starszy, posterunkowy Kiszka, a oto koledzy posterunkowy Kołeczek i technik Kapuściński.
0: Od dawna tu jesteście?
4: No, chyba z godzinę.
0: I co?
4: Kapuściński zebrał odciski palców. Dużo ich. Kołeczek szukał broni, ale jeszcze jej nie znalazł. A ja poszedłem, robiłem odlewy śladów opon. Zawsze mogą się przydać.
3: Ma pan rację. Wszystko kiedyś może się przydać.
2: Koks pokiwał głową.
3: Prawda? Panie inspektorze, może morderca zabrał broń ze sobą?
2: Mruknął Koks.
0: Ale tego nie zabrał.
2: Inspektor wyjął z samochodowego schowka plastikowy woreczek z białym proszkiem.
4: No proszę, jakieś porachunki handlarzy narkotykami. Mamy przynajmniej motyw.
2: Kiszka obejrzał woreczek.
4: Chyba kokaina. No może heroina. W laboratorium będą wiedzieli.
3: Teraz trzeba tylko złapać mordercę.
2: Uśmiechnął się Koks.
3: A to najbardziej lubi pan inspektor.
0: A lubię i już go mam. Aresztuj, Koks, posterunkowego Kiszkę.
2: Dlaczego Oko kazał aresztować Kiszkę?
1: Inspektor Oko na tropie.
0: Odpowiedź na to bardzo trudne pytanie usłyszą Państwo pod koniec programu.
3: A teraz wykonawca, który kiedyś był wielką gwiazdą do tego stopnia, że Elvis Presley, wyobraźcie sobie, był jego supportem na koncercie.
0: Nie żartuj.
3: Tak. Wow. Pan

0: muzyka oraz gry to my.
1: Panowie, czas na kolejne pytanie od naszych słuchaczy, którzy zadali wam pytania z okazji setnej audycji. Mamy pytanie od pana Władysława. Którą ze 100 audycji zapamiętacie na kolejne 100 lat?
2: Ja postaram się z tego wybrnąć w sposób następujący. Z tych 100, które do tej pory były, łącznie z dzisiejszą, nie zapamiętam żadnej, bo będę pracował nad tym, żeby zapamiętać na przykład 115.
3: A ja zapamiętam optymista tą, którą będziemy robili, mając po 100 lat.
2: To słuchacze tego nie wytrzymają, jak my już teraz takie robimy dziwne rzeczy.
3: Słuchaczom też życzymy, żeby byli razem z nami i tej setki dożyli.
4: A ja mam prośbę do szefostwa, żeby puściło nam kiedyś pierwszą audycję i tym zapamiętam.
3: To ja do szefostwa jeszcze mam prośbę, żeby nam podwyższyła stawkę.
2: O stówkę, nie? To jest okazja.
4: O stówkę. Dobry pomysł.
0: Były sobie świnki trzy.
5: Świnki trzy
6: w Radiu Pogoda.
7: Radio Pogoda.
8: Autopromocja.
9: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
10: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
11: No oczywiście.
9: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
8: Autopromocja. Reklama.
12: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
15: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
19: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
20: Notino. Today is yours. Feel good.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszego.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Jest sobota. Za oknem świt. I Warszawa kaszle miarowo.

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, jednym z punktów naszego programu jest telefon do znanej, medialnej, cenionej osoby.
2: To jest bardzo ważny punkt.
1: Tak. Ty, który się w tej chwili odezwałeś, i ja,
2: tak.
1: My wiemy.
2: My wiemy.
1: Włodek nie wie. Ale zobaczymy, może odgadnie. No i słuchacze oczywiście też nie wiedzą. Proszę Państwa, dzwonimy.
3: Halo, halo.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Przypominam, że ja i Wojtek wiemy, z kim rozmawiamy, ale Włodek nie.
4: Dzień dobry.
1: I Włodek, jak się skupisz, to być może już po pierwszym pytaniu rozpoznasz, z kim rozmawiamy. Mm. Jesteś skupiony?
4: Ja? Czekam.
3: To ja się może przedstawię po
1: nie,
3: prostu.
1: Nie, tak. Broń Boże, absolutnie nie.
2: Czy ty masz coś wspólnego z artyzmem?
3: Ojej, to jest chyba za mocne słowo. Ja staram się i mam taką cudną możliwość, że czasami kamerową, że uda mi się być przed kamerą i bardzo to lubię i bardzo to doceniam.
2: Nie czyści się obiektywu jako operator przed
3: czasami
2: kamerą?
3: Czasami tak. Czasami tak, dlatego, że ja jestem w ogóle fanem tego, co się dzieje przed kamerą i za kamerą, a nawet to, co się dzieje w kamerze.
4: No dobra, jesteś częściej przed kamerą czy za kamerą?
3: Zdecydowanie przed.
1: To, żeby Włodkowi ułatwić i naszym słuchaczom, powiedz mi, ty nie lubisz Pałacu Kultury?
3: Nie, nie mam takiego spostrzeżenia. Ja czasami sobie myślę i zresztą troszkę tak, jakby ktoś czytał w moich myślach, że można by go jakoś fajnie pomalować, ale zostało to już wykonane za pomocą świateł przeróżnych.
1: I ale wiem, ale się... chciałeś zburzyć, miałeś taki pomysł.
3: No, chyba tylko w takich filmowych działaniach był taki moment. Zresztą nie tylko w moich jakichś takich doświadczeniach tego pałacu chcieli się pozbyć. Ja myślę, że chyba niepotrzebnie.
2: Włodek już załamany.
5: Już leży na podłodze, nie wie, co ma zrobić. Dziękujemy za rozmowę, ale bo już, myślę, że już...
1: Już tutaj... jesteś rozszyfrowany, tak, przez naszych słuchaczy. Na zakończenie programu, proszę
2: Przedstawi
1: Państwa,
2: się, nie?
1: Przedstawimy naszego gościa. Dziękujemy, że byłeś z nami.
6: Były sobie świnki trzy
0: w Radiu Pogoda.

0: oszczędni, weekend zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Doszliśmy do 15 godziny. Wiadomości za chwilkę, prognoza pogody i druga część naszego spotkania z Państwem. Świnki 3.
12: Podejrzany o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
14: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
12: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 000 zł. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 zł dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
15: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
12: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.

0: Pogoda.
1: Burze nadciągają nad południową Polskę. Jeden z frontów przechodzi właśnie w okolicach Jeleniej Góry. W większości kraju nadal dziś bardzo gorąco, na zachodzie nawet 34 stopnie, w wielu miejscach około 30. Jutro podobnie ciepło i wciąż burzowo.

0: Muzyka oraz gry to my.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Po raz kolejny.
1: Setna audycja dziś na antenie. Świnki 3 po raz setny z Państwem. Zaczynamy tą godzinę od zespołu bardzo znanego. W latach 70. zaczęli, ale grają do dzisiaj. Choć niekoniecznie ze sobą. A więc tak, jest to letni wieczór na Polach Elizejskich. Sekretne spotkanie, które planowali przez wiele dni, on i ona. Niestety nie spotkają się. Słowa były muzyką tylko.
2: To zabrzmiało jak zagadka kryminalna.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
3: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Zbliżyliśmy się do momentu, kiedy państwa poetyckie umiejętności będą przedstawiane. Limeryki. Przypomnę, że pierwsze dwie linijki brzmiały tak. W Krakowie pewna pani Monika miała konika, co bardzo brykał. Krzysztof wybrał jednego limeryka, Włodek wybrał jednego limeryka. Okazało się, że to jest ta sama autorka, pani, jak się nazywa to pani?
2: Pani Jutrzenka.
1: Pani Jutrzenka. Pani Jutrzenka jest bardzo pracowita.
3: Jutrzenka limerykowa.
2: Tak. Ale ty zapowiadałeś, zapowiadając początek limeryka, użyłeś słowa pani, a tam nie ma pani.
1: No dobrze, no to nie ma pani, to nie ma, no to czytaj.
2: W Krakowie pewna Monika miała konika, co bardzo brykał. Lecz to nie był konik lajkonik, tylko mały kucyk ponik. Był mały, ale szybko pomykał.
1: Bardzo świetny limeryk.
3: Pani no. Jutrzenka z Opola, ha?
1: No,
3: to ale ja ona też napisała takiego limeryka. W Krakowie pewna Monika miała konika, co bardzo brykał. Najczęściej brykał na rynku głównym. Zawsze w tempie szalonym, wszak równym. Wśród dorożkarzy wybuchła panika. Pani Jutrzenka z Opola znów.
1: No, ja nie mam od pani Jutrzenki z Opola, tylko od pana Adama z Krakowa.
3: Aha.
1: W Krakowie pewna Monika miała konika, co bardzo brykał. By szybko go uspokoić, mielisą zaczęła go poić i stworzyła lajkonika. No i tyle.
3: Ładnie.
1: Teraz, Krzysiu, poczekaj, bo ja będę śpiewał. Wstęp robił.
3: Nie? Ja myślałem, że będziesz śpiewał.
1: Dwie pierwsze linijki tego limeryka są następujące. Z pomocą pani Agatki świnki trzy dobiły setki. Czyli to jest okolicznościowy limeryk. Państwo stworzą ten limeryk. W przyszłym programie go przeczytamy. Adres świnki trzy @radiopogoda.pl. No i teraz Krzysztof daje nagrodę pani Jutrzence dzisiaj.
2: Ja, no tak, piosenkę, a w ogóle również zaproszenie na zabawę. To będzie zabawa w naszym mieście. Zespół na to co?

A kochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść.

Gwiazdy z nieba kraść, pardon, trzeba być idiotą, pardon, trzeba z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja, pardon, czy da...

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Panowie, ja to sobie tak myślę, jak jest coś setnego, to to jest setne, nie? Ja nie jestem taki bardzo, jak wiecie, jubileuszowy i tak dalej. Myślę, 101 na przykład mi lepiej pasuje.
2: Albo 102.
1: Na 102, zabawa na 102.
3: Czerne 102. Tak.
1: A 101 to się czyta z jednej strony, w drugą stronę.
3: Też może
1: być. Bardzo palindronowa.
2: A co, bo tak ktoś z nas tutaj rzucił dzisiaj w programie, że życzy słuchaczom, to może nawet ja, żeby byli z nami dosłuchali nas mając 100 lat i my będziemy też nadawali mając po 100 lat. No. Ciekawe, jakimi głosami będziemy mówić.
3: Oj, naiwny. Jak młode dziecko w ogóle, pamiętacie tę piosenkę?
1: Jaką?
3: No oj, tak. Naiwny.
2: Aha, czyli to już w ogóle nic nie będziesz kojarzył w wieku 100 lat.
3: 100 lat.
1: Nie, jemu to niedużo brakuje. Ile? 2 lata?
3: No już półtora.
1: Półtora roku.
3: A tak, ale jeśli chodzi o mnie, to właściwie faktycznie przekroczyłem już.
1: Co?
3: No te 100 lat.
2: Wszelkie granice.
1: A umysłowo. To,
3: no, czyli
1: to,
3: widzisz właśnie.
1: No tak, słychać i czuć. Tak. No.
0: Świnki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
4: Autopromocja.
5: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
0: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
5: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy.
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
19: Została ostatnia reklama.
20: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Panowie, czy przygotowaliście kawał kawałów?
2: Tak jest. Ja mam dużo.
1: Dużo? Nie, no nie potrzeba dużo. Jeden wystarczy, ale taki, co z nóg zwala.
2: Dobra.
3: Najlepiej, jak już powiedzieliśmy wcześniej, krótki.
1: Krótki i głupi.
3: Tak.
1: To jest wtedy świetnie.
2: No to... To ja mam taki.
1: Dawaj.
2: Na porodówce, czy tam, gdzie rodzą się dzieci, pielęgniarka podchodzi do pewnego pana, który czeka. Mówi, gratuluję, ma pan syna. 3700. Mężczyzna wyjmuje portfel i mówi, jak na syna, to nawet niedrogo.
1: Okay. Oczywiście głupie, fajne. No,
3: króciutkie. Co zrobić? Skupcie się.
1: No.
3: Co zrobić, jeśli zamarzasz?
1: Nie mam pojęcia.
3: Zadzwonić na gorącą linię.
1: No to jest dobry pomysł. Tak, bardzo dobry. Nauczycie, ja to uwielbiam, wiecie, o Jasiu, nie?
2: No, Jasiu,
3: tak. Powinieneś mieć na imię Jaś. No może się jak będziemy nazywali.
1: Możesz mnie nazywać Jaś, mnie to nie przeszkadza. Nauczyciel pyta się Jasia, ja mówię, Jasiu, co takie dziwne to jest? Ty masz jedną skarpetkę zieloną, drugą czerwoną. Co to w ogóle jest? Jasiu mówi, wie pan, panie nauczycielu, mnie się też wydawało to dziwne, ale w domu mam taką samą parę.
3: No proszę.
2: Ty, o, to było o mnie, ja mam wszystkie nierówno.
1: A my, jak żeśmy to dyskutowali, kiedyś omawiali, ciągle w praniu giną skarpetki.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki Trzy w Radiu Pogoda.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Trzecie pytanie od słuchaczy, właściwie użytkowników internetu. Mamy tutaj panią Agnieszkę. Miasto nieznane. Nie grzebiemy tożsamości naszych słuchaczy. Pytanie brzmi tak. Jaki tytuł nosiłaby panów autobiografia? Zapraszam do głosu, Krzysztof.
2: Moja to chyba by nie miała żadnego tytułu.
3: No kto by nam powie, że bez tytułu?
2: Bez tytułu po prostu.
3: Tytuł bez tytułu.
1: Krzysztof Szewczyk bez tytułu.
3: Tak, kiwnął głową.
2: Krzysztof Szewczyk bez tytułu.
4: Ja myślę, bo mam złożony pomysł. Czyli tak, powinno być tak. Hodowla trzech tuczników, wybitnych uliczników, którzy wiedzą wszystko na temat telewizji i radia. Nie rymuje mi się końcówka, Wojtek.
3: Nie, w ogóle bym takiej książki nie kupił.
4: Jak to, chłopie? Dzisiaj tucznik to jest numer jeden.
1: Wojtku?
3: Bardzo proste. Wojciech Pijanowski. Prawda czy nieprawda? Taka biografia.
2: Albo Krzysztof Szewczyk, bo nie Krawczyk.
4: Włodzimierz Ziętarski, już nie ma nic do powiedzenia, ale bądźcie z nami.
5: Były sobie świnki trzy.
0: Świnki Trzy w Radiu Pogoda.
6: Autopromocja.
7: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
8: Cza-cza, señorita.
7: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
0: w Radiu Pogoda.
6: Autopromocja. Reklama.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją...
17: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: Maria!

39 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny od

0: gdy wyszedł, stłumiłam coś w sobie. Karpia miał w zębach, karp był na święto, ale trudno, niech stracę na zdrowie. Chwilę patrzył przed siebie w milczeniu, westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem, widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny od innych dziwny pan, inny od innych pan.
1: Trochę inny od innych dziwny pan, inny od innych pan.
2: Pani sama tak mieszka?
0: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
2: Ale nic więcej, dziwne miał ręce.
0: Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce.
2: Trochę inny od innych, dziwny pan.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Zadaliśmy kilka pytań, teraz będą odpowiedzi.
2: Proszę Państwa, setka to jest też taka liczba, która ma swój koniec i my musimy zaraz skończyć nasz program setny, ale przedtem jeszcze rozwiązanie kilku tematów, które w programie dzisiaj pojawiły.
1: Na przykład, kto do nas... Nie, to my dzwoniliśmy. Do kogo?
3: Paweł Wilczak, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
2: Paweł, dziękujemy bardzo, że byłeś z nami. Tam rozmawialiśmy również o tym, że to było nawiązanie do filmu, w którym ty zagrałeś główną rolę, czyli Pantę. Świetny film. Uważam, że w ogóle ty swoją postacią i kunsztem zrobiłeś ten film. Dziękujemy.
1: Teraz moja kolej wytłumaczyć, dlaczego Oko aresztował Kiszkę. On się Kiszka nazywał, tak?
2: Tak.
1: Pan posterunkowy, właściwie starszy posterunkowy, zeznał, czy powiedział, że brał odciski opon, żeby na przyszłość mieć dowody. No nie da się zdjąć odcisków opon w momencie, kiedy leje deszcz równo. Leje prawie tak jak z cebra. W związku z tym się nie udaje. I dlatego za to kłamstwo Oko postanowił aresztować milicjanta, policjanta. I jeszcze zadam Państwu, przypomnę w zasadzie ten nasz specjalny limeryk. Z pomocą pani Agatki Świnki 3 dobiły setki. To taki trochę się nie rymuje za bardzo, ale za to jest jubileuszowy.
2: To nagranie z roku 67 zespół Chicago. Piosenka nosi tytuł 25 or 6 to 4.
1: A czyli... oni tam wyliczają te 25...
2: No, w tak śpiewają. Ale to jest taka piosenka dla tych, którzy cierpią na bezsenność.
1: To dla ciebie.
2: No trochę też, niestety. Siedzi sobie facet i właśnie patrzy, tu jest godzina za 25 czy 26, czwarta i powinien spać, ale niestety nie może, czeka na nadejście dnia.
1: Do usłyszenia.
4: I zobaczenia.
2: Za tydzień.
0: Były sobie Świnki 3, Świnki 3, Świnki 3.
5: Świnki 3 w Radiu Pogoda.

0: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na czele ataku Pepsi Zero, Mirinda i 7-Up 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Pod bramką bułka hamburger Pano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
12: Reklama.
13: Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
15: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
13: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów. Powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona. Personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na Mundialu i to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.
16: Radio Pogoda.
14: Pogoda.
13: Dziś w całej Polsce upalnie od 25 stopni na wybrzeżu do 30 w centrum i nawet 34 stopni na południowym zachodzie. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem, ale też przed burzami. Dziś jeszcze zagrzmieć może na zachodzie i południu, ale ostrzeżenia obowiązują wszędzie oprócz Podlasia.

0: autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie w Gnikach Chrusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj od poniedziałku o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Kolejny dzień z Mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda TeleExpress. TeleExpress, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
12: Dwutygodnik sukcesy i porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
13: Została ostatnia reklama. Co dzień.

0: pełne sny.
1: Klipsy, ach, gdybym miała klipsy, cóż dałabym na klipsy.
2: Autopromocja.
3: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
4: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
3: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Została ostatnia reklama.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Reklama.
12: Tragedia nad Bałtykiem. W powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego. A na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załęskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
13: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
12: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego, później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolne od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
14: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
12: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
14: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka. A osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
12: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy. Radio
0: Pogoda. Pogoda.
12: W nocy burze w zachodniej połowie kraju i miejscami na południu, lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. I znów ciepło, do 20 stopni na wybrzeżu oraz gorąco, od 27 do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 33 na Kujawach.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Została ostatnia reklama.
14: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: taniówki! 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Reklama.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18:40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
13: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
15: Skoda.
16: Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow, jaki błękitny.
18: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
18: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
17: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
1: Została ostatnia reklama.
19: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
3: w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Została ostatnia reklama.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
13: Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwa odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19:00, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty ten mecz o 22:00 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
14: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym Euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
13: To spotkanie o 22:00 w Toronto, a potem o 2:00 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To 6:00 rano polskiego czasu.
15: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
13: W nocy czekają nas burze w zachodniej połowie kraju, a także miejscami na południu. Lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze, lokalnie także z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu. Do 33 stopni na Kujawach, do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 20 na Wybrzeżu.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to, a jak prosto

osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każde dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
2: Co za dzień.
1: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Kolejny dzień z Mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Express Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Reklama.

0: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy.

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl. Aries Motor, dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
6: Pociągi wróciły na trasę z Krakowa do Tarnowa po wypadku. Order Orła Białego wraca z powrotem z Ukrainy do Polski. Upały w naszym kraju, ale też w całej Europie są liczne ostrzeżenia.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po południu wznowiony został ruch pociągów na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa, gdzie doszło dziś do wypadku z udziałem człowieka. Pasażerowie jednak nadal muszą liczyć się z utrudnieniami, ponieważ ruch wznowiono na jednym torze. Dla pasażerów pociągu Intercity relacji Szczecin-Kraków-Przemyśl zorganizowana została autobusowa komunikacja zastępcza. Wszyscy podróżni proszeni są o sprawdzenie aktualnych informacji na temat rozkładów jazdy na stronach przewoźnika i w portalu pasażera. Prezydent Ukrainy Władimir Zełański oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. To odpowiedź na wczorajsze oświadczenie polskiego prezydenta o odebraniu Zełańskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii ostrzegają przed upałami do końca weekendu praktycznie w całej Polsce. W 15 województwach jest też ostrzeżenie przed burzami i intensywnymi opadami deszczu, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
7: Burze dały się we znaki już poprzedniej nocy. Najwięcej zgłoszeń było w Wielkopolsce, bo ponad 500. Były również na Dolnym Śląsku czy w województwie zachodniopomorskim. Były to powalone drzewa, pozrywane dachy i panele fotowoltaiczne. Jedna osoba została ranna. Dziś wieczorem i w nocy znowu przewidywane są burze, szczególnie na zachodzie Polski, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
8: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
7: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przewodniczył odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele służb oraz wojewodowie.
6: Upały i burze zapowiadane są w naszym kraju także na jutro. A to nie jest najlepszy czas, by zwiedzać Francję. Najwyższy czerwony alert pogodowy obowiązywać będzie jutro w 35 departamentach Francji. Na zachodzie i w centrum kraju oczekuje się, że temperatury dojdą miejscami nawet do 40 stopni. Wyjątkowo gorąco ma być również w poniedziałek. Tego dnia może paść rekord średniej temperatury w całej Francji.
9: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
6: W nocy burze. W zachodniej połowie kraju i miejscami na południu Polski lokalnie będą to burze z gradem, a niedziela z przelotnymi opadami deszczu, burzami lokalnie także z gradem. Te głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. Ale znów będzie ciepło, miejscami upalnie do 20 stopni na wybrzeżu, do 32 na przeważającym obszarze kraju, do 33 na Kujawach.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona, Bóg tak chciał. Ja

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król i

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio
1: Pogoda. Raz, dwa, trzy. Dawno.

0: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na MediaExpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na MediaExpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Marian? Mm? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
8: Nodino. Today is yours. Feel good.
9: Reklama.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Poszukaj muszli na brzegu morza, w brunatnych algach, w zielonej wodzie. Nadejdzie chwila, gdy dojrzysz ją wreszcie.

bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawy trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

Wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
3: W czasie śniadania, wybornego i podanego z niesłychanym przepychem, Franz szukał oczyma wzroku Alberta, chcąc wyczytać, jakie wrażenie sprawiły na nim słowa gospodarza, a był pewien ich efektu. Ale czy to przez swoją zwykłą beztroskę Albert nie zwracał na niego uwagi? Czy też hrabia Monte Cristo zjednał go sobie, ustępując mu pod pewnymi względami w kwestii pojedynku? Czy też wreszcie dlatego, że to, co wydarzyło się wcześniej, o czym wiedział tylko Franz, spotęgowało na nim efekt teorii hrabiego? Dość, że Franz nie widział, by jego przyjaciel był w jakikolwiek sposób zbulwersowany tym, co usłyszał. Przeciwnie. Zajadał z ogromnym zapałem śniadanie, jako człowiek skazany od kilku miesięcy na kuchnię włoską, to jest jedną z najokropniejszych w świecie. Hrabia zaś kosztował jedynie poszczególne dania. Rzekłbyś, że siadając do stołu wypełniał jedynie powinność gospodarza i że czeka na ich odejście, aby zawołać dla siebie o jakieś szczególnie osobliwe potrawy. Pod koniec śniadania Franz wyjął zegarek. Cóż to, czyżby panowie się spieszyli? Spytał hrabia. Proszę nam darować, panie hrabio, odpowiedział Franz, ale mamy jeszcze mnóstwo spraw do załatwienia. A jakież to? Nie mamy jeszcze kostiumów, a kostium jest dziś nieodzowny. Proszę się tym nie przejmować. Jak mi się zdaje, wynajęto dla mnie na placu del Popolo pokój. Każę tam przynieść stroje, jakie panowie mi wskażecie i przebierzemy się na miejscu. Zaraz po egzekucji? Wykrzyknął Franz. Oczywiście, po egzekucji, w czasie jej trwania albo i przed, jak panowie będą chcieli. Mamy się przebierać naprzeciw szafotu? Szafot stanowi także część karnawału. Panie hrabio, zastanowiłem się, rzekł Franz, i stanowczo dziękuję panu za uprzejmość. Chętnie przejmę miejsce w pańskim powozie, miejsce w oknie Pałacu Rospolich, ale rezygnuję z miejsca w oknie na placu del Popolo. Ale uprzedzam, że stracisz pan bardzo ciekawy spektakl, rzekł hrabia. To mi pan hrabia opowie o tym później, ale jestem przekonany, że opowiadanie w pańskim wykonaniu wywrze na mnie tak głębokie wrażenie, jak widok egzekucji. Zresztą już kilka razy usiłowałem zmusić się do obejrzenia egzekucji, ale nigdy nie mogłem się na to zdecydować. A ty, Albercie? Widziałem egzekucję Castenia, odpowiedział wicehrabia, ale wtedy miał mocno w czubie, bo to był ostatni dzień gimnazjum i spędziliśmy noc w jakiejś knajpie. Ej, że to nie powód. Nie widziałeś pan tego w Paryżu, ale możesz pan przecież zobaczyć to za granicą. Podróżujemy dla nauki. Zmieniamy miejsca, aby oglądać to i owo. Wyobraź pan sobie, jak pan będzie wyglądał, gdy cię zapytają, jak się odbywa egzekucja w Rzymie, a ty będziesz musiał odpowiedzieć, nie wiem. A wreszcie mówi się przecież, że delikwent to nikczemny łotr. Nic poń, który prętem z kominka zatłukł poczciwego kanonika, co go wychowywał jak syna. Do diabła, kto zamierza zabić osobę duchowną, wybiera raczej szlachetniejszy rodzaj broni, zwłaszcza jeśli ów duchowny jest być może jego prawdziwym ojcem. Gdybyś pan pojechał do Hiszpanii, poszedłbyś na walkę byków, czyż nie? A więc wyobraź pan sobie, że zobaczymy tu właśnie taką walkę. Przypomnij pan sobie starożytnych Rzymian i cyrk, gdzie zabijano podczas widowisk po 300 lwów i ze 100 ludzi. Przypomnij pan sobie o tych 80 tysiącach widzów klaszczących w dłonie, o tych dostojnych matronach, co tam wprowadzały swe córki na wydaniu, o tych przecudnych westalkach z białymi rączkami, które czarownym gestem kciuka dawały do zrozumienia: ach, nie lenić się, skończcież nareszcie z tym człowiekiem, w którym jeszcze ciągle kołacze się życie. I co, pojedziesz, Albercie? Zapytał Franz. Tak, na honor, wahałem się jak i ty, ale mnie przekonał pan hrabia. No więc pojedziemy, skoro tak chcesz, — rzekł Franz, — ale chciałbym tam pojechać przez ulicę Del Corso, jeśli to możliwe. — Pieszo tak, ale powozem nie. — To pójdę piechotą. — Czy koniecznie musisz pan iść przez tę ulicę? — Tak, muszę tam coś obejrzeć. — A więc dobrze, pójdziemy przez tę ulicę, a powóz poślemy na plac Del Popolo, żeby na nas tam czekał. Jestem nawet rad, iż tamtędy przejdziemy. Będę się mógł przekonać, czy zostały spełnione moje rozkazy. — Panie hrabio — rzekł służący, otwierając drzwi — jakiś pokutnik chce z jaśnie panem mówić. — Wiem, o co idzie. Panowie, raczcie przejść do salonu. Znajdziecie tam na stoliku doskonałe hawańskie cygara, a ja za chwilę wrócę. Goście wstali i wyszli jednymi drzwiami, podczas gdy hrabia, przepraszając ich raz jeszcze, zniknął za drugimi. Albert, wielki amator cygar, który czuł się mocno pokrzywdzony faktem, że we Włoszech był pozbawiony takich cygar, jakie podawano w Café de Paris, podchodząc do stołu z radości aż wykrzyknął, widząc na nim oryginalne puros. — No i co myślisz o panu Monte Cristo? — odezwał się Franz. — Co myślę? — rzekł Albert, wyraźnie zdziwiony takim pytaniem. — Myślę, że to człowiek czarujący, który umie znakomicie podejmować gości, który wiele widział, mnóstwo wie, który rozważa wszystko do głębi. Należy jak Brutus do szkoły stoików, a poza tym, dodał wypuszczając z rozkoszą kłąb dymu, który uniósł się spiralą aż pod sufit, posiada doskonałe cygara. Takie było zdanie Alberta, a ponieważ Franz wiedział, że Albert szczyci się tym, że wyrabia sobie opinię o ludziach i rzeczach dopiero po głębokich refleksjach, nie próbował więc zmieniać jego wyobrażeń. Ale czy nie zauważyłeś jednej dziwnej rzeczy? Jakiej to? Że ci się przypatrywał z nadzwyczajną uwagą. Mnie? Tak, tobie. Albert zastanowił się. A, rzekł po chwili wzdychając, nic dziwnego. Nie byłem w Paryżu już od roku. Moje ubranie musi być naprawdę niemodne. Hrabia wziął mnie za parafianina. Wyprowadź go z błędu, mój kochany, błagam przy pierwszej sposobności, że tak nie jest. Franc uśmiechnął się. Po chwili wszedł hrabia. Oto jestem, moi panowie, gotów na wasze usługi. Wydałem już wszystkie rozkazy, powóz pojedzie swoją drogą na plac Del Popolo, my zaś pójdziemy, jak pan sobie zażyczył, przez ulicę Del Corso. Proszę sobie wziąć trochę tych cygar, panie de Morcerf. Z prawdziwą przyjemnością. Włoskie cygara są chyba jeszcze paskudniejsze niż nasze, monopolowe. Kiedy przyjedziesz pan do Paryża, odwdzięczę się za wszystko. O, nie odmówię. Zamierzam się kiedyś wybrać. A skoro pan zapraszasz, zastuka mi do pańskich drzwi. Ale chodźmy już, panowie. Nie mamy czasu do stracenia. Już w pół do pierwszej. Chodźmy. I wszyscy trzej wyszli. Stangret wysłuchał ostatnich rozkazów swego pana i odjechał ulicą Del Babuino. Trzej zaś piechurzy podążyli przez plac hiszpański na ulicę Fratina, która zaprowadziła ich prosto między pałac Fiano i pałac Rospolich. Franz wpatrywał się wyłącznie w okna tego ostatniego pałacu, nie zapomniał bowiem o znaku umówionym w Koloseum pomiędzy człowiekiem w pelerynie a transtewerczykiem. — A któreż to pańskie okna? — zapytał hrabiego tonem tak naturalnym, na jaki tylko mógł się zdobyć. — Trzy ostatnie — odpowiedział hrabia z obojętnością, która nie miała w sobie nic sztucznego, bo nie mógł się domyślać, dlaczego mu zadano takie pytanie. Wzrok Franca przeniósł się szybko na te trzy okna. Boczne wybite były żółtym adamaszkiem, środkowe zaś białym, na tle którego naszyto czerwony krzyż. A więc człowiek w pelerynie dotrzymał słowa danego transtewerczykowi i nie podlegało już wątpliwości, że owym człowiekiem był hrabia. W trzech oknach nie było jeszcze nikogo, a wokół czyniono przygotowania do widowiska. Ustawiano krzesła, wznoszono rusztowania, przystrajano okna. Maski i powozy mogły pojawić się na ulicach dopiero na dźwięk dzwonów, ale czuć było, że za oknami czai się już wiele masek, a za bramami stoi już wiele ekwipaży. Franz, Albert i hrabia szli dalej ulicą Del Corso. W miarę jak zbliżali się do placu Del Popolo, tłum gęstniał coraz bardziej. Ponad tym tłumem głów wznosił się obelisk z krzyżem na szczycie, wskazujący środek placu. Przed nim, tam gdzie zbiegała się perspektywa ulic Del Babuino, Del Corso i Diripetta, Widać było dwie najwyższe belki rusztowania, pomiędzy którymi błyszczał nóż w kształcie półksiężyca. Była to mandaja.
2: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
3: Na rogu ulicy natknęli się na intendenta hrabiego, który czekał tu na swojego pana. Okno wynajęte za tak szaleńczą cenę, że hrabia nie chciał jej zdradzić swoim gościom, było na drugim piętrze wielkiego pałacu, znajdującego się pomiędzy ulicą Babuino a Monte Pincio. Było to lokum składające się z gotowalni, przylegającej do pokoju sypialnego. Zamknąwszy drzwi od sypialni, lokator gotowalni mógł czuć się jak u siebie w domu. Na krzesłach leżały porozkładane kostiumy arlekinów z biało-niebieskiego atłasu. Ponieważ zostawiliście mi panowie wybór kostiumów, rzekł hrabia, poleciłem przygotować takie. Po pierwsze, są modne, po drugie, będą bardzo praktyczne przy konfetti, bo nie będzie na nich widać białego proszku. Franz niezbyt uważnie słuchał ostatnich słów hrabiego i zapewne nie docenił właściwie tego nowego dowodu życzliwości. Cała jego uwaga była już zwrócona na widowisko, jakie przedstawiał Plac del Popolo oraz na to straszliwe rusztowanie, które w tej chwili stanowiło główną jego ozdobę. Pierwszy to raz Franz widział gilotynę. Nazwijmy to gilotyną, albowiem rzymska mandaja jest właściwie zbudowana według tego samego wzorca, co i nasze narzędzia śmierci. Ostrze kształtu księżyca tnie tutaj stroną wypukłą i spada z mniejszej wysokości, to wszystko. Dwaj jacyś ludzie, siedząc na ruchomej desce, na której kładzie się skazańca, zajadali tymczasem śniadanie, które składało się, o ile Franz mógł dostrzec, z chleba i kiełbasy. Jeden z nich podniósł deskę, wydobył flaszkę wina, napił się i podał towarzyszowi. Ci dwaj ludzie byli pomocnikami kata. Na sam ten widok Franz uczuł, jak czoło zraszają mu krople potu. Skazańcy, przeniesieni w przeddzień z więzienia Carceri Nuove do kościółka Santa Maria del Popolo, spędzili tam noc całą, mając przy sobie każdy po dwóch księży, w okratowanej kaplicy przedpogrzebowej, przed którą przechadzali się strażnicy zmieniani co godzinę. Szpaler karabinierów ustawionych od drzwi kościoła aż po szafot tworzył przejście, szerokie na jakieś 10 stóp, a sam szafot otaczał kręgiem liczącym ze 100 kroków obwodu. Reszta placu była wybrukowana głowami ludzkimi. Wiele kobiet posadziło sobie dzieci na ramionach. Dzieci owe, górując dzięki temu nad tłumem, miały wprost wymarzone miejsca. Monte Pincio zdawała się jednym wielkim amfiteatrem z widzami zapełniającymi szczelnie stopnie. Krużganki dwóch kościołów na rogach ulic del Babuino i di Ripetta pękały od gapiów uprzywilejowanych, stopnie zaś zakryte były jakby falą pstrokatą i ruchliwą, którą bezustanny przypływ spychał w stronę bram kościelnych. Każdy występ muru, na którym mógłby się zmieścić człowiek, był zwieńczony żywym posągiem. Hrabia zatem mówił prawdę. Tym, co najciekawsze w życiu, jest widok czyjejś śmierci. A zamiast ciszy, którą zdawało się nakazywać tak uroczyste widowisko, plac wrzał od gwaru złożonego ze śmiechów, nawoływań i wesołych okrzyków. Było oczywiste, jak to już mówił hrabia, że egzekucja taka stanowiła dla ludu po prostu początek karnawału. Nagle wrzawa ustała, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Otwarły się drzwi kościoła. Najpierw ukazało się bractwo pokutników, odzianych w szare worki, z otworami tylko na oczy. Każdy trzymał w ręku płonącą świecę, na czele kroczył starszy bractwa. Za pokutnikami szedł człowiek wysokiego wzrostu. Był niemal całkiem nagi, miał na sobie tylko krótkie, płócienne pludry. Przy lewym boku wisiał mu w pochwie wielki nóż. Na prawym ramieniu dźwigał ciężką, żelazną maczugę. Był to kat. Stopy miał obute w sandały, przymocowane rzemykami do łydki powyżej kostki. Za katem postępował najpierw Pepino, a za nim Andrea, w takiej kolejności, w jakiej mieli być straceni. Obok każdego z nich szło dwóch kapłanów. Skazańcom nie zawiązano oczu. Pepino postępował krokiem dość pewnym, wiedząc zapewne, że ktoś zajął się jego ocaleniem. Andrea był za to podtrzymywany za ramiona przez księży. Od czasu do czasu skazańcy całowali krucyfiks, który podawał im spowiednik. Franz na sam ten widok poczuł, że uginają się pod nim nogi. Spojrzał na Alberta. Albert, blady jak własna koszula, machinalnym ruchem odrzucił cygaro od siebie, chociaż wypalił je zaledwie do połowy. Tylko hrabia stał nieporuszony. Co więcej, przez sinawą bladość jego lica zdawał się przebijać leciutki rumieniec. Rozdymał nozdrza, niby dziki zwierz, co zwietrzył krew, a z jego na wpół otwartych ust wyglądały zęby białe, drobne i ostre jak u szakala. A jednocześnie w jego twarzy czaił się łagodny uśmiech, jakiego Franz jeszcze nigdy u niego nie zauważył. Szczególnie zaś przepełnione dobrocią były jego czarne, aksamitne oczy. Dwaj skazańcy kroczyli ciągle ku rusztowaniu i w miarę jak się zbliżali, coraz łatwiej można było rozpoznać ich rysy. Pepino był ślicznym chłopcem, w wieku około 25 lat, w twarzy ogorzałej od słońca błyszczały śmiało oczy o dzikim wyrazie. Szedł z uniesioną wysoko głową, węsząc jakby, z której strony nadejdzie jego wybawca. Andrea był niski i tęgi. Jego pełna okrucieństwa twarz nie zdradzała dokładnie wieku. Mógł mieć około 30 lat. W więzieniu zapuścił brodę. Głowa zwieszała mu się na ramię, uginały się pod nim nogi. Jego ciało wydawało się automatem, poruszającym się wyłącznie machinalnie, w którym nic już nie zależało od jego woli. Zdawało mi się, zagadnął hrabiego Franz, że pan mówił o tylko jednej egzekucji. I powiedziałem panu prawdę, odrzekł zimno hrabia. A jednak widzę tu dwóch skazańców. Tak, ale jeden z nich idzie na śmierć, a drugi ma jeszcze przed sobą długie lata. Ale przecież nie ma czasu do stracenia, ułaskawienie powinno już nadejść. Patrz pan, rzekł hrabia. Istotnie, w chwili, gdy Pepino zbliżył się do Mandai, jakiś spóźniony pokutnik przedarł się przez szpaler żołnierzy, którzy nie próbowali go wcale zatrzymać i podał starszemu z bractwa papier złożony we czworo. Płomienny wzrok Pepina nie stracił żadnego szczegółu tej sceny. Przełożony bractwa rozłożył papier, przeczytał i wzniósł rękę. Błogosławiony niech będzie Pan nasz, chwała Jego świątobliwości, zawołał głośno i wyraźnie. Jeden ze skazańców otrzymał ułaskawienie. Ułaskawienie, zawołał lud, ułaskawienie! Na dźwięk tego słowa Andrea wstrząsnął się i podniósł głowę. Ułaskawienie? Zawołał. Dla kogo? Pepino stał nieporuszony, milcząc i ciężko dysząc. Uwolniono od kary Pepina, zwanego Rocca Priori, oznajmił starszy bractwa pokutników i podał pismo dowódcy karabinierów, który przeczytał je i zwrócił z powrotem. Łaska dla Pepina? Wrzasnął Andrea, wyrwany całkiem z odrętwienia. Czemuż dla niego, a nie dla mnie? Mieliśmy umrzeć obaj. Obiecano mi, że on zginie przede mną. Nie macie prawa zabijać tylko mnie. Nie chcę umierać sam. I rycząc, klnąc, wijąc się jak wariat, wyrwał się księżom, chcąc rozerwać więzy, które mu krępowały ręce. Kat dał znak swoim pomocnikom, którzy zeskoczyli razem z rusztowania i uchwycili skazańca. Co się dzieje? Zapytał Franz hrabiego. Nie zrozumiał tej sceny, ponieważ wszyscy mówili w dialekcie rzymskim. Co się dzieje? Nie pojmuje pan? Oto istota ludzka, mająca za chwilę umrzeć, która wścieka się, że jej bliźni nie umrze z nią razem, a gdyby tylko mogła, rozszarpałaby go raczej pazurami i kłami, niż dopuściłaby, żeby ów bliźni cieszył się życiem, które on sam ma stracić. O, ludzie, ludzie! Jaszczurcze plemię, jak powiada Karol Mor, zawołał hrabia, wznosząc ku tłumowi zaciśnięte pięści. Jakże was w tym dobrze widać, zawsze jesteście godni siebie. I rzeczywiście, Andrea i pomocnicy katatarzali się w tumanach kurzu. Skazany wrzeszczał bez przerwy. On musi umrzeć, chcę, żeby umarł. Nie macie prawa zabijać tylko mnie. Patrzcie, panowie, patrzcie. Mówił hrabia, ujmując młodych ludzi za ręce. Przyjrzyjcie się dokładnie, bo na mą duszę to rzecz nader ciekawa. Oto człowiek, który poddał się już swemu losowi, spokojnie szedł na szafot i miał umrzeć tchórzliwie, ale za to spokojnie i bez skargi. I wiecie, co mu dawało siłę, co go pocieszało? Dlaczego tak cierpliwie gotów był przyjąć kaźń? Dlatego, że ktoś inny bał się tak samo jak on. Dlatego, że ten inny miał umrzeć tak samo jak i on. Dlatego, że ten inny miał umrzeć przed nim. Spróbujcie zaprowadzić dwa barany albo dwa woły do rzeźni i dajcie jednemu do zrozumienia, że drugi nie umrze. Baran zabeczy wtedy z radości, wół zaryczy, ale człowiek, którego Bóg stworzył na swoje podobieństwo, człowiek, któremu Bóg pragnął zaszczepić miłość bliźniego jako pierwszy, jedyny i najświętszy obowiązek, człowiek, któremu Bóg dał mowę, aby wyrażał swe myśli, cóż powie ów człowiek, dowiedziawszy się, że jego towarzysz jest ocalony? Będzie złorzeczył. Chwała człowiekowi, arcydziełu natury, chwała Panu stworzenia. I hrabia roześmiał się, ale był to śmiech straszliwy, dowodzący, że musiał bardzo cierpieć, aby nauczyć się śmiać w ten sposób.
2: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
3: Bójka wciąż trwała, widok był okropny. Pachołkowie katowscy wciągali Andrea na rusztowanie, tłum był przeciwko niemu. 20 000 głosów wołał zgodnie: zabić go, zabić! Franc rzucił się w tył, ale hrabia chwycił go za ramię i przytrzymał przy oknie. Co pan robisz? Czuje pan litość dla tego człowieka? O, dobrześ sobie pan wybrał obiekt. Gdybyś usłyszał, że ktoś krzyczy wściekły pies, porwałbyś za strzelbę, wypadł na ulicę i wypaliłbyś prosto w łeb temu biednemu zwierzęciu, które cóż zresztą winne, że ukąszone przez innego psa oddaje, co wzięło. A pan lituje się nad człowiekiem, którego nikt nie ugryzł, a który jednak zabił swojego dobroczyńcę, a teraz, kiedy już zabijać nie może, bo ma związane ręce, chce za wszelką cenę zobaczyć, jak umiera jego towarzysz niedoli. O nie, nie, patrz, patrz. Zachęta ta była już właściwie zbyteczna. Franc stał, zafascynowany widokiem tej okropnej sceny. Pachołkowie kata wynieśli delikwenta siłą na szafot i mimo jego oporu, ukąszeń i krzyków, zmusili go, by ukląkł. Tymczasem kat stanął z boku i wzniósł maczugę. Na dany znak dwaj pachołkowie odsunęli się. Skazaniec spróbował się podnieść, ale nim zdążył to zrobić, na jego lewą skroń opadła maczuga. Rozległo się głuche i przytłumione uderzenie. Delikwent zwalił się na ziemię jak wół, twarzą w ziemię, odbił się od niej i opadł na plecy. Kat rzucił maczugę w kąt, dobył noża i jednym ruchem rozciął mu gardło, a wskoczywszy mu zaraz na brzuch, zaczął deptać go nogami. Za każdym stąpnięciem fontanna krwi buchała z szyi zbrodniarza. Tym razem Francowi było tego już za wiele. Rzucił się w tył i opadł na fotel na wpół omdlały. Albert z zamkniętymi oczami stał ciągle przy oknie, wczepiony kurczowo w zasłonę. Hrabia stał triumfujący jak upadły anioł. Gdy Franz przyszedł do siebie, ujrzał, jak Albert pije ze szklanki wodę, a jego bladość wskazywała, że mu to jest bardzo potrzebne. A hrabia przebierał się już tymczasem w kostium Arlekina. Franz zwrócił machinalnie oczy na plac, wszystko już zniknęło. I szafot, i kaci, i ofiary, pozostał tylko tłum, gwarny, ruchliwy, radosny. Słychać było, jak bije dzwon na Montecitorio, dzwon, który rozbrzmiewa tylko na śmierć papieża i na otwarcie Maszeraty. Co się stało? Spytał hrabiego. Nic. Nic zupełnie, jak pan widzisz, po prostu rozpoczął się karnawał. Ubierajmy się prędko. Prawda, odpowiedział Franz. Po tej okropnej scenie nie ma już nic oprócz śladu, jaki zostawia sen. Bo to, co pan widział, było rzeczywiście tylko snem. Koszmarnym snem. To, co ja widziałem, tak, a skazaniec? On też miał ten sen, tylko że on ciągle śpi, a pan się obudziłeś. Kto wie, który z was jest bardziej uprzywilejowany? Ale Pepino, zapytał Franz, cóż się z nim stało? Pepino to chłopiec rozsądny, pozbawiony zupełnie miłości własnej, wbrew zwyczajom ludzi, którzy się wściekają, gdy nikt nie zwraca na nich uwagi. Pepino, przeciwnie, był zachwycony, że cały plac przeniósł uwagę na jego towarzysza. Skorzystał z tego ogólnego roztargnienia, wśliznął się w tłum i zniknął, nie podziękowawszy nawet zacnym kapłanom, co mu towarzyszyli. Człowiek jest stanowczo zwierzęciem nader niewdzięcznym i nader samolubnym. Ale ubierajże się pan, proszę brać przykład z pana de Morcerfa. Istotnie Albert wciągał machinalnie taftowe szarawary na swoje czarne spodnie i lakierowane trzewiki. I co, Albercie? Spytał Franz. Masz teraz nastrój na szaleństwa? Odpowiedz mi tylko szczerze. Niezbyt, ale naprawdę jestem kontent, żem widział coś podobnego i rozumiem to, co pan hrabia powiedział, że gdy ktoś raz oswoi się z widowiskiem tego rodzaju, żadne inne nie wywrze na nim już równego wrażenia. Nie licząc tego, że tylko w takich chwilach mamy okazję analizować charaktery, rzekł hrabia. Na pierwszym stopniu szafotu śmierć zdziera maskę, jaką nosiło się przez całe życie i ukazuje się prawdziwa twarz. Przyznać należy, że oblicze Andrei nie było zbyt ujmujące. Obrzydliwy łotr. Ubierajmy się, panowie, ubierajmy. Franz mógłby się narazić na śmieszność, gdyby okazywał nadal wrażliwość dziewczątka. Trzeba było iść za przykładem towarzyszy. Włożył więc również swój kostium i ubrał maskę, nie bledszą w tej chwili niż jego twarz. Zakończywszy toaletę, zeszli na dół. Powóz czekał przy bramie, pełen konfetti i bukietów. Ruszyli za sznurem ekwipaży. Trudno sobie wyobrazić, jak gruntownej przemianie uległ wygląd placu. Tam, gdzie rozegrał się przed chwilą ów posępny i mroczny spektakl śmierci, rozszalała się teraz hałaśliwa orgia. Tłumy masek wychodziły, wypływały ze wszystkich stron, wymykały się ze wszystkich drzwi, wyskakiwały z okien. Ze wszystkich ulic wyjeżdżały powozy, załadowane pierotami, arlekinami, ludźmi w dominach, ludźmi przebranymi za markizów, transtewerczyków i rycerzy, a wszyscy krzyczeli, machali rękami, rzucali jaja napełnione mąką, konfetti i kwiaty, zaczepiali słowem i gestem przyjaciół i obcych, znajomych i nieznajomych, a nikt nie miał prawa się obrażać. Można się było jedynie śmiać. Franz i Albert czuli się jak ludzie, których ktoś, pragnąc, by zapomnieli o jakiejś ponurej zgryzocie, prowadzi na orgię, w miarę jak piją i upijają się, gęstnieje zasłona oddzielająca przeszłość od teraźniejszości. A jednak ciągle stało im przed oczami, a raczej czuli w sobie odbicie tego, co widzieli przed chwilą. Ale stopniowo ogólne upojenie i ich ogarnęło. Zdawało im się, że zaraz opuści ich rozum i tak dość chwiejny, odczuwali osobliwą potrzebę zmieszania się z tym zgiełkiem, ruchem, szaleństwem. Nagle z sąsiedniego powozu ktoś rzucił na Alberta garść konfetti. Kruszynki pokryły wszystkich białym prochem, a Morkerfowi pokłuły szyję i tę część twarzy, która nie była osłonięta maską. I to wreszcie skłoniło go, by rzucić się w wir ogólnej walki, w którą zamieszane już były wszystkie napotkane maski. Powstawszy w powozie, sięgnął do worków i z całą siłą i zręcznością, na jaką go było stać, obrzucił jajami i konfetti sąsiadów. I rozpoczęła się walka. Wspomnienie tego, co widzieli przed pół godziną, zatarło się zupełnie w pamięci młodzieńców, tak dalece oderwało ich od tej myśli to różnobarwne, ruchliwe, szalone widowisko. Zaś hrabia Monte Cristo nie wydał się nawet przez chwilę wytrącony ze swojej obojętności, dobrze już nam znajomej. Ale wyobraźmy sobie tę szeroką i piękną ulicę del Corso, przy której stoją od początku do końca 4- i 5-piętrowe pałace z balkonami i oknami udekorowanymi tapiseriami i tkaninami, a na tych balkonach i w tych oknach 300 tysięcy widzów. Rzymian, Włochów, cudzoziemców, co się tu zbiegli z 4 części świata, arystokracja rodowa, finansowa, śmietanka arystokratyczna, przepiękne kobiety, ulegając czarowi tego widowiska, wychylają się z balkonów i okien, sypiąc grad konfetti na przejeżdżające powozy, za co odpłaca im się gradem kwiatów wzlatujących do góry, a na ulicach gęsto od radosnych, nieprzebranych, szalonych tłumów. W najosobliwszych kostiumach przechadzają się olbrzymie kapusty, łby byków ryczą na ludzkich tułowiach, psy zdają się defilować na tylnych łapach. Pośród tego wszystkiego, w tym tłumie demonów, jaki mógłby sobie wyobrazić Kalo, malując kuszenie świętego Antoniego, nagle unosi się maska i ukazuje czarowne lica jakiejś Astarte, do której pragnęlibyśmy podbiec, ale drogę do niej zagradzają nam demony, podobne do tych, jakie widujemy w snach. Wszystkie te obrazy, zmieszane razem, mogą dać nader słabe wyobrażenie, czym jest rzymski karnawał.
2: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
3: Okrążywszy po raz drugi plac, hrabia kazał Stangretowi zatrzymać się i, żegnając uprzejmie towarzyszów, zostawił powóz do ich dyspozycji. Franc podniósł oczy. Znajdowali się naprzeciwko pałacu Rospolich. W oknie środkowym, wybitym białym adamaszkiem i czerwonym krzyżem, ujrzał błękitne domino, które, jak się domyślił, należało do pięknej Greczynki z teatru Argentina. Kiedy panowie znudzicie się już rolą aktorów, a zechcecie zostać znowu widzami, proszę pamiętać, że macie miejsce w moich oknach, rzekł hrabia, wyskakując z powozu. Tymczasem proszę rozporządzać moim powozem, Stangretem i ludźmi. Zapomnieliśmy powiedzieć, że Stangret hrabiego miał na sobie wspaniałe niedźwiedzie futro, a dwaj lokaje stojący z tyłu powozu przebrali się za zielone małpy, kostiumy te świetnie odpowiadały ich figurom, a maski na sprężynach czyniły do przechodniów rozmaite grymasy. Franz podziękował hrabiemu za tyle uprzejmości. Albert zaś już flirtował, bombardując bukietami karetę pełną rzymskich wieśniaczek, zatrzymaną, podobnie jak ich powóz, w korku. Na nieszczęście dla Alberta pojazdy znów ruszyły i podczas gdy skierowali się na plac del Popolo, kareta, która zwróciła uwagę Alberta, pojechała w stronę Pałacu Weneckiego. A mój drogi, zagadnął Franca, nie widziałeś? Czegóż znowu? No tej karocy naładowanej rzymskimi wieśniaczkami. Nie. A jestem pewien, że tam były prześliczne kobiety. Co za szkoda, że jesteś w masce. To był dla ciebie dobry moment, żeby sobie powetować niepowodzenia miłosne. To nic, odpowiedział Albert pół żartem, pół serio. Mam jeszcze nadzieję, że odbiję to sobie podczas karnawału. Mimo tych nadziei cały dzień minął bez żadnych przygód. Spotkali tylko parę razy powóz z wieśniaczkami. Przy jednym z tych spotkań Albertowi opadła z twarzy maska, czy to przypadkiem, czy też może Albert postarał się o to. Pochwycił ostatni bukiet i wrzucił go do karety. Któraś z tych pięknych, jak sądził Albert, kobiet, skrywających się pod zalotnymi kostiumami wieśniaczek, nie pozostała obojętna na taką galanterię, gdy bowiem powozy znów się mijały, cisnęła bukiecik fiołków. Albert rzucił się czym prędzej na ten bukiecik. Franz nie miał powodu przypuszczać, by fiołki przeznaczone były dla niego, pozwolił więc Albertowi zawładnąć zdobyczą. Albert z miną zwycięzcy zatknął kwiatuszki w butonierkę i powóz pojechał triumfalnie dalej. Cóż, rzekł Franz, oto i masz początek przygody. Śmiej się, ale ja naprawdę myślę, że tak i nie rozstanę się z tym bukiecikiem. Ba, jakbyś mógł. Zaśmiał się Franz. Przecież to wasz znak rozpoznawczy. Wkrótce żart ten nabrał cech rzeczywistości, bo gdy Albert z Francem raz jeszcze spotkali powóz Contadin, ta, która rzuciła Albertowi bukiet, klasnęła w dłonie, widząc, że włożył go do butonierki. Brawo, kochany, brawo! Zawołał Franz. Świetnie ci idzie. Może sobie pójdę. Na pewno wolałbyś być teraz sam. O nie, nic nie przyspieszajmy. Nie dam się nabrać jak głupi jaś na pierwszą oznakę przychylności. Nie pójdę na schadzkę pod zegarem, jak to się mówi, na bal w operze. Jeżeli nadobna wieśniaczka ma chęć posunąć się dalej, to przecież odszukamy ją jutro, albo raczej ona nas odszuka. Wówczas da mi znak, a ja zastanowię się, co mam dalej czynić. Muszę ci przyznać, kochany, rzekł Franz, żeś mądry jak Nestor, a przebiegły jak Ulises. A gdyby twojej Kirkę udało się ciebie zamienić w jakie zwierzę, to musiałaby mieć naprawdę wielkie umiejętności i moc. Albert nie mylił się. Piękna nieznajoma postanowiła nie rozwijać dziś dalej intrygi, bo chociaż młodzieńcy zrobili jeszcze kilka okrążeń, nie spostrzegli już kolaski z wieśniaczkami. Musiała zniknąć w którejś z bocznych ulic. Wrócili tedy do Pałacu Rospolich, ale ich hrabia gdzieś się podział wraz ze swoim błękitnym dominem. Dwa pozostałe okna ustrojone w żółty adamaszek zajęte były nadal przez jakieś osoby, zapewne zaproszone przez gospodarza. W tejże chwili dzwon, co ogłosił otwarcie maskarady, wybił jej koniec. Szereg powozów na korso załamał się i w jednej chwili wszystkie znikły w bocznych ulicach. Franz i Albert byli wtedy dokładnie naprzeciw Via delle Maratte. Stangret wjechał w nią, Nie rzekłszy ni słowa, minął Pałac Rospolich, przejechał przez Plac Hiszpański i zatrzymał się przed hotelem. Franc zapytał natychmiast o hrabiego i wyraził żal, że nie zdążyli pojechać po niego do Pałacu Rospolich. Pan Pastrini uspokoił go jednak, mówiąc, iż hrabia zamówił dla siebie drugi pojazd, który pojechał tam po niego o 4:00. Hotelarz wręczył również przyjaciołom w imieniu hrabiego klucz od loży w Teatrze Argentina. Franc zapytał Alberta, co ma teraz robić. Albert miał w głowie tyle ważnych projektów, że nie myślał o teatrze. Zamiast więc odpowiedzieć, spytał Pastriniego, czy nie mógłby mu skądś wynaleźć krawca. Krawca? Zapytał gospodarz, a po co panu krawiec? Żeby nam uszył na jutro kostium wieśniaków rzymskich, tak wykwintny, jak tylko się da, rzekł Albert. Pan Pastrini potrząsnął głową. Jak to? Dwa kostiumy na jutro? Zawołał. Ekscelencje darują, ale to żądanie typowe dla Francuzów. Dwa kostiumy. Jeszcze i za tydzień nie znalazłbyś pan jednego krawca, co by zechciał panu przyszyć 6 guzików do kamizelki, choćbyś mu za każdy płacił po dukacie. Więc mam nie myśleć o tych kostiumach? Nie, dostaniemy gotowe. Proszę zostawić to mnie, a jutro, gdy się panowie obudzą, znajdą taką kolekcję kapeluszy, kaftanów i spodni, że na pewno to panów zadowoli. Mój drogi, rzekł Franc do Alberta, zdajmy się na naszego gospodarza. Dowiódł nam, że ma swoje tajemnicze źródła, zjedzmy więc spokojnie obiad, a po obiedzie pójdziemy na Włoszkę w Algierze. Niech będzie ta Włoszka, przytaknął Albert, ale niech pan pamięta, panie Pastrini, że ja i mój przyjaciel, tu wskazał na Franca, przywiązujemy wielką wagę do tych kostiumów na jutro. Totalarz oświadczył po raz ostatni, że nie muszą się o nic niepokoić i że stanie się zadość ich życzeniom, po czym Franc i Albert poszli na górę, aby zdjąć z siebie ubiory arlekinów. Przy zmianie ubrania Albert zachował starannie bukiecik fiołków. Był to w końcu jego znak rozpoznawczy na jutro. Przyjaciele zasiedli do stołu. Albert, choć zajadał z apetytem, nie mógł się powstrzymać od uwagi, że istnieje fundamentalna różnica między umiejętnościami kucharza pana Pastriniego i kucharza hrabiego Monte Cristo. Mimo uprzedzenia, jakie Franc żywił wobec hrabiego, musiał przyznać w imię prawdy, że porównanie to nie wychodzi na korzyść kucharza imć Pastriniego. Przy wetach wszedł lokaj i zapytał, na kiedy będą potrzebować powozu. Albert i Franc spojrzeli po sobie, obawiając się nadużywać grzeczności hrabiego. Lokaj zrozumiał. Jaśnie wielmożny pan hrabia de Monte Cristo wydał rozkaz, aby powóz był do dyspozycji jaśnie panów przez cały dzień. Jaśnie panowie mogą śmiało nim rozporządzać. Młodzieńcy postanowili zatem wykorzystać w pełni uprzejmość hrabiego i kazali zaprzęgać. Sami tymczasem poszli zmienić na toaletę wieczorową strój, w którym byli dotychczas, choć niezbyt im się pogniótł podczas zabawy. Dokonawszy dzieła, udali się do Teatru Argentina i zasiedli w loży hrabiego. W czasie pierwszego aktu do swojej loży weszła hrabina G. Jej pierwsze spojrzenie padło natychmiast w stronę, gdzie poprzedniego dnia ujrzała hrabiego i w loży tego człowieka, o którym wyraziła 24 godziny temu tak szczególne zdanie, zobaczyła Franca i Alberta. Jej lornetka była na nich skierowana z takim uporem, że Franc uznał, iż byłoby okrucieństwem zwlekać z zaspokojeniem jej ciekawości, a zatem, korzystając z przywilejów, jakie posiadają widzowie we włoskich teatrach, a które dozwalają zachowywać się na sali teatralnej jak w prywatnym salonie, przyjaciele wyszli z loży, aby złożyć hrabinie swe uszanowanie.
2: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
3: Ledwie weszli do loży, hrabina zachęciła gestem Franca, by zajął miejsce w pierwszym rzędzie. Albert zaś usadowił się z tyłu. Jak mi się zdaje, rzekła, ledwie Franc zdążył usiąść, uznałeś pan za niesłychanie pilną rzecz, by zawrzeć znajomość z nowym lordem Rudwenem. Jak widzę, jesteście już najlepszymi przyjaciółmi pod słońcem. Choć nie doszliśmy jeszcze do takiej zażyłości, jak pani hrabina sądzi, nie mogę jednak zaprzeczyć, rzekł Franc, żeśmy cały dzień nadużywali jego uprzejmości. Jak to cały dzień? Na honor, cały dzień. Rano zaprosił nas na śniadanie, przez całą maskaradę jeździliśmy jego powozem po Corso I na koniec, teraz oglądamy spektakl w jego loży. Więc go pan zna? I tak, i nie. Co to ma znaczyć? To bardzo długa historia. Ale mi ją pan opowiesz. Mógłbym panią przestraszyć. Tym bardziej będę prosiła. Niech pani przynajmniej poczeka, aż historia się zakończy. Dobrze, lubię historie, gdy mają początek i koniec, ale proszę mi przynajmniej powiedzieć, jakeście się poznali. Kto mu panów przedstawił? Nikt. To on pierwszy nam się przedstawił. Kiedyż to? Wczoraj wieczór, kiedyśmy się z panią rozstali. Za czyimże pośrednictwem? Mój Boże, pośrednik był doprawdy prozaiczny, właściciel naszego hotelu. To i on mieszka w hotelu londyńskim, tam gdzie panowie? Nie tylko w tym samym hotelu, ale nawet na tym samym piętrze. A jakże się nazywa, bo przecież musicie znać jego nazwisko. I owszem, hrabia de Monte Cristo. Cóż to za nazwisko, bo chyba nie rodowe. Nie, to nazwa wyspy, którą kupił. Jest hrabią? Toskańskim. Mniejsza o to, jakoś ujdzie w tłoku, rzekła hrabina, która pochodziła z jednej z najstarszych rodzin zamieszkałych w okolicach Wenecji. A jako człowiek jaki jest? Niech pani zapyta wicehrabiego de Morcerfa. Słyszałeś pan, odesłano mnie do pana, rzekła hrabina. Musielibyśmy być bardzo wymagający, gdybyśmy nie uważali, że jest człowiekiem czarującym, odpowiedział Albert. Przyjaciel, którego znalibyśmy od 10 lat, nie zrobiłby tyle dla nas, co on. I to z takim wdziękiem, delikatnością i kurtuazją, które wskazują na prawdziwie wytwornego człowieka. O nie, roześmiała się hrabina, zobaczycie panowie, że ten mój wampir okaże się po prostu jakimś bogatym noworyszem i abyśmy wybaczyli mu jego miliony, udaje larę. W ten sposób nikt go nie pomyli z panem Rothschildem, a ją panowie widzieli? Jaką ją? Uśmiechnął się Franz. Piękną Greczynkę z wczoraj. Nie, słyszeliśmy tylko, jak chyba grała na guzli, ale była cały czas niewidzialna. Ejże, mój drogi, sprzeciwił się Albert. Mówisz niewidzialna tylko po to, by stworzyć wokół tego jakąś tajemnicę, a jak sądzisz, kto miał na sobie to błękitne domino, gdy siedział w oknie wybitym białym adamaszkiem? A gdzież jest to okno ustrojone w adamaszek? Zaciekawiła się hrabina. W pałacu Rospolich. Co? Hrabia miał 3 okna w pałacu Rospolich? Tak. Przejeżdżała pani przez Corso? Oczywiście. A więc musiała pani zauważyć 2 okna wybite żółtym adamaszkiem, a jedno białym z czerwonym krzyżem. To właśnie okna hrabiego. Ach tak. Ależ to istny nabab. Wiecie panowie, ile kosztują takie 3 okna na tydzień karnawałowy i do tego w pałacu Rospolich? To jest w najpiękniejszym miejscu Corso? 200 do 300 dukatów rzymskich. Raczej powiedz pan 2 do 3 tysięcy. O, do licha. Czy to ta jego wyspa przynosi mu tak piękne dochody? Nie przynosi mu ani szalonga. To na cóż ją kupił? O, dla fantazji. To prawdziwy oryginał. Doprawda, rzekł Albert, że wydał się dość ekscentryczny. Gdyby mieszkał w Paryżu, bywał na naszych widowiskach, powiedziałbym ci, kochany, że to albo jakiś niesmaczny pozer żartowniś, albo też jakiś biedny człowiek, któremu zawróciła w głowie literatura. W tejże chwili wszedł jakiś nowy gość i według zwyczaju Franz ustąpił mu swego miejsca. Okoliczność ta, oprócz chwilowego zamieszania w loży, wpłynęła także na zmianę przedmiotu rozmowy. W godzinę później przyjaciele wrócili do hotelu. Pan Pastrini zdążył się już zająć ich jutrzejszym przebraniem i obiecał, że będą zadowoleni z jego zabiegów. Jakoż na drugi dzień o godzinie 9 wszedł do pokoju Franca z krawcem, który obładowany był 8 czy 10 kostiumami rzymskich chłopów. Przyjaciele wybrali sobie 2 podobne, które mniej więcej na nich pasowały, i poprosili hotelarza, by kazał im przyszyć do kapeluszy po 20 metrów wstążek i wystarał się o 2 jedwabne szarfy w poprzeczne pasy, owe prześliczne szarfy w żywych kolorach, jakimi zwykle przepasują się mężczyźni z ludu podczas świąt. Albert ciekawy był bardzo, czy też będzie mu do twarzy w nowym stroju. Składał się on z kaftana i spodni z niebieskiego aksamitu, haftowanych pończoch, trzewików zapinanych na klamry i jedwabnej kamizelki. mógł tylko zyskać, ubierając się w ten malowniczy kostium. I gdy jeszcze szarfa opasała mu smukłą talię, gdy z kapelusza włożonego lekko na bakier opadł na ramię pęk wstążek, Franz musiał przyznać, że ubiór ma duży udział w urodzie, jaką przypisujemy niektórym narodom. Turcy, którzy tak malowniczo wyglądali w swoich powłóczystych barwnych szatach, czyż nie wyglądają okropnie w błękitnych surdutach, zapinanych po szyję i w greckich czapeczkach? Przypominają butelki z winem zapieczętowane czerwonym lakiem. Franz powinszował Albertowi, który stał przed lustrem i uśmiechał się do swego odbicia z niekłamaną satysfakcją. Na to wszedł hrabia Monte Cristo. Panowie, rzekł do nich, jakkolwiek miło mieć towarzysza zabawy, ale jeszcze przyjemniejsza jest swoboda. Chciałbym panom powiedzieć, że na dziś i na dni następne oddaję wam do całkowitej dyspozycji powóz, któregoście wczoraj używali. Pastrini zapewne powiedział już panom, że mam u niego w stajni kilka powozów, więc w niczym mnie panowie nie krępujecie. Proszę korzystać z niego do woli, czy dla przyjemności, czy w interesach. Jeżeli zechcecie mnie odwiedzić, zapraszam do Pałacu Rospolich. Młodzi ludzie chcieli wyrazić w jakiś sposób swoje skrupuły, ale nie mieli żadnego powodu, by odrzucić tę propozycję, skądinąd bardzo dla nich wygodną. Przyjęli ją więc. Hrabia de Monte Cristo bawił u nich z kwadrans, konwersując z nimi z niezwykłą swobodą na najrozmaitsze tematy. Był, jak to już mogliśmy zauważyć, nadzwyczaj obeznany z literaturą światową. Rzut oka na ściany jego salonu przekonał Franca i Alberta, że był miłośnikiem obrazów. Kilka bezpretensjonalnych słów, jakie rzucił mimochodem, dowodziło, że i nauki ścisłe nie były mu obce. Wydawał się szczególnie interesować chemią. Przyjaciele nie próbowali nawet zrewanżować się hrabiemu za śniadanie. Byłby to zbyt kiepski żart zaproponować mu za jego wyśmienitą ucztę mierną prostotę kuchni imć Pastriniego. Powiedzieli mu to szczerze, a on przyjął ich tłumaczenie, doceniając w zupełności ich delikatność. Albert był oczarowany manierami hrabiego. Zastanawiał się tylko, czy ktoś o takiej wiedzy może być prawdziwym szlachcicem, a przede wszystkim radością napełniało go to, że mógł dowoli dysponować powozem. Miał przecież ciągle niejakie widoki na owe wdzięczne wieśniaczki, ponieważ ukazały mu się wczoraj w nader eleganckim ekwipażu. Kontent był, że i dziś może stanąć z nimi pod tym względem na równi. O 13:30 przyjaciele zeszli na dół. Stangret i lokaje wpadli na pomysł, by na futra, jakie wczoraj nosili, nałożyć liberię, co nadawało im wygląd jeszcze bardziej groteskowy. Franz i Albert obsypali ich za to pochwałami. Albert włożył sobie sentymentalnie do butonierki bukiecik zwiędłych fiołków. Z pierwszym uderzeniem dzwonu ruszyli i pospieszyli na Corso przez Via Vittoria. Przy drugim okrążeniu do powozu wpadł bukiecik świeżych fiołków, wyrzucony z powozu pełnego kolombin. Wskazało to Albertowi, że wczorajsze wieśniaczki zmieniły także ubiór i czy to przez przypadek, czy też powodując się uczuciem podobnym temu, które kierowało Albertem, ubrały się tak, jak oni poprzedniego dnia. Albert zamienił bukiecik zwiędły na świeży, ale dawny zatrzymał w dłoni i gdy znów spotkali się z ich powozem, podniósł go miłosnym gestem do ust, co, jak się wydawało, mocno ucieszyło nie tylko tę, która bukiecik rzuciła, ale i jej towarzyszki. Dzień ten był równie ożywiony jak poprzedni, a możliwe, że baczny obserwator dostrzegłby, że wesołość i gwar jeszcze się powiększyły. Przez chwilę widzieli hrabiego w oknie, ale gdy powóz przejeżdżał tamtędy ponownie, już go tam nie było. Rozumie się samo przez się, że wymiana czułych spojrzeń i gestów pomiędzy Albertem i Kolombiną trwała do końca dnia.
2: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
3: Wieczorem, po powrocie do hotelu, Franz zastał list z ambasady. Donoszono mu, iż nazajutrz będzie miał zaszczyt otrzymać audiencję u jego świątobliwości. Za każdą poprzednią bytnością w Rzymie z powodzeniem zabiegał o tę łaskę i powodowany tyleż uczuciami religijnymi, co wdzięcznością, ilekroć bawił w stolicy świata chrześcijańskiego, nie omieszkał składać swoich hołdów u stóp tego następcy świętego Piotra, który był rzadkim przykładem wszelakich cnót. Nie wypadało mu więc w takim dniu myśleć o karnawale, Albowiem pomimo dobroci, jaką Ojciec Święty łagodzi swoje dostojeństwo, przygotowujemy się zawsze z szacunkiem połączonym z głębokim wzruszeniem, by złożyć pokłon owemu szlachetnemu i świątobliwemu starcowi.

należeć do najwyższej arystokracji. Zdecydował, że nazajutrz do niej napisze. Franz, słuchając tych zwierzeń, zauważył, że Albert zachowuje się tak, jakby chciał o coś prosić, ale jednak się wahał. Oświadczył mu więc z góry, że gotów jest poczynić dla jego szczęścia każdą ofiarę, jaka tylko będzie w jego mocy. Albert dał się prosić tylko tak długo, jak wymagała grzeczność obowiązująca wśród przyjaciół, a na koniec wyznał, że Franz uczyniłby mu wielką przysługę, gdyby zostawił mu na jutro powóz do wyłącznej dyspozycji. Ów niezwykły faworze strony wieśniaczki, zdjęcie maski, Albert przypisywał nieobecności przyjaciela. Rozumiemy, że Franz nie był aż takim egoistą, by przeszkodzić Albertowi w samym środku flirtu, który zapowiadał się przyjemnie, bo tajemniczo, a też i pochlebiał miłości własnej Alberta. Franz znał dobrze kłopoty, jakie z zachowaniem dyskrecji miał jego przyjaciel i pewien był, że podzieli się z nim najdrobniejszymi szczegółami tej miłostki, a ponieważ samemu Francowi nie zdarzyło się mieć żadnej takiej awanturki, choć podróżował po Włoszech już od paru lat, rad był, że dowie się wreszcie, jak trzeba zabierać się do rzeczy. Rzekł więc Albertowi, że wystarczy mu nazajutrz oglądanie widowiska z okien pałacu Rospolich. Jakoż na drugi dzień widział, jak Albert jeździ tam i z powrotem. Miał ze sobą ogromny bukiet, który z pewnością przeznaczył na kopertę dla swojego miłosnego liściku. Przypuszczenie Franza zmieniło się w pewność, gdy ujrzał wkrótce tenże bukiet, a łatwo go było poznać po kręgu białych kameli, u zachwycającej kolumbiny w różowych atłasach. Wieczorem Albert był już nie tylko radosny, ale wprost szalał z radości. Nie wątpił, że piękna nieznajoma odpowie mu podobną drogą. Franz, ze swej strony, uprzedzając pragnienia przyjaciela, oświadczył mu, że jest znużony tym hałasem i że następny dzień zamierza spędzić na przeglądaniu sztambucha i robieniu notatek. Albert nie pomylił się w swoich proroctwach. Nazajutrz wieczorem wpadł do pokoju Franza, potrząsając niewielką karteczką, którą trzymał za rożek. – A widzisz? Nie myliłem się! – Odpisała? – wykrzyknął Franz. – Czytaj! – wymówił ten wyraz tonem, jakiego nie sposób oddać. Franz wziął bilecik i przeczytał. We wtorek o 7 wieczór wysiądź z powozu naprzeciwko Via dei Pontefici i idź za wieśniaczką rzymską, która wyrwie ci moccioletto. Gdy staniesz na pierwszym stopniu kościoła San Giacomo, przywiąż różową wstążkę do rękawa kostiumu Arlekina, potem rozpozna cię wieśniaczka. Od dziś do wtorku już mnie nie zobaczysz. Stałość i dyskrecja. I co o tym myślisz, Franz? Zapytał Albert, gdy Franz zakończył lekturę. Myślę, że sprawa przybiera nader przyjemny obrót. I ja tak myślę, rzekł Albert. I obawiam się, czy przypadkiem nie pójdziesz sam i na bal do księcia de Bracciano. Nie zapominaj, kochany Albercie, rzekł Franz, u księcia będzie cała arystokracja. A jeżeli twoja piękna nieznajoma pochodzi rzeczywiście z arystokratycznego rodu, nie będzie mogła wymówić się od tego balu. Czy tam pójdzie, czy nie, ja nie zmienię o niej zdania, odpowiedział Albert. Czytałeś bilecik? Tak. Wiesz, jak nędzną edukację odbierają we Włoszech kobiety z mezzocito? Tak we Włoszech nazywają mieszczaństwo. No to poczytaj sobie jeszcze raz. Przypatrz się pismu i znajdź mi choć jeden błąd gramatyczny czy ortograficzny. Istotnie, charakter pisma był nader elegancki, a i ortografii nie można było nic zarzucić. Cóż, los tak chce, rzekł Franz, oddając liścik Albertowi. Śmiej się ile chcesz, żartuj sobie, żartuj, a ja jestem zakochany. No mój Boże, przerażasz mnie, wykrzyknął Franz. Widzę, że nie tylko pójdę sam na bal, ale może będę musiał sam wracać do Florencji. Faktem jest, że jeżeli moja nieznajoma będzie równie miła, co piękna, oświadczam, że zostanę w Rzymie na co najmniej 6 tygodni. Uwielbiam Rzym, a zresztą zawsze miałem szczególne upodobanie do archeologii. Dajże spokój, jeszcze jedno albo dwa takie spotkania, a będę pewien, że zostaniesz członkiem Akademii Napisów i Literatury. Albert już na pewno zacząłby rozprawiać z powagą o swoich prawach do fotela w Akademii, ale lokaj oznajmił im, że podano do stołu. Miłość zaś u Alberta w niczym nie przeszkadzała apetytowi. Pospieszył więc razem z przyjacielem do stołu, gotów powrócić do dyskusji po obiedzie. Po obiedzie jednak zaanonsowano hrabiego Monte Cristo. Młodzieńcy nie widzieli się z nim od 2 dni. Jak ich poinformował imć Pastrini, ważne sprawy wezwały go do

0: o Civitavecchia. Wyjechał wczoraj wieczorem, a powrócił zaledwie godzinę temu. Hrabia był dziś czarujący. Czy to przez to, że się pilnował, czy to dlatego, że żaden przypadek nie potrącił w nim strun goryczy, które zabrzmiały już kilka razy przy różnych okolicznościach, nadając cierpką tonację jego słowom. Człowiek ten stanowił dla Franca istną enigmę. Hrabia nie mógł przecież wątpić, że młody podróżny go rozpoznał, a jednak ani jedno jego słowo nie mogło świadczyć, że go sobie przypomina. A choć Franca mocno kusiło, by uczynić jakąś aluzję do ich pierwszego spotkania, zatrzymywała go obawa, że mógłby tym sprawić przykrość człowiekowi, który obsypywał ich takimi względami. Zachowywał się zatem nadal równie powściągliwie jak Monte Cristo. Hrabia dowiedział się, że przyjaciele pragnęli wynająć loże w Teatrze Argentina i że odpowiedziano im, że wszystkie miejsca były już wykupione. Dlatego też przyniósł im klucz do swojej loży, a przynajmniej pod takim pretekstem złożył im wizytę. Franz i Albert opierali się trochę, powołując się na to, że nie chcieliby jego samego pozbawiać loży, lecz hrabia wyjaśnił, że wybiera się tego wieczoru do Teatru Palli, a zatem jego loża w Argentynie tylko się zmarnuje, jeżeli z niej nie skorzystają. Takie zapewnienie skłoniło młodzieńców do przyjęcia propozycji. Franz powoli przyzwyczaił się do bladości hrabiego, która przy pierwszym ich spotkaniu zrobiła na nim tak silne wrażenie. Musiał wreszcie oddać sprawiedliwość urodzie tej surowej twarzy. Bladość była jej jedyną wadą, a może raczej jej główną zaletą. Istny bohater z Byrona. Gdy Franz patrzył na niego, a nawet tylko przedstawiał go sobie w myśli, zawsze wyobrażał sobie to chmurne oblicze podobnym do Lary lub Manfreda. Zmarszczka na czole Monte Cristo dowodziła, że towarzyszy mu nieodstępnie jakaś gorzka myśl. Jego pałające oczy mogły przenikać do głębi ludzkiej duszy, usta wyniosłe i drwiące nadawały słowom, jakie z nich padały, ów szczególny charakter, jaki sprawia, że wszystko, co się mówi, pozostaje głęboko wyryte w pamięci słuchaczy.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.

0: Ale Jasław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Ale Jasław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy jednym mikrofonie, przy drugim Leszek Lichota. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Zacznę od tego, że długo się umawialiśmy na tę rozmowę, bo jest Pan bardzo zajętym człowiekiem i pomyślałam sobie o tym, czy Pan w ogóle ma czas, żeby jeszcze czasami odpoczywać?
2: No właśnie, jestem na takim etapie, gdzie pokończyłem projekty takie, które trwały prawie ze 2 lata, taki naprawdę maraton miałem. Aha. I postanowiłem sobie dać trochę wolnego czasu, żeby złapać dystans, zobaczyć, gdzie jestem, naładować baterie, przyjrzeć się sobie, dać odpocząć i nabrać sił. I ciągle mi się wydaje, że już to mogę zrobić. I ciągle się okazuje, że czekam na ten moment, że to może w przyszłym tygodniu już sobie odpocznę, a w przyszłym tygodniu coś znowu wpada. Ale takie zaległości, nie? No właśnie takie coś jak my, że się umawiamy na wywiad od paru miesięcy i mówię, no dobra, no teraz mam czas, no to możemy się umówić. I takich zaległych spraw gdzie się z kimś tam poobiecywało i chciało spotkać i zobaczyć albo porozmawiać jest dużo. No i one ciągle jeszcze zajmują mi mój czas i kalendarz, także jeszcze nie mogę odpocząć, ale naprawdę widzę światełko w tunelu.
1: To co tak bardzo ostatnio Pana zajmowało?
2: Ostatnio to plany filmowe głównie, serialowe i filmowe. I, i oczywiście trasy teatralne, ale one są jakby wpisane w stały rytm kalendarza i roku. Natomiast pokończyłem wszystkie plany filmowe. I chcę się zająć rzeczami, na które nie dawałem sobie czasu, odkładałem na później, takimi prywatnymi rzeczami trochę biznesowymi, które też zaniedbałem i w tym wolnym czasie chciałbym się też tym zająć. A o konkretach, jeżeli chodzi co zajmowało, nie wiem, ile mogę mówić, bo nie wiem, na ile to już jest jawna informacja po prostu.
1: Czy któraś część tych planów filmowych, będę pytać zatem dookoła, dotyczyła tego, co będzie miało premierę w tym roku, czyli mam tu na myśli serial medyczny.
2: O tym możemy mówić jakby, tak. Serial, który nosi tytuł Znieczulenie, bo to już jakby zostało zaanonsowane. I chyba na jesieni ma wyjść. I tak, to zajmowało mi bardzo dużo czasu. To był bardzo wyczerpujący plan. Myślałem, że serial medyczny to będzie, pochodzimy sobie w fartuszkach po korytarzu, pogadamy i będzie przyjemnie. Nie, to był bardzo intensywny, wymagający plan, wymagający ogromnego skupienia. Moja postać tam występowała chyba w 95% scen, więc właściwie cały czas byłem na planie, codziennie przez chyba z 5 miesięcy.
1: Trudno też, żeby było inaczej, skoro jest tam pan jednak główną postacią.
2: No tak, ale różnie te główne postaci się układają. Tutaj faktycznie ta postać niemalże cały czas jest jakby na ekranie. Uczenie się tych medycznych tekstów, żargonu szpitalnego, lekarskiego, fachowych nazw było bardzo wymagające, ale też tam bardzo mocno postawiono na realizm i będzie bardzo dużo operacji takich, których widz będzie mógł zobaczyć na otwartych organach i tych wszystkich ruchów operowania tymi narzędziami wszystkimi też trzeba było się nauczyć.
1: No właśnie, bo jak to wygląda? To jest jakiś konsultant, ktoś, kto stoi i jednak pomaga aktorowi, czy aktor, że tak powiem, leci na żywioł i udaje, że wszystko wie?
2: Nie, już nie ma nic na żywioł. Znaczy już teraz w tych czasach się wszyscy do wszystkiego przygotowują, czyli zanim wejdziemy na plan, mamy bardzo długi okres przygotowawczy i spotkania, z ratownikami medycznymi, z lekarzami różnych specjalizacji, które nam są potrzebne. Bywa, że, obserwujemy operacje, żeby to zobaczyć na przykład, o ile jest taka możliwość. Więc jest bardzo dużo takich kursów, warsztatów, które musimy przejść. One moim zdaniem nie do końca spełniają swoją rolę, bo zanim wejdziemy na plan, to wszystko zapomnimy.
1: Okej.
2: No tak to jest niestety.
1: Czynnik ludzki.
2: Czynnik ludzki, jak nie ma praktyki, jeżeli się raz, dwa coś wykonało na jakichś warsztatach, a później masz miesiąc przerwy, no to już później jak to robisz, no to sobie przypominasz, a nie masz tego w krwioobiegu. Więc ci konsultanci byli cały czas również obecni na planie i do każdej sceny nas przygotowywali i mówili, jak to robić, co jest prawdziwe, co czego się nie robi, czego nie wolno, co jest błędem. Mhm. I bardzo nam, bardzo pomagali. Byliśmy naprawdę duża pomoc, bez nich by się tego, to wszystko na pewno nie udało, mhm. ale wymagało to za każdym razem jakby uczenia się trochę od nowa.
1: Czy ta postać jest postacią, która będzie wzbudzała dużą sympatię u widzów?
2: Myślę, że i tak, i nie. Znaczy, no musi mieć coś, główna postać, gdzie widz podąża za nim. No, niekoniecznie musi to być miłość od pierwszego wejrzenia, mhm. natomiast musi mieć coś intrygującego, albo na przykład mieć, mimo tego, że jest, nie wiem, ktoś antypatyczny i musi mieć jakąś rację, za którą widz podąży, mhm. że ma prawo tak na przykład robić, bo ma rację. Ta postać myślę, że będzie miała i to, i to. Znaczy, że będzie można ją za niektóre rzeczy polubić, ale będzie też, mam nadzieję, trochę drażniąca i no jak to bywa w szpitalach, każdy był kogoś, jak nie sam, to kogoś odwiedzał albo zna tę historię. Lekarze są zapracowani, nigdy nie mają czasu, wszyscy coś od nich chcą i to czasami po prostu budzi takie emocje, że no chcieliby już troszkę spokoju, chcieliby, żeby nie musieli odpowiadać na najbłahsze pytania i po 50 razy upewniać ludzi w czymś i to jakby, ja rozumiem, że to powoduje frustrację i myślę, że w tym bohaterze też to znajdziemy jakby, mhm. że nie będzie to leśna góra, gdzie wszyscy są uśmiechnięci.
1: No właśnie, bo teraz tak sobie pomyślałam, że czy bardziej Leśna Góra, czy bardziej Dr. House, czy może jednak polska wersja Chirurgów?
2: Trudno mi
1: pojawią
2: powiedzieć,
1: się takie
2: trudno
1: porównania.
2: Mi powiedzieć, gdyż ja osobiście nie oglądam seriali medycznych jakby.
1: No. Okej. Okay.
2: Natomiast było to dla mnie wyzwanie aktorskie, jakby, mhm. żeby się z czymś takim zmierzyć i chciałem jakby tego dotknąć. Więc nie wiem jakby do czego to przypiąć. I mam nadzieję, że nie będzie to niczym z tego, że będzie mhm. po prostu opowiadało swoją historię. Mhm.
1: No tym bardziej, że na platformie nie tylko dostępnej w Polsce będzie ten serial, więc być może stanie się to hitem ogólnoświatowym.
2: Trzymam kciuki.
1: Ale to też ostatnio nie pierwsza pańska rola medyczna. I tak się zastanawiam, czy są jakieś podobieństwa do Znachora, czy zupełnie inna rola?
2: No, podobieństwo jest takie, że obaj byli lekarzami, no i tyle.
1: Natomiast, w pewnym sensie neurochirurgami też.
2: To, tak, przypomniało mi się, jak mieliśmy właśnie taki dzień, gdzie nie pamiętam, jak się taki dzień nazywa, no ale gdzie się sprasza dziennikarzy i pokazuje się całą tam jakby wszystkie seriale, filmy, które w tym roku mają nadejść. Mm-hmm, taki mm-hmm. prasowy dzień. No i oczywiście zapowiadali również nasz serial. Myśmy wyszli na scenę i dziennikarze zadali mi pytanie, jak się przygotowywałem do roli w tym serialu. No to więc odpowiedziałem, zagrałem wcześniej Znachora.
1: No tak. Jakby rzeczywiście to mogło wprowadzić, chociaż to wtedy były realia 50 lat wcześniej, tak? Lekarskie?
2: No więcej.
1: Więcej chyba nawet.
2: Więcej nie, no żartuję oczywiście, natomiast nie ma wspólnego, nic jakby. No, to jest zupełnie inny człowiek przede wszystkim. Z innymi rzeczami musi się mierzyć, inną ma presję na sobie. Na szczęście nie jest to chęć wykorzystania tamtej jakby postaci i skorzystania z niej tu, tylko jest to zupełnie inna, autonomiczna historia o człowieku o w ogóle innej konstrukcji.
1: Okej. Okay. Powiem tak, spodziewam się kolejnego hitu, ponieważ mam takie wrażenie, że w serialach, w których pan się pojawia, no to one jednak potem stają się hitowe. I na przykład też często padają pytania wśród moich kolegów, jak sobie rozmawiamy, dziennikarzy, co dalej z Watahą? Czy to jeszcze jest szansa na powrót?
2: No z tymi hitowymi serialami to jest tak, że może akurat te lepsze się ogląda, a tych gorszych się nie ogląda, więc się wydaje, okay. że wszystkie są fajne. Nie, procentowo to się rozkłada różnie, ale cieszę, jeżeli się zdarza to, że się weźmie udział w projekcie, który faktycznie odniesie sukces i trafi do ludzi. Mhm. Co z Watahą? Mi też zadają to pytanie cały czas. I mogę jedynie powiedzieć zgodnie ze stanem swojej wiedzy, że nic na ten temat mi nie wiadomo.
1: Okay.
2: Natomiast jeżeli chodzi o takie moje osobiste podejście do tego tematu, myślę, że zakończyliśmy już tam, na tamtym etapie trzech sezonów tę całą historię i musiałby być niesamowicie dobry pretekst, żeby po raz kolejny do niej sięgnąć. Lubię to, że nie przedłużyliśmy, że producenci nie zdecydowali się na przedłużenie robienie kolejnych sezonów tylko po to, żeby wyciskać cytrynkę.
1: No tak, ale skoro już tyle lat temu jakby został zakończony wtedy ten trzeci sezon Watahy, a tu nadal są pytania, to może jednak się okaże, że tę cytrynkę warto znów wycisnąć.
2: Znamy sytuację, gdzie po 10, 15, 20 latach wraca się do projektu.
1: To prawda.
2: Nie wiem, zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
1: Okej. Będę zatem dopytywać o te kolejne plany filmowe, które pan miał. Czyli tak, był jeden plan serialowy, filmowy. Mm-hmm. Czy był jakiś plan kinowy?
2: Był. Ale nie mogę w ogóle o nim nic powiedzieć, niestety.
1: Zupełnie nic,
2: oczywiście.
1: Czyli to jest po prostu temat na kolejną naszą rozmowę, tak?
2: Tak, bo dopiero co skończyliśmy zdjęcia. Jeszcze nie wyszło to w eter. Więc w ogóle nawet nie chcę wprowadzać w tą rozmowę.
1: No rozumiem.
2: Bo
1: tajemnica.
2: Żeby cokolwiek o nim powiedzieć ciekawego i zainteresować, no musiałbym mówić rzeczy, o których jeszcze nie mogę mówić. Był taki plan filmowy, był jeszcze inny plan serialowy dla jednej innej platformy, kryminalny, który też, nie wiem, czy będzie na jesień, czy na wiosnę, który miał dosyć ciekawą konstrukcję, jakby, no bo historie kryminalne, no to wiemy, ktoś kogoś tam zabił, trzeba znaleźć kto, albo ktoś zginął i no jak tak. Zginął, no to no, tak jak to w kryminale. Natomiast tu ciekawą konstrukcję miał, że każdy odcinek jest opowiadany z perspektywy innej postaci, która jest zaangażowana w tę sprawę. A bohater, o którym się mówi przez cały czas, pojawia się dopiero później. Jak już wiemy, jak już zebraliśmy informacje o tych postaciach, co one się dowiedziały,
1: okay.
2: To dopiero pokazuje się, jak się to wydarzyło, jak do tego doszło. Nie? I dosyć ciekawa konstrukcja jakby taka.
1: Czy to był serial, który powstał na podstawie książki?
2: Nie.
1: Okej, okay, bo skojarzyło mi się to z pewną książką, ale zatem tutaj nie dopytuję więcej. Jeśli chodzi o Znachora...
2: Czy gramy w jakieś kalambury? Zagadki?
1: Nie, po prostu teraz pomyślałam...
2: Czy to był...
1: Nie. Dobra, no bo też nie chcę po prostu, że tak ujmę, dość potocznie cisnąć, bo też rozumiem, że pan po prostu o wielu rzeczach nie może mówić, tak? I ja na przykład teraz powiem, że mam skojarzenie, że taka była książka, jak nazywam się Czerwień Orhana Pamuka, gdzie rzeczywiście dopiero na sam koniec wchodziła ta główna postać, pojawiała się. No i na przykład by się okazało, że no zgadłam, no i co?
2: No i bingo
1: po prostu.
2: By było, no, ale nie.
1: I byłby news, ale nie będzie.
2: Tak, no natomiast faktycznie to jest bardzo ciekawe, od paru lat się dzieje tak, że coraz ciężej nam mówić o tych projektach, które robimy, bo coraz więcej się, coraz bardziej się obarcza takim nimbem tajemnicy, że nie mówimy nic, dopóki my nie powiemy, że już można, ale jednocześnie, proszę bardzo, iść, nie wiem, do radia, do telewizji, promować, tylko nic proszę nie mówić. Bardzo trudne zadanie.
1: Czyli po prostu aktor ma teraz taką rolę, że przychodzi, mówi dzień dobry, jestem aktorem, będę
2: zgadnijcie
1: grał, będzie
2: czym,
1: super.
2: Zgadnijcie w czym, tak.
1: Okej. Okay. No, chciałabym też wrócić na chwilę do Znachora, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy pamięta, no nie pierwszą, ale jednak tę najbardziej znaną wersję Znachora z Jerzym Bińczyckim. Czy pan, dostając propozycję zagrania Znachora, nie bał się tego, że będą porównania?
2: Znaczy takie osobiste, jakby zawodowe porównania?
1: No tak, że jako postać Znachora, no że bo wtedy Bińczycki to zagrał tak, a Lichota zagrał inaczej.
2: Tego nie, bardziej się obawiałem, ale to szybko jakby rozwiano moje wątpliwości, bardziej się obawiałem, czy w ogóle cały pomysł i historia nie jest chęcią powtórzenia tamtej. I wtedy nie widziałbym za bardzo sensu, żeby to robić jeden do jednego. Natomiast punkt widzenia, który przyjęli scenarzyści i produkcja, był na tyle jakby świeży, współczesny, dla mnie ciekawy i inny, że mimo, że opowiadamy tę samą historię, tego samego faceta, którą wszyscy znamy, no to inaczej rozkładamy te akcenty. On się też inaczej może zachowywać. To nie jest facet, który jest ascetą i uwielbia swoją świętość, tylko jest facet, który chce żyć. Jakby on ma dość tego, co go spotkało, tego, że się miota i szuka przez te 15 lat, sam nie wie czego. I marzy o tym, żeby osiąść. Więc jeżeli nadarza się taka okazja, to on chce w to wejść. A nie mówi nie, bo ja tutaj nie wchodzę w takie sytuacje.
1: Okej. Okay. A czy to było, ten Znachor, to postrzega pan tę rolę jako wyzwanie?
2: A tak, oczywiście, oczywiście. Ale bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne. Nie wyzwanie takie, które paraliżuje, nie wyzwanie, które wymaga nie wiadomo jakiego poświęcenia, tylko jako możliwość spotkania się z jedną z najcieplejszych, najpiękniejszych postaci, jaką stworzyła nasza literatura i kino. Mhm. Bo to, jak zobaczymy sobie, jak powstawały te kolejne części, się okazuje, że raz na dwa pokolenia jakiś aktor może się z tą postacią spotkać. Mniej więcej co 40 lat powstawały. Więc to była jakby duża przyjemność, że jakby wylosowało mi się to. I to było wyzwanie na zasadzie takiej, wiemy, że nie możemy spieprzyć, wiemy, że ludzie wiedzą, o czym my opowiemy, wiemy, że będą porównać, wszystko to wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, ale mieliśmy jakąś taką bezczelną, nie bezczelną, ale pewność, że ta historia, którą stworzymy dla nich, ich również porwie i powiedzą, no chyba nie ma co porównywać, znaczy to jest po prostu trochę inne, nie? Trochę bardziej współcześnie opowiedziane. Więc nie porównanie nie ma sensu trochę. To był inny film, to jest inny film. I ten jest okej, i ten jest okej. I cały ten proces, mimo takiej odpowiedzialności, był bardzo przyjemny, bo wiedzieliśmy, że robimy coś fajnego.
1: A czy pan, powiedział pan, że nie ogląda pan seriali medycznych, ale czy też był pan w grupie Polaków, którzy co święta oglądali wcześniej Znachora?
2: No ale z tym oglądaniem Znachora co święta to jest tak, że nie, że wszyscy czekają na godzinę konkretną, żeby włączyć film i siedzieć dwie godziny w milczeniu i podziwiać po raz kolejny to dzieło, tylko on leci w tle, jak muzyka czasami leci w tle.
1: A więc to różnie. Na swoim przykładzie powiem, że to różnie.
2: Więc on cały czas oczywiście bywał obecny po prostu jak u każdego. Natomiast nie skupiałem się na nim nigdy.
1: Okej.
2: Okay. Dopiero przed naszą pracą nad Znachorem, no, przysiadłem i zobaczyłem sobie wersję tą, wersję tamtą, oryginał książki i zobaczyłem różnice, gdzie kogo poniosła, jak fantazja, jakie były rozwiązania tu, jakie tam. I zobaczyłem, że to też nie jest jedyna wersja, którą znaliśmy, tylko nam się wydaje, że jest. Więc możemy robić kolejną, bo tamta też była jakby adaptacją i nie była zgodna z oryginałem.
1: Tak.
2: Więc też mieliśmy do tego prawo. I to tak trochę zdjęło. Ze mnie przynajmniej miałem tak. Czyli możemy sobie pójść w stronę, którą my chcemy.
1: Zastanawiałam się, jak to jest właśnie z perspektywy aktora, gdy dostaje się propozycję zagrania takiej roli, która jest, no, mówiąc wprost, kultowa. I wtedy na przykład, nie wiem, myślał pan o tym, żeby zupełnie na nowo kreować tę rolę, czy jednak, nie wiem?
2: Myślałem o tym jak, a no czy właśnie. Zupełnie na nowo, czy nie, to nie wiedziałem. To są pytania, które sobie trzeba zadać. Czy chcemy się odkleić zupełnie, czy chcemy się jednak, czy też nie chcemy szokować tego widza. I mieliśmy wiele rozmów i prób na ten temat, i prób charakteryzacji, wyglądu. No przecież każdy ma obraz tego zarośniętego, brodatego, odzianego w łachmany faceta, który się włóczy. I mieliśmy wiele prób i gdzieś doszliśmy do wniosku, i mi też bardzo na tym zależało, że ponieważ wątki poboczne są na tyle pozmieniane, na tyle są silne postaci poboczne, silniejsze niż w tamtych wersjach, mają swoją podmiotowość, więc więcej w tym jest ich, w całym tym materiale, procentowo, że nie chciałbym, żeby widz myślał o tym, żeby zaprzątało mu w ogóle jakkolwiek głowę, że dlaczego ten Znachor nowy jest inny, że on moim zdaniem powinien być takim bezpiecznym łącznikiem pomiędzy tymi światami, którzy ludzie mają w głowach, że on jest trochę niezmieniony, znaczy on jest cały czas tą samą figurą, a reszta jest troszeczkę inna. Reszta się kręci w innym kierunku, w innym tempie. Natomiast on nie powinien szokować, nie powinien zajmować w ogóle myśli, czemu tak, a nie inaczej. Tylko on powinien się zgadzać z obrazkiem.
1: To rzeczywiście też zgodzę się z panem, że też miałam takie pierwsze wrażenie po paru pierwszych scenach, że tu mi się zgadza obrazek z tym obrazkiem, który gdzieś tam właśnie znam z ekranizacji.
2: A proszę mi wierzyć, że próby mieliśmy odważne.
1: Na przykład.
2: Charakteryzacji jego, jak ma wyglądać, tak, włosów, czy długie, no 15 lat, no łazi gdzieś, nie zawsze te długie włosy, długie brody. No mieliśmy naprawdę bardzo dużo, dużo różnych prób, żeby na koniec dojść do tego, że w ogóle nie możemy się tym podpierać, że to musi być bardzo prawdziwe, bo jeżeli ludzie tylko wyczują odrobinę fałszu w tej postaci, to jesteśmy na straconej pozycji. Więc musimy zrobić tak, że to musi być moje. Musimy dać mi czas na to. Kilka miesięcy, żebym mi zarósł, rosły te włosy, żebym zrobił się tym włóczęgą, jakby. Bo wszelka próba doklejenia czegoś, doczepienia i tak dalej skazałaby nas na porażkę. Jeżeli tylko by się wyczuło, że o, aktor się przebrał.
1: Tu ma doklejone, tam to tak, też nie tak. Jego.
2: Więc okay. To postawiliśmy na to, że no musi to być autentyczne i szczere. Mhm. Bo on to w sobie ma. Ta postać to w sobie ma.
1: Często musi pan wykorzystywać własne włosy, brodę i inne artefakty do przygotowywania się do roli, bo teraz tak sobie pomyślałam, że musiał pan zarosnąć. No, na przykład ja bym była zła, gdyby ktoś mi kazał, nie wiem, na przykład, dobra, to teraz nie maluję odrostów w przypadku kobiety przez pół roku. No byłoby mi z tym niedobrze.
2: No więc czy często? Zawsze.
1: Okay.
2: No bo ścięcie włosów jest dalej jakby danie swoich włosów, tylko ściętych. Więc nasze ciało, to jak wyglądamy, jest elementem każdej postaci. Mm-hmm. Jakby, ale też dlatego biorą nas, no po to są te, nie wiem, castingi, po to się dobiera te postaci, paruje, patrzy kto z kim, jak wygląda, jakie energie ma, że my sobą, już swoją postawą, swoim wyglądem i tak dalej, już do tej postaci coś wnosi. Już, na dzień dobry. Mhm. I kiedyś jakoś tak, jak zaczynałem tę przygodę zawodową, jeszcze tam na studiach, to myślałem, że właśnie trzeba takiej totalnej transformacji. Nikt nie może mnie poznać. Za każdym razem muszę być tak inny, że w ogóle powiedzą, to byłeś ty? Nie wiedziałem. Nie. Okazało się, że nie. Że można się wspomóc jakby troszeczkę, czyli przenieść się w inne czasy. Ale to znowu troszkę jest tak, że to ja w innych czasach. Że to ja w innym życiu. Kiedy to odkryłem, to wszystko się stało dużo lżejsze.
1: Okej. Okay. A jak na przykład takie przygotowywanie się do roli Znachora i zapuszczanie włosów, brody i tak dalej, wpływa na role teatralne, które w tym czasie pan też gra?
2: No niestety muszą sobie postaci teatralne z tym radzić. Tak to jest, że w spektakle się gra wiele lat. 3, 5, 8 lat grasz jeden spektakl i tą samą postać, a w międzyczasie zrobisz 7 różnych filmów lub seriali i wyglądasz różnie. No i każda z tych postaci teatralnych się zmienia w zależności od tego, w jakim filmie grasz.
1: No właśnie.
2: Raz jesteś łysy, raz brodaty, raz zapuszczony, raz pięknie ostrzyżony. No trzeba sobie z tym radzić.
1: Okej. Okay. No ale na przykład tak sobie pomyślałam o roli w Dzikim. No to była pańska broda, czy jednak troszkę podkoloryzowana?
2: Pół na pół. Trochę, okay. Trochę moje, trochę doczepione, ale tam akurat ja jestem bardzo zadowolony z efektu tego, jak ta charakteryzacja finalnie wyglądała. Mimo tego, że były doczepiane jakieś warkoczyki, jakieś włosy i bałem się, że będzie to widać jakoś w sposób, który by przeszkadzał. Ale nawet jeżeli coś było widać, to mi to nie przeszkadzało, bo mi się to zgrywało z tą postacią. Więc tu akurat bardzo, bardzo to lubiłem, tę postać.
1: Też chyba jakby technologicznie idziemy mocno do przodu ze wszystkim, że to już pewne rzeczy można troszkę jednak oszukać i mniej widać, że są na przykład doczepione, nie?
2: To zależy, zależy. No niby tak, no tylko to jest kwestia, czy komuś się będzie chciało później siedzieć nad tym i poprawiać. Czy nie lepiej zrobić od razu dobrze i się później już nad tym nie zastanawiać, nie tracić czasu ani pieniędzy z produkcji.
1: Wracając na chwilę do Znieczulenia, bo też powiedział pan, że wiele scen będzie takich realistycznych, odważnych. Pan jako aktor no, musi stanąć wobec niby udawanej operacji, ale jednak no, wygląda to mocno realistycznie. Co wtedy pan czuje? Jakby ma pan, no ja na przykład patrząc na krew, operacje i tak dalej, myślę sobie, o matko, tak, trochę mi słabo. I zastanawiam się, jak wykonać takie zadanie aktorsko.
2: Ja czuję absurd tej sytuacji, że okay. Ja udaję lekarza, coś, co przede mną leży, udaje mózg. Ja udaję, że to operuję i tu. Leci niby krew z udawanej żyły, bo jest rurką, którą ktoś tam pompuje. Ja czuję absurd tej sytuacji. Bardzo mi to śmieszy za każdym razem.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: To nie jest tak, że na przykład, nie wiem, już pański mózg jednak jakby analizuje pewne rzeczy i widzi po prostu, nie, że to jest realna
2: bardziej,
1: sytuacja?
2: Coraz bardziej to odróżnia.
1: Okej.
2: Okay. Znaczy, ale to uwielbiam w tym zawodzie, jakby, mm-hmm. że umawiamy się na te fikcje, mm-hmm. że wchodzimy w to.
1: Okej. Okay.
2: Może widzimy jakby absurd cały.
1: I naprawdę nie miał pan nigdy czegoś takiego, że jednak to pana trochę przeraziło, że o matko, tyle krwi, albo widzę mózg.
2: No nie.
1: Od razu pan wie, że to jest sztuczne.
2: No nie, to jakby ktoś dużo keczupu wylał, udając, że się skaleczył. No wiesz, że to sztuczne.
1: Okej. Okay. No to jak jest na przykład wtedy z wchodzeniem w rolę? No bo czasami słyszę od aktorów, że no bardzo się wczuwają, tak? Że jakby tak traktują te role bardzo tak osobiście i tak dalej, że mają nawet takie momenty, kiedy autentycznie im się wydaje, że to jest realna sytuacja.
2: No to...
1: Okej, okay, czyli to takie rozwiązanie pana nie dotyczy.
2: To ja mam inną metodę.
1: Dobra, czyli jaka jest dokładnie ta metoda Leszka Lichoty?
2: Taka, że umawiamy się, że w grupie zawodowców, którzy umówili się, że chcą opowiedzieć bajkę, mhm. opowiadamy bajkę najbardziej serio, jak potrafimy. Ze świadomością, że wszystko, co robimy, jest totalną fikcją. Mhm. I że robimy film, czyli obraz, i że musimy czasami tak technicznie dostosować się do tego obrazu. Mhm. Bo są takie sytuacje i ja też dawno, dawno temu kiedyś tak myślałem, że ale co mnie to obchodzi, że tutaj mnie nie widać albo że coś mnie zasłania. Ja czuję, że muszę tu być, tu stać i w tej chwili to robić. Ale jeżeli cię nie ma w tej kamerze, to jest nieważne, co ja robię i co ja czuję, bo po prostu tego w filmie nie będzie, jak mnie nie będzie widać.
1: No tak.
2: Więc czasami trzeba technicznie, co już nie pozwala na to, żeby się jakby tak zaangażować i zatracić, no bo technicznie musisz zrobić rzecz, której w życiu byś nie zrobił. Mhm. Tylko w kamerze ona wygląda dobrze.
1: Okej. Okay.
2: A w życiu byłaby nieprawdziwa.
1: Czyli tutaj też wchodzimy trochę na taki etap.
2: Czyli umawiamy się, że robimy kino, film i robimy to pod ten obrazek, nie?
1: Tak, ale też pomyślałam sobie o tym, że domyślam się, że w teatrze zatem jest zupełnie inaczej. No bo wtedy jednak ten widz ma...
2: A teatr daje coś innego.
1: Obraz całości.
2: Przede wszystkim teatr daje coś innego, że opowiadasz linearnie od wejścia na scenę do zejścia ze sceny jakąś historię i nikt cię nie zatrzyma. Nikt nie powie ci, czekaj, popraw tą kwestię, albo powiedz lepiej, nie, idziesz w całości i tam możesz się puścić. Mhm. Tam możesz pofrunąć. Nikt nie zatrzyma cię już, nie? Nie ma reżysera, który każe ci powtórzyć. Mhm. A film się robi fragmentarycznie, no, takimi małymi okruszkami, nie? Pojedyncze ujęcia, to nawet czasami nie sceny. Sceny w masterze się robi takie sceny, ale później wracasz i robisz te sceny po kawałeczku. I jak tu odlecieć? Jakby, nie? Jeżeli cały czas jesteś stopowany. Mm-hmm. A w teatrze można.
1: Dużo jest dubli na przykład na takim planie serialu, gdzie trzeba właśnie się grzebać w tych bebechach.
2: Tak, bo tam jest dużo technicznych właśnie rzeczy trudnych. No bo jeżeli dbamy o realizm i na przykład są przygotowane fantomy, przez ludzi, którzy tygodniami nad nimi siedzą, że to jest fantom, którym jak rozkroisz skórę głowy, najpierw widzisz, że ta głowa w miarę wygląda naturalnie, realistycznie, potem rozcinasz tą skórę, która jest jakimś silikonem, a pod nią się odkrywa kość. Pod tą kością, jak rozłupiesz, jest błona, pod którą jest mózg. To jest wszystko przygotowane.
1: Okej. Okay.
2: I teraz jedna rzecz technicznie wyjdzie. Coś. To trzeba to powtórzyć, jakby.
1: No, ale to wtedy trzeba mieć następny fantom.
2: Czasami tak, czasami tak. Ale wystarczy nawet już, że to zrobisz, a potem coś, nie wiem, gdzieś coś chluśnie nie tak, wyskoczy nie tak, jak chcesz. Albo masz delikatnie coś wziąć, ale nie masz tego doświadczenia, więc ci wypada na podłogę. więc to trzeba powtórzyć, no mierzyć się z takimi rzeczami. To jest dosyć zabawne.
1: Dużo było takich sytuacji, kiedy jednak podczas kręcenia znieczulenia coś poszło mocno nie tak z tej medycznej strony.
2: Oczywiście, oczywiście.
1: Okej, pacjent by niekoniecznie przeżył.
2: No, na pewno nie. nie. Ale też jakby w rozmowach z tymi lekarzami, którzy konsultowali z nami to wszystko, raczej my z nimi, i mówili jak, to daje obraz tego, jak precyzyjna i jak trudna jest to robota, którą oni wykonują. Bo my to się możemy wygłupiać i bawić, robimy tylko film, nikt od tego nie umrze, nikomu nic się nie stanie. Natomiast jeżeli on się pomyli minimalnie, to ma konsekwencje dla wielu osób.
1: Tyle dobrze, że jakby w przypadku aktora, tak jak pan powiedział wcześniej, umawiacie się na opowiadanie pewnej bajki.
2: Tak, i nie pozwalamy sobie otwierać naszych czaszek.
1: Okej. Czy pan zawsze chciał być aktorem?
2: Chyba nie zawsze. Chciałem być też kosmonautą, jak miałem parę lat. Jakieś fantazje dziecięce.
1: No dobra, ale pytam już o takie dorosłe życie. Czy to już był taki pomysł, że rzeczywiście będzie pan do tego dążył i będzie pan aktorem?
2: Nie pamiętam kontrpropozycji.
1: Okej.
2: Mogłem nie wiedzieć i szukać i myśleć, ale myślę, że kiedy skrystalizowała się ta myśl, to była chyba pierwsza, która do mnie przemówiła. Ale nie pamiętam, żebym miał jakąś opcję inną i sobie wymyślił, że albo.
1: Okej. Okay. To na przykład jak pan...
2: Jak się nie dostanę tu, to pójdę tam i będę kimś innym.
1: Czy po takich rolach, jak na przykład, nie wiem, długo pan gra na przykład, nie wiem, prawnika czy lekarza, to nie przychodzi, albo pogranicznika, nie przychodzi do głowy taka myśl, że to też w sumie ciekawy zawód jest?
2: No w sumie ciekawy zawód jest, ale mój jest ciekawszy.
1: Okej.
2: Okay. Bo ja mogę być raz tym i raz tamtym i unikam przez to też pewnej rutyny, która się wkłada w każdym długo wykonywanym zajęciu. Nie nudzi mnie to aż tak, no bo mogę być kimś innym za 3 miesiące. Albo za pół roku i się mogę jarać i fascynować na nowo tym, co mnie czeka. Dlatego tak uważam, że cały czas, że dobrze wybrałem, kurczę. W sensie ciągle mi to jara. Nie?
1: Wszystkie propozycje pan przyjmuje?
2: Nie. Nie wszystkie. Z różnych względów.
1: Pewnie czasowych przede wszystkim.
2: Najczęstszą wymówką jest brak czasu oczywiście, bo to jest najwygodniejsze i trudne do zweryfikowania. Natomiast różne bywają powody. Czasami jest nieinteresujący jakiś scenariusz. Albo czasami czujesz, że tylko na przykład ktoś właśnie w jakiś sposób wykorzystać chce chwilowo na przykład twoją popularność, którą akurat z innego projektu masz, i użyć tylko, żebyś tam...
1: Żeby inny projekt.
2: Ale tak. To nic nie daje. Czasami zestaw ludzki decyduje o tym, że chce się z tym zestawie ludzkim spotkać. I wtedy na drugi plan schodzi historia. Więc różnie bywa.
1: Miał pan jakąś taką propozycję, która pana tak autentycznie ucieszyła, że super, fajnie, bardzo się cieszę, że będę mógł to zrobić.
2: Mnóstwo, oczywiście. Im dawniej, tym bardziej. Bo to były zawsze pierwszy raz i w ogóle się chciało cokolwiek, więc każda propozycja była na wagę złota i cieszyła, że się ma szansę. Im więcej się robi, tym się trudniej cieszyć gdzieś nowościami, jeżeli się robi dużo. Więc coraz rzadziej przychodzą rzeczy, które są inspirujące i nowe dla ciebie, bo już wielu rzeczy dotknąłeś. Więc to, co przychodzi, jest też już czymś, co znasz bardzo często, bo te historie są podobne.
1: Okay.
2: Że czekasz na historię, która będzie inna od reszty. Albo wymaganie, które będzie postawić cię w innej sytuacji niż tam. Że tam chcą tylko, żebyś dał siebie, a tu mówią, czekaj, ja chcę, żebyś dał coś jeszcze. Żebyś poszukał jeszcze i tak dalej. I na to się czeka. I to czasami się zdarza, to czasami przychodzi, ale czasami długo nie. Mhm. I czasami po prostu się wykonuje zawód.
1: Okej. Okay. Ale z tym takim wykonywaniem zawodu, to bardziej się pan cieszy na propozycje teatralne, czy te filmowe?
2: Nie ma znaczenia. Jeżeli jest fajna teatralna, no to nie ma znaczenia, czy to jest teatr, czy fajna filmowa. Mhm. Po prostu, jeżeli jest coś, co mnie zapala, to czy to jest kamera, czy scena, nie ma znaczenia żadnego.
1: No dobra, ale tak sobie myślę, że mówi pan, że na przykład właśnie z czasem coraz mniej się pan na przykład cieszy, bo to są już takie rzeczy, które gdzieś tam w pewnym sensie były, tak? I że to jest wykonywanie zawodu. No ale jednak mam wrażenie, że przez ostatni czas ma pan bardzo intensywny czas, taki zawodowo.
2: Tak,
1: czyli
2: no
1: jednak coś musiało...
2: Jedno nie wyklucza drugiego.
1: No tak,
2: właśnie
1: ale...
2: intensywny czas powoduje to, że zaczynasz, właściwie przestajesz, można powiedzieć, myśleć o tym, co, bo nie masz czasu na to.
1: Okay.
2: Trochę jakby czerpiesz z siebie. Mm-hmm. Troszkę się sam zjadasz. Dlatego sobie powiedziałem teraz stop. Dlatego potrzebuję tej przerwy. Dlatego po tym maratonie mówię, nie mogę wejść w kolejny projekt, bo nie mam nic do zaoferowania. Jakby ja potrzebuję przerwy i potrzebuję naładować baterię i spojrzeć na siebie z dystansu. I spytać sobie, czego chcę i kim jestem. Więc to jest o tym bardziej, nie? Że w tych projektach, no, ileś się zagrało kryminałów, w iluś kryminałach, no one są, mówię, no do siebie trochę podobne, no. I kolejny, który jest trochę podobny. Więc czeka się na te takie propozycje, które, no, w jakiś sposób cię rozpalą. I powiedzą, o, tu warto.
1: No dobra, a czy pan zakłada sobie teraz długą przerwę na odpoczynek, czy za chwilę się okaże, że znów gonią pana różne inne rzeczy?
2: A tego nie wiem. Tego nie wiem, ile ta przerwa będzie trwała. Kiedy się już dowiem tego, na co czekam. Mhm. Może to potrwać miesiąc, może parę miesięcy, a może dłużej, nie wiem. No, gdybym to wiedział, to bym mógł to zaplanować, ale właśnie potrzebuję czasu, żeby się to zdarzyło. Mhm.
1: Obawiam się, że może się okazać tak, że rzeczywiście nawet jeszcze ta przerwa dobrze się nie zacznie, a już się skończy.
2: No może tak być. No.
1: Okej. Okay. Słyszałam też, że pan bardzo lubi snookera. Próbowałam zrozumieć zasady tej gry, trochę mi nie wyszło, to od razu się przyznaję, więc jak będę zadawać jakieś dziwne pytania, to przepraszam z góry.
2: Nie każdy musi się znać na snookerze.
1: Ale w ogóle skąd u pana się wzięła ta pasja? To nie jest popularny sport.
2: Z takiej nastoletniej młodości.
1: Aha.
2: Wyszła ona od bilarda. No tak w tych początku lat 90. tak nie wiadomo, tam za dużo ofert nie było dla młodzieży. Można było na trzepaku siedzieć z kumplami.
1: W gałę haratać.
2: W gałę haratać, w harcerstwo pójść i tak dalej. No, szukało się takich różnych rozrywek, gdzieś gdzie można się wyjść i nie robić głupot. No i takie pójście do klubu bilardowego z kolegami i mierzenie się przy tych kulkach, zakłady, kto bardziej, kto lepiej. Element rywalizacji i hazardu z tym związanym był taki ciekawy po prostu. I z tego bilarda, jak zobaczyłem, że gdzieś mam jakieś predyspozycje do tego, żeby sobie z tego bilarda grać, zacząłem wygrywać, zacząłem jakieś pieniądze zarabiać, no bo to się zakładało z ludźmi jako taki nastolatek. Że czułem, że to jest fajne i ja to lubię po prostu. No, niektórzy lubią latać za szmacianą kulką, a ja lubię wbijać kulki z tworzywa sztucznego. No. Więc z tego wyszło, a potem zobaczyłem snookera, po prostu stół na żywo, nie wiedząc co, to tak samo, ani jak w to się gra. No i to mnie zachwyciło, że można jeszcze trudniej, jeszcze bardziej i że to już nie jest tylko taka zabawa, tylko tam naprawdę trzeba się postarać.
1: Okej. Okay. Dobrze pan gra w snookera?
2: Nie. No niestety.
1: Myślałam, że tutaj padnie taka odpowiedź, że tak, wygrywam, ogrywam ludzi i tak dalej. No bo ja słyszałam od pewnego mojego gościa, z którym pan podobno też czasami grywa, że jednak pan dobrze gra.
2: Nie, otóż z całą odpowiedzialnością mówię, że na pewno nie.
1: Okej. Okay.
2: Każdy, kto troszeczkę wie coś o snookerze i to wie, o czym mówię. Natomiast... mimo tego, że nie ma jakiegoś wielkiego progresu w tej grze, ciągle sprawia mi frajda przekraczanie kolejnych małych stopni, jakby wtajemniczenia. A ponieważ to nie jest umiejętność linearna, która z czasem tylko ułatwia ci tą grę i mówi, że coraz więcej wiesz, tylko po prostu to jest taki sport, który jeżeli nie praktykujesz go non-stop, to możesz się w ciągu, nie wiem, miesiąca cofnąć o 10 lat na przykład. I mimo wszystko, że on jest tak trudny, to nawet jak ja się cofnę, czuję, że nie miałem czasu, coś i podchodzę do tego stołu, mówię, no przecież już grałem lepiej, dużo lepiej grałem. No czemu sobie nie radzę z takimi prostymi sytuacjami? No to znowuż odzyskiwanie tych skillów jakby znowu mi sprawia frajdę. Ale nie gram na tyle dobrze, żeby pójść z kimś, kto nawet polscy zawodnicy, którzy nie są zawodowcami, chociaż mamy takich obecnie, ale którzy potrenują 2-3 lata, ale solidnie, no to nie mam z nimi szans.
1: Okej.
2: Okay. Mimo, że gram 25 lat.
1: No ale to też przecież nie jest chyba sport, który wymaga, nie wiem, mięśni albo jakiegoś tam super kondycji fizycznej.
2: No to ja polecam się schylać przez 3 godziny nad stołem w pozycji, no jedna noga wyprostowana, druga nie, jak się człowiek nerwuje. Oczywiście, że wymaga, ale nie to jest najważniejsze. Mhm. Natomiast opanowanie i technika jest mega ważna. To jest bardzo trudny, precyzyjny sport techniczny i niestety, jeżeli ja popełniłem na samym początku tego sportu, kiedy nikt nikogo nie uczył, nie wiedział jak, tylko samemu, popełniłem takie kardynalne błędy w technice, to one ze mną zostały.
1: Okay.
2: I bardzo trudno je wyrzucić, jakby i zmienić. Mhm. Znaczy, wymagałoby to naprawdę katorżniczego treningu, a ja nie cierpię katorżniczych treningów, tychże ja lubię grać, cieszyć się tą grą, bawić się tą grą.
1: Okej. Okay. Czyli jakby w pana przypadku nie chodzi o to, żeby wygrywać, tylko żeby grać.
2: Jak się przy okazji wygra, to fajnie.
1: Znajduje pan czas na snookera podczas tych wszystkich swoich różnych obowiązków? Czy teraz w końcu będzie więcej
2: różnie to było
1: ostatnio, czasu?
2: Ostatnio właśnie nie, ostatnio prawie rok nie. Mhm. I nawet pojechałem na mistrzostwa nasze, takie artystów biznesu i sportu, które organizujemy tam corocznie. I zobaczyłem, jaka jest różnica, kiedy przygotowywałem się do tych mistrzostw, jak się czułem, w jakiej dyspozycji, jak grałem, a jak tego nie robiłem. I właściwie zobaczyłem, że no, nie mam narzędzi, żeby stanąć w szranki z tymi, którzy ćwiczyli. Te 8 miesięcy tam, czy ileś przerwy, no widać po prostu, że kija w ręku nie miałem.
1: Okej, ale może to, tak sobie myślę, może to tylko pańska interpretacja, że tak jednak jakaś skromność panu zbytnia tutaj się pojawiła.
2: Nie, to jest realizm.
1: Okej. Czy myśli pan sobie o tym jeszcze, że chciałby pan zagrać jakąś rolę konkretną?
2: Czasem myślę, czasem nie.
1: I co to byłaby za rola?
2: No właśnie, trudno mi to sprecyzować, ponieważ ważniejsze stało się to wyzwanie, które chciałbym, żeby takie coś przyniosło, czyli niewiadoma, niż to, żebym ja spełnił fantazję, że nie wiem, Ryszarda III, czy tam jakieś, no tak mają różne fantazje aktorzy, uważam, że nie mogę wiedzieć, co to będzie, bo to musi mnie zaskoczyć na tyle, żeby mnie odpalić, i żeby chcieć się zmierzyć z czymś.
1: Aha.
2: Więc tyle mogę powiedzieć o tym marzeniu. Nie, konkret, że nie jest to co, jaka postać.
1: Tylko czego gatunku, wymaga bardziej.
2: Jakim gatunku, tak, tylko co mi odkryje.
1: Okej. Okay. Zdarzały się panu takie role, że bardzo, że tak ujmę, z podejścia zawodowego, że musiał pan po prostu, no mówiąc wprost, grał pan, żeby zarobić na życie?
2: Właśnie dziwi mnie zawsze, że na przykład dziennikarze krępują się zadając to pytanie, że uważają, że jest to krępujące na przykład. Że no, ale czy zdarza się czasami jednak, że...
1: Ale tylko
2: za to, co pan wykonuje zawodowo, że pobiera pan wynagrodzenie? No, zdarza się za każdym razem.
1: Nie, no dobra, no bo wiadomo, że potem jednak aktor jest z jakąś rolą. Zdarza się jednak, że jest mocno kojarzony, tak? No i też sobie myślę o tym, że pewnie wybierając projekty...
2: A to nie wiadomo,
1: projekty...
2: kiedy będziesz mocno kojarzony. Jakby, to tylko nikt nie wie.
1: Okej. Okay. No dobra, to zdarzyło się. Robić joba tylko dla pieniędzy.
2: No ale wielokrotnie. Oczywiście. Oczywiście, no przecież to jest zawód.
1: No tak, ale i czy to był na przykład... czy to były joby trochę Boże, słowo, przepraszam.
2: Wbrew?
1: Wbrew.
2: Patrzę na Bri.
1: Przepraszam. Czy to były właśnie na przykład role wbrew panu? Pańskim przekonaniom?
2: I poniżej oczekiwań.
1: Okej. Okay.
2: Tak, no oczywiście. No ale czasami tak jest. Nie?
1: No właśnie nie wiem, czy tak jest, dlatego o to tak dopytuję i być może pan mówi,
2: że... A ja wiem, że tak jest, bo jakby mówię to z doświadczenia.
1: No dobra, czyli że trochę uogólniamy, że każdy z aktorów ma jakąś taką rolę na swoim koncie, którą po prostu zrobił, bo musiał.
2: Nie, ja mówię o sobie.
1: Dobra.
2: Nie wypowiadam się za innych. Mogą mieć ludzie podejście takie, że robię tylko to, co mnie interesuje, kręci na własnych warunkach. Ja takiego podejścia do tego zawodu nie mam.
1: No to jak na przykład wtedy wejść w taką rolę? Jak do niej podejść profesjonalnie? Czy jednak wtedy, że tak ujmę, gra pan po łebkach?
2: Profesjonalnie to jest mniej więcej tak, jakby redakcja powiedziała pani, proszę zrobić wywiad z osobą, która panią nie interesuje albo pani nie chce z nią się spotkać, a pani mówi, jestem dziennikarką i zrobię ten wywiad. To jest mniej więcej porównywalne.
1: No dobra, no. Czy czasami rzeczywiście trzeba? No. Czasami na szczęście można robić wywiady, które się chce robić.
2: No właśnie. I oby tych było więcej.
1: To prawda. No dobra, czyli tak, teraz jesienią zobaczymy pana w Znieczuleniu. Zobaczymy pana też w jakichś nowych projektach teatralnych?
2: W tym roku... Może nie w nowym, bo zrobiliśmy, premierę mieliśmy zeszłego roku, ale jeszcze nie wszędzie go pokazywaliśmy, więc jakby w niektórych miastach może być po raz pierwszy, bo jeździmy z bardzo fajnym spektaklem, moim zdaniem pułapka, kryminał, gatunkowy przede wszystkim. Nie farsa, nie komedyjka, a fajny rasowy kryminał napisany przez fachurów. I ludzie mają niezłą frajdę z tego, że muszą bardzo uważnie słuchać nas, żeby w ogóle rozkminić, o co, kto za czym stoi, kto pociąga za sznurki. Mhm. Że to nie jest trochę cyrk, że im dajemy rozrywkę, że sobie siedzą wygodnie i czują się zaopiekowani, tylko muszą się zaangażować intelektualnie po prostu. I swoją uważność dać całą do tego spektaklu, że to jest umowa między nami. To my wam opowiemy zagadkę, intrygę, a wy spróbujcie rozkminić. Nie? I oni wchodzą w ten układ. I to jest taki gatunek troszeczkę nam się to tak kojarzy grającym, trochę jak kiedyś kobry były. Że to jest gdzieś podobne. Że to, tam nie ma chęci zaspokojenia jakichś takich niskich potrzeb teatralnych, czyli żeby rozbawić tylko widza i tak dalej, tylko wchodzisz i opowiadasz historię i ktoś w nią wchodzi i idzie.
1: Ale przynajmniej na końcu, oczywiście nie zdradzimy, ale czy widz dostaje jakieś zaspokojenie?
2: Wszystko dostaje.
1: Dostanie wszystko.
2: I zaspokojenie, i to poczucie cudowne, jakie każdy widz ma, że dał się wpuścić w maliny. To uwielbiamy przecież. Zaskoczenie. Oczywiście tam jest też dużo śmiechu. Jest, to nie jest to, że nie, że tam są wszystko śmiertelnie, poważnie i nie wolno. Nie, jest dużo śmiechu, zabawy. Jest też dużo zaskoczenia, co powiedziałem. Są też rzeczy niespodziewane, które nie mogę zdradzić, ale gdzie widzowie bardzo mocno na to reagują. I niespodziewane rozwiązania. Nie? To, co w kryminale najbardziej lubimy. I mimo, że to jest klasyka teatralna, bo to już było grane w Polsce i na świecie. Więc bardzo lubię to grać. Jakby. I to jest pułapka. I z tym jeździmy. Tam jest Piotruś Głowacki, Marta Ścisłowicz, Jędrzej Hycnar i ja na scenie.
1: I to jest też bardzo ciekawe, ponieważ jak wyświetlają mi się właśnie, no mówiąc wprost, reklamy tego spektaklu, to bardzo plakatowo to wygląda. Prawdę mówiąc, jak kiedyś to zobaczyłam za pierwszym razem, to myślałam, że to jest jakiś nowy serial.
2: Tak, no właśnie to jest gatunkowe i ten plakat też musiał być gatunkowy. Właśnie to już jest zasługa producentów, którzy dbają o to, żeby ta jakość była. Na każdym elemencie, również na plakacie. Żeby nie był tylko plakat, że weźmiemy sobie 5 twarzy, których państwo kojarzycie i damy tytuł i kolorowe obrazki, tylko żeby to wszystko się zgadzało.
1: Z treścią również.
2: Z treścią, z charakterem, z klimatem. Tak. I żeby było jeszcze smaczne.
1: Wiele osób kojarzy pana z serialami. Czuje się pan serialowym aktorem?
2: Też.
1: Kiedyś chyba tak się mówiło, że tak w serialu to trochę siara grać, nie?
2: No, to kiedy to było, powiem.
1: Dawno, to
2: ja
1: prawda.
2: Ja to pamiętam oczywiście, ale
1: podpuszczam
2: bo zacząłem studiować wtedy. To było dawno i już jest nieprawda. No teraz od lat już serial przejął prym. Więcej ludzie więcej oglądają seriali, moim zdaniem, niż filmów. Po prostu przez łatwość dostępu. No to już jakieś banały bym musiał mówić, jakby, że możemy sobie włączać, kiedy chcemy, co chcemy i mieć całą ofertę filmową i serialową z całego świata naraz. Jakby nie musimy czekać, chodzić do kina, tylko my decydujemy w każdej chwili. No i to jakby między innymi zrobiło, że ludzie częściej teraz oglądają seriale i te seriale więcej nowego wnoszą do świata filmowego, do tego filmowego show biznesu niż, niż filmy. Że są ciekawsze konstrukcje, gęściej opowiadają.

0: Znieczulenie też już będzie miało drugi sezon?
1: Nie wiem tego.
0: A nawet jak pan wie, to widzę po minie, że mi pan nie powie. A czy ma pan także popularność? Daje panu jeszcze czasami odetchnąć? Czy jednak wychodzi pan z domu i ta popularność wychodzi razem z panem?
1: Nie. W ogóle jakby bardzo rzadko to czuję. Jakoś tak ludzie są bardzo łaskawi wobec mnie w tej kwestii.
0: Okej.
1: Więc raczej jeżeli się cokolwiek zdarza, to jest miłe. W sensie takim, że ktoś ma dobre intencje podchodząc, a nie zdarza się coś takiego, że ale pan jest kiepskim aktorem, jak ja pana nie lubię oglądać. No przecież to się nie zdarza, nikt tak nie podchodzi. Tylko raczej z tym, że dzień dobry, cieszę się, czy mogę uścisnąć dłoń, czy autograf i tak dalej, więc to jest miłe. Nie jest to na szczęście nachalne i nie czuję tego, żeby to gdzieś mnie przerastało, bo się nie zdarza tak często. To tylko wydaje się może innym, że nam się często tak zdarza, a nie zdarza.
0: A miał pan jakąś taką sytuację, że ktoś zwracał się do pana, nie wiem, imieniem właśnie postaci?
1: Oczywiście.
0: Bo tak sobie myślę, że właśnie chyba często...
1: I to, że tam ludzie na ulicy, którzy tam obejrzeli mnie w serialu czy w filmie, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli to mówi reżyser do ciebie na przykład.
0: Naprawdę?
1: No tak.
0: Okej.
1: I to nie postacią, którą grasz akurat u niego, tylko którą widział kiedyś. Tak, zdarza się. To jest czasami zabawne, czasami frustrujące, ale zdarza się.
0: Czy pan ma...
1: Na przykład po autograf, że tam, panie Grześku, czy mogę autograf?
0: Czy wśród tych postaci była jakaś, do której pan się tak jakoś po prostu osobiście mocno przywiązał?
1: Przywiązał może nie, ale bardziej polubiłem, nie? Że lubiłem z nią przebywać, z nią być, lubiłem tą historię, które jej się przydarzały, to tak. Ale osobiście przywiązał, nie wiem, jakoś chyba mam tak jakieś intymne pojęcie na temat osobiście przywiązał tego zwrotu, że nie dopuściłbym nigdy, żebym tak się związał z postacią.
0: No to za co na przykład pan lubił swoje postaci? I które?
1: No, już wspomnieliśmy, tak? Wspomnieliśmy o Znachorze, którą mówiłem, że była ogromną przyjemnością jakby za to, co on miał w sobie, czyli jakie ja musiałem narzędzia w sobie uruchomić, jakie emocje uruchomić, żeby go przedstawić, żeby nim pobyć przez chwilę. I to była taka najjaśniejsza strona człowieka, którą on miał, najbardziej taka otwarta, ludzka, empatyczna i to lubiłem. Lubiłem Rebrowa z Watachy oczywiście za to, że był męski, że miał przygody, że był sprawczy wbrew wszystkiemu i tak dalej. To lubiłem. I raczej za takie rzeczy lubię postać. I to, co się przydarza, nie? Że o, tutaj w tym filmie nie muszę skakać ze skał i wlatywać do zimą do rzek zamarzniętych, ale w tamtym lubiłem to. Wtedy.
0: Okej.
1: Okay. Te 15 lat temu to lubiłem. I to była przygoda. O, czułem się jak bohater kina akcji.
0: Jakiś Iron Man prawie.
1: Tak, to jest spełnianie fantazji młodzieńczych, nie? To bycie aktorem cały czas, żeby mieć przygody.
0: No. No dobra, no to w takim razie, czy zawód aktora według pana to jest poważny zawód, czy taki trochę jednak...
1: A to nie chce każdy wybierze, co chce robić w tym zawodzie.
0: A dla pana?
1: Dla mnie?
0: No.
1: Przygoda.
0: Okej. Okay. Taka raczej spełnianie trochę dziecięcych marzeń?
1: No tak, ale to nie znaczy, że to nie może być poważne. No to robimy to na serio.
0: No, ale rozmawialiśmy o tym, że jednak robimy to na niby. Nie. Że umawiamy się, że robimy na niby.
1: Umawiamy się, że robimy fikcję, ale robimy ją na serio, tak żeby ludzie w to uwierzyli. O to chodzi. Natomiast każdy niech sobie podejdzie jak chce. Jeżeli ktoś potrzebuje, żeby być traktowany strasznie poważnie, to niech sobie tak to robi. A jeżeli ktoś uważa, że nie wiem, będzie grał tylko komedię na przykład i rozbawiał ludzi, dawał im radość i śmiech, to niech to robi.
0: Nie, no bo
1: naprawdę jest miejsce w tym zawodzie dla każdego.
0: Zapytałam też o to, dlatego że no, często ma pan takie postaci, które są takie bardzo poważne. Dopiero potem na przykład okazuje się,
1: Ja byłem zdziwiony, że takie dostaję. Przecież ja poszedłem na te studia i chciałem być aktorem, żeby grać komedię cały czas.
0: Naprawdę?
1: Ja wrosłem na komediach, na Barei, na lekkim kinie akcji, tam Zabójcza broń, Szklana pułapka, a nie na poważnym kinie i takich poważnych postaciach. Ja chciałem grać komedię. Tylko... dostawałem propozycje niekomediowe.
0: I właśnie chciałam powiedzieć, że jednak coś poszło nie

0: Tak.
1: Coś poszło nie tak, tak.
0: Ale odnalazłby się pan teraz na przykład w jakiejś super komediowej roli?
1: Nie wiem, czy bym się odnalazł, no to na pewno bym się zmierzył. Dbam o to, żeby właśnie to marzenie spełniać, dbam o to w teatrze. Mhm. Żeby te rzeczy, które dotykam, nie były dołujące i ciężkie. I żeby widz nie miał wrażenia po wyjściu, Boże, dlaczego ja przyszedłem do tego teatru i kto mi to zrobił. Tylko właśnie, żeby sobie w tym teatrze zapomniał trochę o swoich problemach, o świecie codziennym i żeby doświadczył czegoś przyjemnego. Czy to będzie rozwiązywanie zagadki, czy to będzie obserwowanie jakichś perypetii, jakichś śmiesznych postaci ludzi, to już nieważne. Natomiast chodzi o to, żeby nie dobić go, że teatr, to teraz my ci powiemy, jak jest źle. I tej komedii, myślę, że od lat, najbardziej doświadczam w teatrze, nie?
0: No dobra, to ja w takim razie czekam na jakąś taką ekranową pana bardzo komediową rolę. Bardzo chętnie zobaczę pana w takim wydaniu na ekranie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Czasami jak się w bardzo poważnym filmie bardzo źle zagra, to wychodzi komedia.
0: Albo dramat. Leszek Lichota był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

biedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. Tu mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. Tu mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. Tu mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. Tu mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego

zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany, kto nie wierzy, jego żen.

0: autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Wnika Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj od poniedziałku o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.
3: Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie grawyźdźło przykryje pył.
4: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy.

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

0: jest w lóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie, miasto pogodę znowu pytają. Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Radio Pogoda.

0: Dzień dobry Państwu, tu Tomasz Kamel w Radiu Pogoda. Życzę Państwu pogodnego dnia.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: I taka Sandra się kładzie, cholerna, na głowę, na serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę, co z sobą począć, gdzie się podzieć z sobą mam.

0: będą. Była jedna, jedyna, ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy.
2: O co chodzi, że była, czy nie?